zdanie, dworek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. A ja nie czuję już. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic.

0: wierzy, patrzą non stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

sikać. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas na wesołe piosenki. Mała się nie ma czego bać, otwieramy dar, gdy z nieba lecą łezki na nas. 27 lat, jeszcze będzie czas na wesołe piosenki. Mała, niby tyle mam, ale czegoś brak.

0: SK2.
1: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień, tak mi wygodniej.

0: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
2: Marta Łezerska, witam Was bardzo serdecznie w ten naprawdę ciepły poranek. Już teraz odnotowujemy w okolicach 10 stopni. Jeśli chodzi o temperaturę maksymalną w Toruniu, to dziś do 21 stopni. No i tak jak wczoraj, szansa na to, że trochę nam popada, szczególnie w drugiej części dnia, to prawdopodobieństwo się zwiększa. Wiatr nam też dość mocno może o sobie dać znać. No i ciśnienie w Toruniu dość niskie, więc kawa może się przydać.
1: Na program zaprosił sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Jest 6, Paulina Chorbatowska, to są News Eski 2. Jest sukces Polski. Alicja Szamplińska w wielkim finale Eurowizji. W pierwszym półfinale 70. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu nasza wokalistka wystąpiła z utworem Pray jako 14. w kolejności.

0: A emocji nie brakowało. Nazwy krajów, które znalazły się w kolejnej rundzie, były wyczytywane w kolejności losowej. Polska została wymieniona jako ostatnia. Rozporządzenie dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych jest gotowe. Potrzebny jest już tylko podpis szefa MSWiA. Tak zapewniają politycy lewicy. Wcześniej zielone światło dla nowych przepisów dał premier Donald Tusk. To właśnie on zlecił przygotowanie treści rozporządzenia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Zdaniem Anny Marii Żukowskiej i Katarzyny Kotuli z lewicy sprawa jest na ostatniej prostej.
2: Potrzebujemy tylko zielonego światła, czyli kontrasygnaty ze strony ministra Kierwińskiego, bo premier Gawkowski mówił, że podpisze takie rozporządzenie.
1: Właśnie wspomnianym ministrom premier Donald Tusk zlecił jak najszybsze ustalenie treści rozporządzenia, które umożliwi urzędom stanu cywilnego w Polsce dokonywanie transkrypcji aktów małżeńskich zawartych za granicą. Szef rządu zaznaczał jednak, że
3: nie będzie możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
1: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przekazał, że w najbliższych dniach stołeczny urząd stanu cywilnego dokona transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci, co do których sądy wydały już wyroki.
0: Ósmoklasiści już po matematyce. Dziś napiszą sprawdzian z języka obcego. Większość szczecińskich uczniów nie liczy na wysokie wyniki po wczorajszym egzaminie.
4: Obstałem około 50%.
5: Nie bardzo dobrze.
6: Było lepiej niż na polskim.
0: A dziś język obcy. Zdecydowana większość ósmoklasistów napisze sprawdzian z języka angielskiego.
7: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: SK2 Sport.
0: Osman Dembele z Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu został uznany najlepszym piłkarzem sezonu w lidze francuskiej. Z kolei PSG może dziś zapewnić sobie tytuł mistrza kraju w meczu na szczycie z drugim w tabeli Lens. Paryżanom wystarczy do tego remis. Coco Gauff, Sorana Kirstea. Tak będzie wyglądał pierwszy półfinał tenisowego turnieju WTA w Rzymie. O awans do drugiego półfinału powalczy dziś Iga Świątek, której rywalką będzie Jessica Pegula.
7: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: Ale jak ta Alicja to zaśpiewała! Jak ona czyściutko, wszystko pięknie i to wysokie na końcu! Kto oglądał, ten wie, aż żal, że nie nagrała żadnego utworu po polsku, bo wtedy zagralibyśmy na antenie Radia SK2, bo na 100% polskich przybojów, tym niemniej. Trzymamy za Alicję bardzo mocno kciuki i gratulujemy, że jest już w finale.
8: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
9: O, jakby nagrała taką piosenkę na przykład, pani Alicja, że będzie się działo, będzie zabawa i by to jakoś tak klimatycznie ujęła. Też by było dobrze.

0: Zobaczcie, jak to jest. Nie da się nas zatrzymać. Środa, my pyk! Wstajemy. Co to nic, że z szóstym budzikiem. Ważne, że wstaliśmy i teraz brawka. Brawka dla was wszystkich, którzy w tym momencie się obudzili, już są, już włączyli Radio SK2 i mogą delektować się najlepszymi polskimi hitami. 9 minut po szóstej. Brawo, dla was brawo i jeszcze raz brawo, brawo dla Alicji Szemplińskiej. Wielkie emocje wczoraj, naprawdę oglądałem i też te rozdawanie wejściówek do finału. No na ostatnim miejscu nas wymienili, ale ostatni będą pierwszymi, to pamiętajmy, więc brawa dla Polaków. Za Polaków zawsze trzeba trzymać kciuki, tak jak za Jarząbka, który też jest i będzie i był.
1: Oczywiście, aby trwał i trwał i trwał
0: i trwał mać. Tak ma być. Brawo dla was i pytanie dlatego mam z rana do wszystkich, za co mamy bić wam brawo dzisiaj? Bo za każdego można bić brawo.

0: Na przykład jak zjadłeś rano śniadania, nigdy nie jesz. Brawo!
1: Jak na przykład wstałeś wcześniej, się dobrze wyspałeś. Brawo!
0: Brawo!
1: I jak na przykład...
0: nie spóźnisz się dziś do roboty.
1: Brawo! Brawo!
0: Brawo! Brawo! Za co mamy bić wam dzisiaj? Brawo! Dajcie znać 726 826 826.
1: Dajcie nam trochę poklaskać. Dzwońcie, piszcie.

0: Jonathan, PZ i Liwka, którzy obejmują noce, a mi się zepsuło radio i nie chcę grać.
1: A to jest to dobrze się składa, bo mi się zepsuł komputer. Nie chodzi mi nic.
0: Ale dogadajmy, zaraz coś będzie grało. O, gra.
1: Wycisnąłeś guzik, działa, a u mnie nic.
0: Och, już myślę, że się blue screen, że się zepsuło.
1: Brawo!
0: Brawo dla radia!
1: Brawo.
0: Działa! dzisiaj bijemy brawo wam wszystkim po prostu. Czy to jest rzecz, czy to jest człowiek, czy to jest zwierzę.
1: Bo umówmy się, każdemu z was należą się oklaski. Za co? No właśnie, to już pytanie do
0: Szymek,
1: was.
0: Szymek.
2: Dzisiaj możecie już być brawo, bo zasnąłem bez żadnych wspomagaczy, czyli bez melatoniny i przespałem całą noc bez budzenia się.
0: Całą noc bez budzenia się. I melatoninę ty pijesz?
2: Pierwszy raz, bo nie pamiętam kiedy.
0: Pierwszy raz, nie pamiętasz kiedy, ale to jest melatonina? Co ty?
2: No, melatoninę muszę brać, niestety.
0: Melatonina.
1: Akurat.
0: Dobra, Szymek, brawo w takim razie. Brawo. Dla Szymka. Dziękujemy, brawo. Szymon, super.
1: Ale podejrzewałem, że ci, nie wiem, garnek spadł na głowę i po prostu straciłeś przytomność.
0: Ja myślę, że melatonina to przykrywka, albo że melatoninę pije się z kieliszka. SK2.
1: Nie, raczej garnek już spadł na głowę.
0: Cały garnek melatoniny?
1: Cały garnek melatoniny.
0: Za co możemy bić wam brawo, dajcie znać. 726 826 826.

0: Normalnie zrywam z drzewa oliwkę, wiesz? Tak się czuję, jakby prosto z drzewa zrywał oliweczkę. I tą pestkę wypluwam właśnie w tym momencie. Ależ fajny, piękny klimat. Krzysztof Krawczyk, rysunek na szkle na antenie Radia SK2, 25 minut po 6. Gazety też rozpisują się dzisiaj o Alicji Szemplińskiej.
1: Alicja Szemplińska na Eurowizji, proszę bardzo, pierwsza strona. Chodakowska zrobiła jej formę.
0: Tak, bo tam był taki performance, że ona wchodziła tak po takim skosie. Taka platforma, bo jej musiała wejść. To nie lada wyzwanie, żeby tak śpiewać i wejść. Mhm. Ale mi się wydaje, że to nie tylko o formę fizyczną chodzi. To bardziej chodzi o podejście. O podejście, o wiarę w siebie. Bo nie wiem, czy wiesz, jak Chodakowska trenuje.
1: Jak?
0: Musisz, umiesz, potrafisz, daj siebie wszystko, możesz, niżej, jeszcze, dobrze.
1: To ona nagrała ten słynny film.
0: Jaki?
1: Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? SK2. Jesteś zwycięzcą.

0: Smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. Ponadto w ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony, podsypki oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Sprzątanie nie musi być udręką.
2: Tuden
1: poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szorowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
3: Tuden, Toruń, Polna 129, telefon 655 23 35. Tuden, nie ma lepszych rozwiązań.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
9: Toruńskie termometry dziś wskażą nam maksymalnie do 13 stopni. Przygotujmy się, że taka pochmurna aura będzie towarzyszyła nam tak naprawdę przez całą środę w Toruniu. Lokalnie deszcz sporadycznie w ciągu dnia może nas zaskoczyć. Razem z nim może nam raz na jakiś czas nieco mocniej zawiać. Raczej na pogodę w Toruniu narzekać nie będziemy, choć ciśnienie jeszcze da nam w koście, więc na poprawę nastroju my oczywiście polecamy się muzycznie na 96,7 FM w Toruniu.
8: Na program zaprosił sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
7: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Minęła 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Strażacy zakończyli akcję gaśniczą w Puszczy Solskiej. Tydzień temu wybuchł tam pożar lasu. W akcji brały udział setki strażaków. Wykorzystano też śmigłowce, samoloty gaśnicze i drony, a w pierwszych godzinach akcji zginął pilot samolotu gaśniczego. Świat kultury w żałobie. Nie żyje Stanisława Celińska, ceniona aktorka i piosenkarka.
10: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej.
11: Jak one te ludzie brudzą, to opadają ręce.
9: Znana była m.in. z roli w filmie Pieniądze to nie wszystko, czy serialu Alternatywy 4, miała 79 lat. Zima w Tatrach nie odpuszcza. W górach znów intensywnie sypie śnieg. Miejscami może przybyć od 3 do 7 cm. Temperatura ma spaść poniżej zera. A to oznacza, że warunki do wędrówek w wyższych partiach znów znacząco się pogorszą.

0: Chłopaki na dychę. Albo w dychę strzelili, w dychę tym utworem strzelili w ostatnim notowaniu naszej listy przebojów.
1: Gdybyście szukali na przykład Wiktora Waligury i Dry Skola i chcieli na nich zagłosować, to są centralnie w samym środeczku naszej polskiej
0: grupy. A, bo jest 20... 30. Nie, nie ma środka.
1: No jest, no jest.
0: Środek to było...
1: Między 9 a 10. No.
0: 10-11 to jest środek.
1: To jeżeli skończyliście pierwszą klasę z szkoły podstawowej, to wiecie, jak odróżnić dziesiątkę od dziewiątki.
0: No tak, zamyka pierwszą dziesiątkę. Tak,
1: tak jest.
0: Jak w Pucharze Świata w skokach narciarskich.
1: Ale ogólnie 20 utworów można głosować, notowanie kolejne w piątek pod wieczór, czyli po 18.
0: Dobra, ja mam teraz takie badanka. Mogą być badanka z ranka.
1: Oczywiście,
0: jak śmietanka.
1: Tak, no.
0: Jak śmietanka te
1: co
0: badanka.
1: Chcesz przebadać?
0: Jest taki uniwersytet Loma Linda University Health.
1: Mhm.
0: I oni tam wykazali, że jak zjesz sobie jedno jajko dziennie, to zmniejszysz sobie ryzyko Alzheimera o 27%.
1: Ja wiedziałem, że jeżeli ty, to będziesz badał jakieś jajka tylko. Czyli rozumiem, że jajka pozytywnie wpływają na pamięć, tak?
0: Tak.
1: I to by się zgadzało, bo ja nie pamiętam, kiedy ostatnio jadłem jajecznicę.
0: Okej, okay, dobra, to ja się zgadzam. Ale za to zawsze pamiętasz, że w Wielkanoc jadłeś jajka, co nie?
1: Tak.
0: A wiesz dlaczego pamiętasz?
1: Dlaczego?
0: Bo jadłeś. Gdybyś nie jadł, to byś nie pamiętał.
2: SK2.
0: Smacznego, jeśli ktoś sobie jajo na twardo. Na dobrą pamięć. Na dobrą pamięć. Jedno jajeczko. Pyk teraz.
1: Tak.
0: O, aplikujemy lewy podbródek i w prawy, czy jakoś.
1: A później
0: tak.
1: Na drugą nóżkę. Drugie jajeczko. I tak można do końca dnia przejechać na jajach w tym kraju.
0: U nas cały czas tak.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Nie do końca. Jesteście cały czas z nami. Wajda Jarząbek, Jarząbek Wajda, 10 minut do 7. Dzisiaj bijemy wam brawo właśnie. Za co?
1: Witam, witam, tutaj Jacek. Mimo, że ci bić brawo za to, że wytrzymałem już trzecią nockę w pracy, została jeszcze jedna. Ale dalej was będę słuchał. Pozdrawiam, do usłyszenia.
0: No to brawo, posłuchajcie, że poklaskaj troszkę, Jarząbku. Dzisiaj musimy
2: brzmi jak groźba.
0: Naklaskać.
2: Brzmi jak groźba, dalej was będę słuchał.
0: Trochę tak, ale mnie zastanawia inna rzecz,
2: tak?
0: Że nocka.
2: No.
0: Myślałem, że nocka zawsze trwa od 22 do 6 rano w pracy. A tu proszę bardzo, tu nocka się przed... Nad godziny
2: ja
0: ktoś wyrabia.
2: Takich, dla których świt to jest 10.

0: rzucaj wszystko. Bagnet, broń, tak. Wszystko co masz.
1: Choćbym zrzucił i bagnet, i broń,
0: nie to przeskoczy.
2: Nie na radę.
0: Coś za coś. Ale dobra, spokojnie, forma do wakacji jeszcze się zrobi. Dopiero 13 maja na luziku. 4 minuty do 7, o 7 też newsy. O CP nie będzie, czyli ceny paliw w dół. Będzie o tym, co teraz się bawi w wykręcenie seriali. Był ta ekstradycja, moda na sukces. Sukcesja. A, Zbigniew Ziobro, właśnie przypomniałem
1: sobie. Tak, ten reporter Republiki. Natomiast nie, patrzę teraz na ceny paliwa. Wy się zaraz dowiecie, ja już wiem.
0: Że ceny paliw nie w dół?
1: Nie, powiem ci szczerze, że niepotrzebnie tankowałem wcześniej. Naprawdę.
3: SK2.
1: Naprawdę. SK2. Może się zakochamy.

0: Reklama.
1: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
2: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
0: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
7: Marta Łazarska, witam Was bardzo serdecznie w ten środowy poranek w Toruniu. Jeśli chodzi o termometry, te wskazują nam dziś maksymalnie do 13 stopni. Deszcz przelotny, ale jednak w Toruniu ma się pojawić, także o parasolce warto pamiętać. Już teraz przydadzą się pokłady cierpliwości, jeśli chodzi o sam przejazd przez Toruń, bo utrudnień nam nie brakuje, na przykład przed wjazdem na most Józefa Piłsudskiego. Uważajcie też w okolicach Dworca Wschodniego i miejscami na ulicy Polnej.
6: Na program zaprosił sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
5: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Minęła siódma, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Zbigniew Ziobro przebywa w Waszyngtonie. Jak przekazał, jednym z głównych celów jego zaangażowania politycznego w USA jest oddziaływanie na tamtejszą Polonię. Pełnomocnik Ziobry zapewnia, że wyjazd Ziobry to nie ucieczka. Marszałek Sejmu z kolei nie widzi innej opcji niż ekstradycja. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
8: Pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości mecenas Bartosz Lewandowski uważa, że cała ta sprawa jest wyłącznie polityczna.
9: Pan minister Ziobro skorzystał z legalnej możliwości wyjazdu. Nie nazwałbym tego ucieczką.
8: O ucieczce mówi za to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który podkreśla, że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem i nie wyobraża sobie, by nie doszło do ekstradycji Ziobry.
10: Przyjaciele w takich sytuacjach, że potencjalni bandyci i złodzieje przebywają na naszym terenie, zobowiązuje ta przyjaźń do odsyłania tych ludzi do właściwego kraju.
8: Marszałek Sejmu zaznaczył też, że relacji z USA nie będzie uzależniał od jednego człowieka, ale dodał, że polityki zagranicznej nie można prowadzić na kolanach.
7: Ceny paliw idą w dół. Dziś za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,28 zł, za 98 6,87, a za diesla 6,84 zł. Program Ceny paliw niżej na razie ma obowiązywać jedynie do piątku. Miesiąc funkcjonowania programu to dla rządu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych. Czy dar młodzieży po ukończeniu swojej służby mógłby na stale zacumować się w Szczecinie? Okazuje się, że według Gazety Wyborczej Szczecin samorządy Gdyni i Gdańska nie wyraziły zainteresowania przejęciem żaglowca, a Szczecin byłby rzekomo dobrym miejscem na emeryturę fregaty. Mieszkańcy Gdyni nie wyobrażają sobie takiego scenariusza.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: SK2 Sport.
7: Piłkarska Ekstraklasa odrabia dziś zaległości. Raków Częstochowa zagra wieczorem z Jagiellonią Białystok. Górnik Zembrze zmierzy się z Arką Gdynia. Mecze zostały przełożone ze względu na finał Pucharu Polski. Wyniki spotkań mogą mieć znaczenie w walce o czołowe miejsce w tabeli, a prowadzący Lech Poznań czeka na rozstrzygnięcia rywali. Janik Sinner wyrównał rekord Nowaka Dziokowicza. Włoch pokonał Andrea Pellegrino, awansował do ćwierćfinału turnieju w Rzymie i odniósł 31. z rzędu zwycięstwo w imprezie rangi Masters 1000.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
12: Szukaliśmy, w naszych głowach szukaliśmy i w końcu znaleźliśmy, co to jest ta ekstradycja.
13: No, ekstradycja, no to każdy wie, w filmach kiedyś mówili o tym, prawda? Że jak tam ktoś furę zabierze, no, to nam muszą oddać samolot. To jest taka tradycja, taka wie, ekstradycja.
14: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
12: Chyba wiem, co dzisiaj w nocy wieczorem będę oglądał. Wiem.
13: Różową landrynkę. Tak.

0: Lubię, bardzo lubię. Pozdrawiam Mysłowice. Miasto Byce, 4 domy, 2 ulice. Tak mój dziadek zawsze mówił.
1: No byłem kiedyś tam, bardzo ładne
0: nie,
1: miasto.
0: Nie, ładnie, żartuję. Ja się śmieję, bo mój dziadek tak parafrazował. Zawsze wszystkie na Yce, jak się kończyła jakaś miejscowość, tak mówił. 10 po 7.
1: To teraz będzie trochę bydła w Radiu SK2.

0: No my jest zrobimy jeden. Jakieś bydło.
1: Proszę bardzo. Doszło do kradzieży bydła w Niemczech. Zorganizowane gangi plądrują gospodarstwa.
2: Nie, to nie są żarty. To nie są żarty. Są jakby grupy, które polują na takie gospodarstwa, w których hoduje się krowy. I oni napadają te krowy nocami, znikają całe stada, straty finansowe ogromne, no i emocjonalne też dla rolników, bo czasami, wiecie, nazywa się jakaś tam Mućka czy inna Brunhilda, bo to w Niemczech.
1: Nie? Ale posłuchajcie, to jest w ogóle, te gangi są tak dobrze zorganizowane, że one tak, po pierwsze, wkradają się nocą, usuwają kolczyki zwierzętom, żeby nic nie było widać, w ogóle żeby śladu nie było widać, używają w ogóle jakichś środków uspokajających na te krowy, żeby one tam nie muczały, prawda? I wszystko ładują na ciężarówki i w długą o.
2: I nie wiadomo gdzie. Wszyscy od zawsze wiemy natomiast, że Niemcy to Zachód, nie?
1: Tak.
2: Ale teraz się dopiero okazuje, że to dziki Zachód. SK2

0: No słuchajcie, już szczerze powiem, że się bałem. Już się bałem, że to się wszystko nie uda, bo w sumie godzina jest wczesna, a oni wczoraj trochę pobalowali. Myślałem, że się nie uda połączyć.
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
0: Bo tak, wiemy, że pojechali, co nie?
2: Wiemy, że dojechali, bo patrzymy sobie na Instagramy, są.
0: I widzieliśmy na Instagramie, co tam się wszystko działo.
2: A to
0: że
2: dopiero był pierwszy dzień i to połowa
0: ślina tygodnia. Ślina nam ciekła jak nie wiem co, że te burgery były robione, te wszystkie inne pyszne stejki i inne takie, że przyjechał zespół Kuba i Kuba i że biesiadowali wczoraj.
2: Nasza ekipa, czyli nasi słuchacze Radia SK2 z naszymi opiekunami, czyli Kamilem Noselem, Kingą Barygą, bawią się teraz na Mazurach. Znaczy, mam nadzieję, że
0: chyba,
2: bawią.
0: Bo jak chyba, taka biesiada była, to chyba, nie wiem, czy nie poszli w tango, czy
2: nie?
0: Wy dalej jesteście tam, gdzie jesteście?
3: Panowie, my nadal jesteśmy na Mazurach, ponieważ trwa mazurska majówka z Radiem SK2.
4: Ciszej, Kamil.
3: Dlaczego?
4: Bo my jesteśmy na rybach z zespołem Kuba i Kuba, rozumiesz to?
3: Przepraszam, bo dopiero zauważyłem, że oni mają wędki. Panowie, z wędkami o tej porze?
5: My tutaj na leszcza polujemy.
6: Na leszcza, z pławikiem, normalnie. Mamy taką wędeczkę i sobie tutaj próbujemy, troszeczkę znaleźliśmy robaki w ziemi. Tylko cicho, bo to ucieknie i to jest po rybach od razu.
5: Nie no, siedzimy, jest cicho, jest przyjemnie, elegancko. Mamy nadzieję, że coś złapiemy.
3: Przepraszam, wy tak amatorsko czy na co dzień?
6: Nie, raczej zawodowo, ale dziś troszeczkę tak bardziej amatorsko, bo sprzętu nie wzięliśmy.
5: Dzisiaj hobbystycznie, żeby tylko tą wędeczkę zanurzyć.
6: Tak, zanurzyć, troszkę pooddychać świeżym powietrzem, prawda, ryby. O, cicho.
3: Dobra, zostawiamy chłopaków i my sobie obgadamy jeszcze, ale nie uciekajcie, panowie. Obgadamy. Słuchaj, jak będzie ryba, to zjemy im.
4: Tak, ale kto to usmaży? A my, bo już jesteśmy po warsztatach kulinarnych.
3: Jesteśmy po warsztatach, było idealnie. Patrz, jak im wędka bierze, ekstra.
4: Co oni robią w ogóle?
3: A jeszcze dzisiaj, panowie, jeśli ta ryba im posmakuje, to pełni sił dadzą nam koncert. I na tym koncercie będzie cudownie, bo oczywiście będą się bawić słuchacze Radia SK2. O, co się stało, panowie?
5: Już to mieliśmy! 10 kilo na wędce!
7: To jest rekord polski, to był prawie!
3: Panowie, z ryb najlepiej wychodzą filety. Może do sklepu pójdziemy?
7: Rzeczywiście, to może chodźmy.
5: To nasza ulubiona ryba.
4: Oni potrafią rozbawić, potrafią dobrze śpiewać, no ryb łowić chyba nie potrafią jednak.
3: Ale o tym cichosza.
0: Okej, dziękujemy wam bardzo. Ja mam wrażenie, że wy w ogóle spać nie poszliście po tych wczorajszych biesiadach. Ale słuchajcie, okazało się jedno pewne już. Stało się jasne, ile zespół Kuba i Kuba zarobi za dzisiejszy koncert, dla wieczorny koncert dla wyselekcjonowanych słuchaczy Radia SK2.
2: No jak mają wędki, to zdecydowanie będą to wielkie sumy.
1: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: Proszę bardzo, przed chwilą łowili ryby, a teraz na antenie Radia SK2. Kuba i wystygło im lato. Mam nadzieję, że zapał do dzisiejszego wieczornego koncertu dla naszych słuchaczy na Mazurach im nie ostygł i no,
1: zobaczymy, są tam nasze wyspecjalizowane zawogi szpiegowskie, one wszystko będą rzucały na Instagramy i TikToki i takie inne, takie. Tak więc zapraszamy was.
0: Z naszą ekipą na Mazurach będziemy oczywiście dzisiaj się jeszcze łączyć, więc bądźcie czujni. Tymczasem my zbliżamy się do 7.30, za chwilę najświeższe newsy u nas, bądźcie blisko.

0: Najlepsza polska 20 radia SK2.
1: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
0: Polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
14: Przejazd przez Toruń coraz bardziej wymagającym zadaniem dla toruńskich kierowców. Na pewno uważajcie w okolicach mostu Józefa Piłsudskiego. Więcej aut też do zauważenia na wałach generała Sikorskiego, szosie Chełmińskiej. Postoimy też na ulicy Polnej. No i uważajmy też na ulicach takich jak Kościuszki czy Skłodowskiej Kiri. Przejazd przez tę ulicę na pewno czasowo nam się wydłuży. Jeśli chodzi o termometry w Toruniu, no to te dziś wskażą nam maksymalnie do 13 stopni.
13: Na program zaprosił sponsor właściciel Bosch Car Service Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
12: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Minęła 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Dziś pociągi kursują już bez utrudnień. To po wczorajszych problemach na kolei w województwie śląskim.
15: W trakcie prac zostały uszkodzone kable zasilające, a także kable do sterowania rozjazdami.
14: Mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik kolei śląskich. Ruch kolejowy od Tyskiego Mąkołowca do Katowic i na południe województwa śląskiego odbywa się zgodnie z rozkładem. Jechał całą szerokością jezdni, wydmuchał 4,5 promila. Kompletnie pijanego rowerzystę zatrzymali tomaszowscy policjanci. Za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu grozi wysoki mandat, a za niestosowanie się do sądowego zakazu nawet 5 lat więzienia. Szczecińscy uczniowie ze spokojem podchodzą do dzisiejszego egzaminu. Ósmoklasiści podejmą wybrany język obcy. W większości jest to język angielski.
16: Dobrze, myślę, że będzie łatwy.
17: Nastawienie bardzo dobrze, liczę na 90%.
18: Angielski dobrze umiem.
14: Mówią uczniowie. Będzie to trzeci i jednocześnie ostatni dzień egzaminów.

0: Warto mieć majtki założone wtedy. Jak się co? Świt przyłapie.
1: Tak. Warto też tak imprezować do bladego świtu. Znaczy wesela często tak się kończą, że już jasno jest.
2: Patrzysz? I
1: już? To
0: tak
1: minęło?
0: Tak wcześniej czy tak późno?
1: No, zależy dla kogo. Zależy dla kogo. A propos wesela, to różne rzeczy się dzieją. Na przykład na Podlasiu się imprezuje. Funkcjonariusze z Suwałk zatrzymali pannę młodą, która w trakcie przyjęcia weselnego zaatakowała własną matkę.
0: Konflikt rozpoczął się od takiej nieprzyjemnej, ostrej wymiany zdań córeczki z mamusią, a później przerodził się w rękoczyny. 42-latka kilkakrotnie uderzyła matkę i przewróciła ją na ziemię. No i to wymagało interwencji służb ratunkowych i policji nawet.
1: I była ta interwencja. Panna młoda w sukni ślubnej trafiła prosto do policyjnej celi.
0: No widzicie, tak się jej spodobała obrączka na palcu, że dostała jeszcze dwie dodatkowe na nadgarstki. Eska.

serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam –

0: 8 cała chmara ludzi u Piotra Rubika, żeby dzisiaj bić. Brawo! No, bo dzisiaj...
1: Pytaliśmy się, za co możecie sobie pobić brawo, za co my wam mamy bić brawo,
0: komu,
1: prawda?
0: I za co mamy bić brawo?
2: Mojej żonie bić brawo za mój ciężki charakter i 20 lat wytrzymania w małżeństwie.
0: Uuu, 20 brawo. Lat to nie byle co, bijemy brawa dla twojej żony. Trzeba mieć naprawdę ciężki charakter. Ty, Jarząbek, masz ciężki charakter. Jak na ciebie patrzę, tak około 160 kg ciężkiego charakteru.
1: Mój drogi, a w ubraniu to nawet więcej. SK2.
0: To brawa też dla twojej żony!

0: opuścimy was, będziemy natarczywi, będziemy co chwila
1: weź
0: gadać.
1: Weź nie groź, bo sobie pójdą.
0: No dobra, to będziemy fajną grę grać.
1: Chyba, że ich przekupimy czymś.
0: Po ósmej zagramy w Państwa Miasta, może być?
1: O prezent marzeń o wartości 500 zł.
0: Może
1: to
0: być?
1: Co?
0: No. Pasi, pasi.
1: Zostają?
0: Fajnie no. Umówieni, to super. To teraz zapiszcie sobie numer i SMS-em się zgłaszacie. 726-826-826. Albo na Messengerze, tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu. Zawsze odpowiadamy na jakieś pytanie.
1: To jako, że gramy o prezent marzeń może, prawda, to w tematach prezentów zostańmy. Co wam ktoś ostatnio dał?
0: Tym pytaniem, odpowiedzią na to pytanie wchodzimy do gry. Gramy po ósmej.

0: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda. I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel Boszkar Serwis Polanowski.
15: Marta Łazerska, toruńskie termometry dziś wskażą nam maksymalnie do 13 stopni. Słońce raz na jakiś czas jeszcze będzie chowało nam się za chmurami. Miejmy nadzieję, że mimo wszystko zdominuje nam aura nad Toruniem, choć niewykluczone, że jeszcze w ciągu dnia trochę deszczu też nam się pojawi. Raczej przelotny, no i w niewielkich dawkach, ale mimo wszystko parasolka w zasadzie do końca tygodnia może nam się przydać. W kości jeszcze może dać nam dość niskie ciśnienie w Toruniu, także kawa też się przyda.
14: Na program zaprosił sponsor, właściciel Boszkar Serwis Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
13: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Zbliża się ósma. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Cztery projekty ustaw dotyczące rynku kryptoaktywów trafiły do dalszych prac w Komisji Finansów. To informacje z Sejmu, które zajmuje się przepisami przygotowanymi przez rząd, prezydenta, a także Konfederację i Polskę 2050. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
17: Dyskusja podczas pierwszego czytania trwała blisko 4 godziny. Projekty idą do komisji, a ich sprawozdania Sejm ma wysłuchać na trwającym posiedzeniu. Mówił o tym marszałek Włodzimierz Czarzasty.
18: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
17: Projekty prezydenta, rządu i klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która miałaby kontrolować rynek oraz niektórych jej uprawnień.
16: Posłowie nie zajmą się na tym posiedzeniu projektem Prawa i Sprawiedliwości, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury. 57-latek będzie czekał na proces na wolności. Otrzyma też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Pieniądze wpłacił wcześniej, by opuścić areszt. Huczne owacje i awans do wielkiego finału. Występ Alicji Szemplińskiej w półfinale Eurowizji spotkał się z bardzo dobrym odbiorem. O szczegółach Mateusz Chłystun.
19: Ma najmocniejszy wokal ze wszystkich. To zdanie najczęściej pojawiało się po występie naszej 24-letniej reprezentantki. Alicja Szemplińska wystąpiła wczoraj późnym wieczorem jako przedostatnia spośród uczestników konkursu. Bukmacherzy dawali jej 75% szans na awans do finału. Zdecydowały o nim głosy jurorów, opinia internautów w głosowaniu online oraz SMS-y widzów.
16: Konkurs z powodu obecności reprezentanta Izraela zbojkotowało kilka państw, to m.in. Hiszpania, Irlandia czy Holandia.
20: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
21: SK2 Sport.
16: W Orlen Basket Lidze czas na pierwsze ćwierćfinały. King Szczecin podejmie dziś za Stal Zielona Góra, a Śląsk Wrocław zagra z Arką Gdynia. Rywalizacja będzie toczyła się do 3 zwycięstw. Przed piłkarzami ręcznymi reprezentacji Polski dwumecz z Austrią. Jego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Pierwsze spotkanie dziś o 18 na wyjeździe, w niedzielę rewanż w Olsztynie.
20: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: Uśmiechamy się szeroko do siebie. Jak stoicie gdzieś w korku, na czerwonym świetle, obrócić się w prawo, w lewo, może ktoś też słucha Radia SK2 w tym momencie. Uśmiech, szeroki uśmiech. O, no i
21: co z tego,
3: razu...
21: że się będą dziwnie na was patrzyli, no, prawda? I co z tego, że się może będą z was śmiali, prawda? Najważniejsze jest z szerokim uśmiechem przejść przez środę.
22: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
3: Może właśnie w tym momencie zainicjowaliśmy jakiś podryw?
21: Prawda?
3: A i co?
21: Jesteśmy przyczyną wzrostu tego, jak się nazywa?
3: Demograficznego.
21: Demograficznego. Gospodarczego.
3: Demograficznego.
21: Demograficznego,
3: demo,
21: tak.
3: Demo, czyli próbna wersja.
21: Tak więc...
3: To jest wersja próbna. Nie miałeś nigdy żadnego demo?
21: Miałem.
3: No.
21: Na całe płytach, życie lecę na demo.
3: Na płytach CD. To były czasy.
21: 7:45. Moi drodzy, moi drodzy, gramy.
3: Grodzy. Teraz Ganda i Ganda.

0: Za niedługo się zacznie kolejny sezon urlopowy i odliczamy też powoli do tego czasu. Dawid Podsiadło może właśnie dlatego wypuścił ten nowy utwór. 10 po 8 to Radio SK2. Afera w Krakowie jest.
1: W Krakowie, uwaga, zwolniono dorożkarza, który znęcał się nad koniem. Nie wiem, czy kojarzycie, po internecie lata taki filmik, na którym widać, jak pewien pan ciągnie konia za ogon. I ten koń nie daje się ciągnąć.
0: I okazało się, że autorem tego ciągnięcia był pan, który na rynku głównym w Krakowie zazwyczaj te dorożki tam prowadzi.
1: A ogólnie wszystko się działo w pajęcznie, chciałem tylko dodać. I jak ten pan ciągnął tego konia za ogon, to ten koń się wkurzył i go z kopyta kopnął, że facet po prostu chyba dostał tak, no z 15 minut to leżał na ziemi.
0: Ale to nie wszystko, bo teraz okazuje się właśnie, że prezydent Krakowa natychmiast podjął decyzję o rozwiązaniu umowy z dorożkarzem i no, już nie będzie sobie pracował.
1: Widzicie?

0: my to zawsze oczekujemy, że będzie jak najwięcej, że chcemy więcej
1: poprawnych odpowiedzi.
0: Najlepiej jakby ktoś do dychy dotarł albo do 11 punktów, to byłby chyba rekord tego konkursu.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Jak będzie dzisiaj? To za chwilę stanie się jasne. Renia z Darkiem gra o prezent marzeń o wartości 500 zł. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Witamy was bardzo serdecznie i przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was. Losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
6: Tak.
5: Tak, jasne.
0: Dobrze, Renia zacznie.
1: W prawo czy w lewo?
5: W lewo.
7: Proszę bardzo. Się wychylić.
0: Czwarta litera alfabetu.
1: A, B, C, D.
0: Litera D. Czwarta litera alfabetu, litera D. 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Dania.
1: Miasto.
5: Dublin.
1: Znana postać.
5: Doda.
1: Roślina.
5: Dąb.
1: Kolor.
5: Dębowy.
1: Zawód.
5: Dentysta.
1: Samochód.
5: Dacia.
1: Imię.
5: Dorota.
1: Przedmiot.
5: Drukarka.
1: Rzeka.
5: Dunajec.
1: Zwierzę.
5: Dzik.
0: Yeah! Oj, Renia, ja tak powiedziałem, że będziemy, że czekamy na rekord i chyba ty to zrobiłaś, ci powiem szczerze.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11!
0: Czekaj, 12! Zwierzę rzutem na taśmę też było.
8: No tak.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6... Aha, dobra, masz rację. Ja pominąłem sobie 7, nie wiem dlaczego w liczeniu. Nie, 11, rzeczywiście, to i tak rekord. 11 punktów, Renia. Jeszcze chwilę byś odpowiadał, by nam się kategorie pokończyły.
1: Nieprawdopodobne.
0: Niesamowite. No, Darek, nie wiem, czy kapitulujesz, czy podejmujesz rękawicę.
6: Nie, no, podejmuję rękawicę, oczywiście.
0: Dobra, w prawo, w lewo?
6: No to w prawo.
0: W prawo, proszę bardzo.
1: 11.
0: Może Darek też jest taki dobry zawodnik, ale nie.
1: Ile mamy tych kategorii? Poczekaj, czy starczy?
0: Czy starczy? Dobra, zatrzymało się, Darku, dla ciebie na literze J. J jak ja. J jak ja.
1: Ja, albo ja.
0: Albo ja, albo jeszcze ja. 20 sekund, litera J. Uwaga, państwo.
6: Jugosławia.
0: Miasto.
6: Jarosław.
0: Tytuł filmu.
6: Jezus Nazaretu.
0: Imię.
6: Jacek.
0: Roślina.
6: Jabłoń.
0: Potrawa.
6: Jajko. Na twardo.
0: Zawód.
1: Ale to już... Ale na twardo. Na twardo.
6: Słabo, ciężko.
1: To jest ważne. To jest
0: dobra,
1: ważne.
0: Już
1: znaczy, powiem ci tak.
0: Jajko na twardo jest bardzo ważne.
1: Dareczku, powiem ci tak. Gdyby nie ta Jugosławia, to w innym przypadku, miałbyś w innych okolicznościach przygody, miałbyś 6 i byś nawet, nie? Ale no, trzeba pamiętać, że Jugosławia,
0: słuchaj,
1: to już nie jest,
0: jest
1: państwu.
0: Jest na mapie Jugosławia?
1: No nie ma.
0: Darek.
1: Ja, Darek.
6: Nie ma. No to
1: nie
6: trudno.
1: Ma, no.
0: Kiedyś była, teraz kiedyś. Nie ma.
1: Czechosłowacja też kiedyś była.
6: No. Też kiedyś była.
0: I też już jej
1: ja
0: nie
1: wiem,
0: ma.
1: Ja wiem, dobre czasy, stare,
6: ciężki
1: dobre czasy.
6: Ciężki przeciwnik był.
0: I ze stresu powiedziałeś Jugosławia. Gdybyś powiedział Japonia, Jemen.
1: Ej. Zrobimy tak. Dzisiaj zaliczamy Jugosławię.
0: Wyjątkowo
1: dzisiaj.
0: Tylko dzisiaj zaliczamy.
6: No dobra, cieszę się bardzo.
0: Zaliczamy wyjątkowo i masz 6 punktów. Oczywiście, jeśli jest film Jezus z Nazaretu.
1: Jest, też zaliczamy. Nawet jakby go nie było, to jest. Niech będzie.
0: Tak? Dzisiaj jesteśmy pobłażliwi bardzo, a to dlatego, że Renia miała 11, więc i tak by się jej nie pobił. No nie oszukujmy. Nie oszukujmy się. 6, to niech będzie. 6 do 11, czyli dla Reni!
1: Brawo!
0: Rekord państw miast! To jest niesamowite, co ty, Renia, zrobiłaś!
1: Ja powiem tak, nawet sam Duplandis cię nie przeskoczył, już podejrzewam, tak.
0: Reni odebrało mowę, tak, no ładnie odpowiadała.
5: Odebrało, tak, mowę. Dokładnie.
0: Wszystkiego dobrego, Reniu, rekordzistko, kochana nasza, do Darka też, wielkie uściski od nas i wielkie nagrody pocieszenia. Państwa miasta jutro po 8.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

11 punktów. Czy znajdzie się odważny, kto pobije naszą Renatę, dzisiejszą zwyciężczynię państw i miast? To wszystko okaże się jutro po 8:00. Gramy. Przygotujcie się, przygotujcie telefony, no bo czekamy. No. Ja jestem bardzo ciekawy, co jest 12. kategorią. Jeszcze nie wiem, ale może się dowiem jutro.

0: Reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
4: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas.

0: kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. Ponadto w ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony, podsypki oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz używanego smartfona, laptopa, a może tabletu? Zapraszamy do firmy Wertel w Toruniu. U nas z gwarancją i w dodatku na każdą kieszeń. A może na raty? Niezależnie od marki, bezpłatnie i na miejscu wycenimy również twoje stare urządzenie, nawet uszkodzone. I nie martw się o parking. Posiadamy bezpłatne miejsce postojowe. Wertel, starówka, Chełmińska 24 na parterze. www.wermyślnik.pl. Wertel, serwis, któremu możesz zaufać.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
9: Sytuacja na toruńskich ulicach powoli nam się uspokaja, choć jeszcze trzeba liczyć się z utrudnieniami, na przykład w okolicach mostu Józefa Piłsudskiego. Uważajcie też na Kraszewskiego, szosie Chełmińskiej, Polnej i w okolicach Dworca Wschodniego. Tam jeszcze możemy chwilę postać. Jeśli chodzi o termometry w Toruniu, te dziś zatrzymają nam się w okolicach 13 stopni. Słońce też będzie do nas zerkało zza chmur, no a z tych chmur jeszcze dziś może nam w Toruniu trochę popadać.
8: Na program zaprosił sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
7: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. 32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku jest gotowa na przelot F-35. Maszyny mają rozpocząć służbę w polskich siłach powietrznych. Pierwsze myśliwce mają przylecieć z USA pod koniec maja, a samoloty zostały wyprodukowane w fabryce w Teksasie. Były olsztyński adwokat skazany za liczne oszustwa może ukrywać się na Dominikanie. Mężczyzna ma do odbycia 8 lat więzienia. Nie stawił się do zakładu karnego i od 2 lat jest poszukiwany. A na liście policyjnej osób poszukiwanych widnieje jako jego rysopis, ale bez zdjęcia. Przed Igą Świątek walka w ćwierćfinale turnieju WTA w Rzymie. W nim polska tenisistka zmierzy się z Jessicą Pegulą. Amerykanka jest rozstawiona z piątką. Na korcie powinny pojawić się o 13:00.

0: Ładnie zagrali, ładnie zaśpiewali. To oddział zamknięty w Radiu SK2. A teraz pora jak zwykle na sygnał. O, proszę, jest i on. To znaczy, że przenosimy się w czasie. Przenosimy się do dni, których jeszcze nie znaliśmy.
1: Wtedy nie znaliśmy, ale później poznaliśmy i już dzisiaj je kojarzymy.
0: A tak, to odwrotnie, źle powiedziałem. Które zawsze będziemy pamiętać. A jeśli nie, to my wam o tym przypominamy. Kącik odkurzający.
1: No to patrzymy sobie, co się stało 13 maja 2001 roku.
0: To już ćwierć wieku temu. Ćwierć wieku temu pyton zemścił się na swoim pijanym australijskim właścicielu i prawie go udusił. Tak donosiły australijskie media 13 maja 2001 roku.
1: Wezwanie na miejsce funkcjonariusze znaleźli na ulicy 39-letniego pijanego i zataczającego się mężczyznę z gadem owiniętym wokół szyi.
0: Jak znam życie, to pewnie pyton go wcześniej ostrzegał. Jak mi znów wrócisz do domu pijany, to chyba cię uduszę.
1: Tak jest. I miał na imię Monika i był z nim 3 lata po ślubie.

0: godzinie były państwa miasta, no Sylwia Grzeszczak musiałaby kiedyś do nas zadzwonić i się sprawdzić. Ona na K, jakby jej się wylosowało, to dobra by była.
1: Zna słowa na K.
0: Zna, no, no, oczywiście. Śpiewa i zna. Tu Radio SK2 i najlepsze polskie hity. U nas także, no jakby zachód Europy, bo patrzymy, co się dzieje. Na przykład w Wielkiej Brytanii. Tam
1: jest, a co się dzieje?
0: No tam na Multikulti tam jest. I teraz ze względu na to Multikulti, brytyjski Departament Pracy i Emerytur podwyższył dodatek socjalny dla takich dodatkowych żon w małżeństwach poligamicznych. Czyli jak ktoś ma więcej niż jedną żonę, to ma teraz dopłatę. Każda kolejna, po pierwszej, druga, trzecia, czwarta żona otrzymuje teraz 125 funtów tygodniowo. Jakby nie patrzeć, to na nasze prawie 700.
1: Aha, to się może taki wydać takie fajne i urocze, ale pamiętajcie, bo osobiście nie wiem, czy to się opłaca, bo pamiętajcie, każda kolejna żona to też kolejna teściowa.
2: SK2.

0: Zostało nam do godziny 9:00. Tu Radio SK2 i najlepsze polskie hity.
1: Tak gramy, że aż się ręce same składajemy do oklasków, można powiedzieć.
0: To jedno. Drugie, my dzisiaj bardziej wam biliśmy brawo przez cały program, by było pytanie, za co możemy wam bić brawo, ale tutaj mamy jeszcze telefon.
2: No bije brawo i to kurczę, aż ręce bolą panu Wajdzie i Jarząbkowi za dowcip i za poczucie humoru. Rozśmieszacie mnie do łez. Normalnie do łez. Szanowanie.
0: Jakbym chciał powiedzieć to, że przez skromność nie zaprzeczymy.
1: Tak, tak, tak, tak, tak. Ale nie jesteś pierwszy, drogi słuchaczu. Nasze żony, jak nas widzą, to też im się płakać chce.

0: środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
14: Toruńskie termometry dzisiaj zatrzymają nam się w okolicach 13 stopni, choć tego słońca całkiem sporo, no to jeszcze dziś synoptycy w Toruniu nie wykluczają, że deszcz jeszcze nas zaskoczy. O tym pamiętajcie. No, parasolka może się przydać tak naprawdę do końca tego tygodnia, bo w prognozach niewielki, ale jednak deszcz może się pojawić. Jeśli chodzi o termometry, no to na pewno zauważymy, że od jutra powoli robi nam się cieplej. 15-16 stopni, tyle do końca tygodnia na toruńskich termometrach zobaczymy w Toruniu.
13: Na program zaprosił sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
12: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Jest 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. MSZ pisze do amerykańskiej ambasady w sprawie Zbigniewa Ziobry. W specjalnej nocie prosi o wskazanie podstaw prawnych wjazdu byłego ministra sprawiedliwości na teren Stanów Zjednoczonych.
16: Zwracamy się też o wskazanie, jaki dokument podróży umożliwił panu Ziobrze przekroczenie granicy oraz jaka była dokładnie data wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych.
15: Mówi rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zadeklarował, że wystąpi o ekstradycję polityka PiS.
17: Sąd amerykański bardzo wnikliwie będą badać, czy można liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce, a mamy całą masę argumentów wskazujących na to, że po prostu ten proces ma charakter procesu politycznego.
15: Powiedział pełnomocnik Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski. Przesłuchano już kilkaset pokrzywdzonych osób. Wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa przez zonda krypto wpłynęło ponad 2000. To najnowsze informacje dotyczące śledztwa w sprawie tej giełdy kryptowalut, mówi prokurator Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach.
18: Przesłuchano w charakterze świadków 26 osób, nie będących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratorów śledzą także przepływy blockchain celem zabezpieczenia środków finansowych i katalogowania transferów pomiędzy Zonda Krypto a innymi giełdami kryptowalut.
15: Śledztwo w sprawie Zonda Krypto toczy się od 17 kwietnia. Rozpoczyna się trzeci, ostatni egzamin ósmoklasisty. Większość uczniów postawiła na angielski.
19: Myślę, że angielski będzie najłatwiejszym egzaminem.
20: Zero stresu.
19: Angielski łatwo.
15: Mówią ósmoklasiści z Bełchatowa, a egzamin potrwa 110 minut.
21: SK2 News, Toruń.
22: Marta Łazerska, ostatnia prosta remontu trasy staromostowej w Toruniu. Miasto czeka na pozwolenie na użytkowanie.
23: Wojewódzki inspektorat ma 21 dni na wydanie takiego pozwolenia.
22: Mówi Agnieszka Kobus-Pańsko z MZD. Trasa została odebrana już przez służby sanitarne i porządkowe. Toruń po raz kolejny planem filmowym. Od poniedziałku ruszają zdjęcia do produkcji Krzysztofa Zanussiego pod tytułem Ciało palenie. Ekipę filmową spotkamy m.in. na toruńskiej Starówce, Kępie Bazarowej czy Bulwarze Filadelfijskim. Krzysztof Zanussi nakręcił tu także film Rok spokojnego słońca.
24: 2 minuty po godzinie 9:00, tutaj Radio SK2. W Światowy Dzień Humusu nie ma przymusu, żeby go jeść. I to jest najpiękniejsze. Każdy je co chce, na co ma ochotę. A ja prezentuję menu 10 najlepszych polskich hitów w godzinie. Na początek zespół Hurt, muzycznie Kasia Grodzka. Smacznego i dzień dobry.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Jak nie my, to kto? Pytają Mrozu z Thompsonem, a ja odpowiem Alicja Szymplińska. Tutaj Radio SK2. Bardzo miło wczoraj oglądało się ten półfinał Eurowizji. Alicja awansowała do wielkiego finału, no ale to też nie było takie proste, bo dowiedzieliśmy się o tym no, dosłownie na końcu. Polska została wyczytana jako ostatnia. A co to oznacza? Jak mawia staropolskie pradawne powiedzenie, w finale ostatni będą pierwszymi, bo innej opcji nie ma.
1: SK2.

0: Człowiek wielu talentów, ma głos do muzyki, rękę do golarki też ma, Oskar Cyms, i nie musisz się bać, gramy wam w Radio SK A2. Wiktor Dyduła na pewno nie bał się, kiedy Oskar Cyms golił mu głowę na streamie u Łatwoganga dla fundacji Cancer Fighters oczywiście. Swoją drogą do takiego śpiewającego fryzjera, to bym jak najbardziej poszła. A wy możecie pójść zobaczyć Oskara bez golarki, ale za to z mikrofonem. W piątek i w sobotę Oskar wystąpi w Lublinie na Lublinaliach. To tak na dobry początek sezonu koncertowania w plenerze.
1: SK2. Autopromocja. Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
1: Reklama.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: I po reklamie.

0: propos balu, ja się właśnie dowiedziałam, że bale ósmoklasistów, czy kiedyś bale gimnazjalne na zakończenie szkoły takie, mają swoją nazwę, słuchajcie, komers albo komersz. Człowiek uczy się całe życie, ale niezależnie, jaki to bal, pan Krzysztof Krawczyk zaprasza na parkiet. Za tobą pójdę jak na bal, gramy wam tuż przed godziną 10:00, tutaj Radio SK2, a przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
4: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
1: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
8: Toruńskie termometry dziś zatrzymają nam się w okolicach 13 stopni. Dziś trochę słońca, trochę też chmur, a z nich trochę deszczu. Więc jeżeli jeszcze nie wyszliście z domu, no to zabierajcie parasolkę. Może ostatecznie się nam dziś przydać i to nie tylko dziś, bo deszcz może nam towarzyszyć tak naprawdę do końca tego tygodnia. Towarzyszy nam też cały czas dość niskie ciśnienie, więc na poprawę nastroju polecamy się muzycznie na 96,7 FM w Toruniu.
7: Na program zaprosił sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
9: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Są ofiary śmiertelne, to po nocnej strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Te informacje przed chwilą potwierdziła naszemu reporterowi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Legnicy. Prawdopodobnie nie żyją dwie osoby, a jedna jest ranna. Więcej szczegółów sprawy zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o tym zdarzeniu?
10: Doszło do niego w kilkupiętrowym bloku przy ulicy Sokolej w Lubinie, na osiedlu przy lesie. Policja potwierdza, że na miejscu cały czas trwają działania śledczych. Nie informuje jednak o okolicznościach ani o potencjalnym sprawcy z tego zdarzenia. Według niepotwierdzonych przez śledczych informacji ofiary zginęły w wyniku ran postrzałowych. Pracownicy jednej z firm zlokalizowanej w pobliżu bloku, w którym doszło do tego zdarzenia, przekazali mi przed chwilą, że przed budynkiem wciąż stoi zaparkowany policyjny radiowóz. Część z osób późnym wieczorem widziała też wyraźne poruszenie na osiedlu i liczne służby, które dotarły na miejsce. Przed południem komunikat w tej sprawie ma wydać prokuratura rejonowa w Lubinie.
9: Niewielki obiekt przypominający bezzałogowy płatowiec odnaleziono w lesie w pobliżu miejscowości Bachów na Podkarpaciu. Sprawą zajmuje się Żandarmeria Wojskowa oraz Prokuratura Wojskowa w Rzeszowie.
11: Czynności wykonane na miejscu zdarzenia nie dają przesłanek do twierdzenia, iż jest to obiekt pochodzenia zagranicznego bądź wojskowego.
9: Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej. Odnaleziony dron był niewielkich rozmiarów i najprawdopodobniej został wykonany przy użyciu drukarki 3D. Szczegółowe badania wyjaśnią pochodzenie oraz przeznaczenie obiektu. Żużlowiec Patryk Budniak wciąż pozostaje w śpiączce farmakologicznej. Sportowiec przebywa w szpitalu w Poznaniu po niedzielnym wypadku w Gnieźnie. Przeszedł kolejne badania. Tomografia komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów narządów wewnętrznych. Stan 19-latka nadal jest ciężki. Zawodnik jest po operacji kręgosłupa.
12: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek, według informacji na dzisiaj, ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
9: Mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski i zapewnia, że podczas feralnych zawodów klub spełnił wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Klub założył też internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Patryka. Włączyło się w nią całe środowisko żużlowe, w tym wielokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik.
1: SK2. 2 News. Toruń.
8: Marta Łazarska, Toruń planuje montaż kolejnych słupków na Starówce. Te mają uniemożliwić wjazd na ulicę Szeroką.
13: Mostowa, ulica Podmurna, no wszystkie te, które prowadzą bezpośrednio do Deptaka.
8: Mówi Łukasz Drygalski, dyrektor Biura Centrum Miasta. Nowe słupki miałyby pojawić się w kolejnych latach. Nocne zwiedzanie, specjalne wystawy i miejsca na co dzień niedostępne dla odwiedzających. Tak zapowiada się tegoroczna Noc Muzeów w Toruniu. W planach odwiedzenie m.in. oddziałów Muzeum Okręgowego, Muzeum Etnograficznego czy Centrum Kultury Dwór Artusa.
0: Tu Radio SK2, wasz dom polskiej muzyki w eterze. W tej godzinie mam dla was kolejny z 5 hitów na piątkę od Michała Henczaka. W tym tygodniu Hany na tapet wziął sobie słynne polskie covery, a muzycznie na początek pozytywna energia od Sound & Grace i Filipa Lato. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: No z tym zakrywaniem to Sarsa ma sporo racji. Czekamy, aż wiosna pokaże znów swoje cieplejsze oblicze, żeby nie trzeba było się zakrywać, a raczej wręcz przeciwnie, do odkrycia wszystko. Za to Michał Hanczak odkryje przed nami kolejny z 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: W tym tygodniu 5 hitów to tak naprawdę 5 coverów na piątkę, bo gram wam polskie wersje znanych albo mniej znanych zagranicznych hitów. Michał Hanczak, czas na trzeci z nich. Tym razem w roli głównej Kasia Kowalska, która też ma na koncie kilka piosenek, które wzięły się z zagranicy. Jedną z nich, chyba tą najbardziej popularną, jest piosenka Widzę Twoją Twarz. W 2003 roku ukazała się taka składanka, na której było sporo polskich wersji zagranicznych hitów, a Kasia Kowalska wzięła na warsztat Listen to Your Heart szwedzkiego duetu Roxette. Oryginał pochodzi z 1988 roku i stał się hymnem złamanych serc, podbił wiele list hitów na całym świecie, no i doczekał się też kolejnych wersji w różnych krajach, jak wspomniałem, również w Polsce. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że Kasia nie śpiewa dokładnego tłumaczenia Listen to Your Heart, tylko napisała swój autorski tekst, no i za tę historię fani też pokochali jej wersję. A gdzie w najbliższym czasie można twarzą w twarz stanąć z Kasią Kowalską i usłyszeć jej głos? Czyli gdzie Kasia gra koncerty? No jest tych szans naprawdę dużo, bo artystka podzieliła się ostatnio swoim letnim terminarzem, przed nią sporo plenerów, chociażby jeszcze w maju zobaczymy ją w Nysie, potem Tuszyn, Jaworzno, Mińsk Mazowiecki, Wisła, Warka, Ełk, Starogard Gdański, Szczecinek, Nowy Sącz, Lublin, Świnoujście, Ostróda, Kętrzyn. Jeszcze długo by wymieniać, mam nadzieję, że któreś z tych miast jest blisko was i będziecie mieli okazję posłuchać Kasi Kowalskiej na żywo. Szczegóły oczywiście na Instagramie i Facebooku Kasi, a u nas już teraz jej wersja słynnego hitu grupy Roxette.

0: Anna Jurksztowicz i Stan Pogody. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Oby latem jednak pogoda nam dopisała. No właśnie, a propos lata. Sopockie WOPR poszukuje ratowników na ten właśnie nadchodzący sezon. Jak ktoś lubi przebywać na plaży, może się skusić. No i nie oszukujmy się. Praca ratownika wodnego w Sopocie do tych prostych nie należy. 10% to ratowanie życia, a 90% to odpowiadanie na pytania, czy woda jest zimna i dlaczego tak blisko brzegu pływają sinice. Panie i panowie, macie anielską cierpliwość.
1: SK2. SK2. Autopromocja. Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
2: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. Już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Pebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. Ponadto w ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony, podsypki oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026 powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szybko, mamy pacjenta. Smartfon ma otwarte pęknięcie ekranu, a laptop traci funkcje życiowe.
9: Tu jest gorzej. Konsola ledwo dycha, a pad ma dryfujące analogi.
8: Musimy ich dowieźć na Starówkę, ale tam znalezienie miejsca graniczy z cudem.
9: Wal prosto do Wertel, na Chełmińską 24. Oni mają miejsce parkingowe pod drzwiami.
8: Wertel. Ratujemy twoje smartfony, laptopy i konsole. Chełmińska 24. Wertel. Serwis, któremu możesz zaufać.
1: I po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Decyzje od Vito Bambino i Zali gramy wam w Radiu SK2, a sporo decyzji do podjęcia mają nasi słuchacze, których wysłaliśmy na mazurską majówkę do Mikołajek. Bo do wyboru mają i warsztaty z gotowania, odpoczynek przy grillu, koncert Kuby i Kuby też. No właśnie, o tych wszystkich opcjach opowiedzą nam prosto z Mazur, z Mikołajek. Kamil Nosel i Kinga Baryga po godzinie 11:00. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
3: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
7: Psst, to ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę.
8: Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Aresto XXL już od 17,99 za opakowanie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
14: 7 stopni. Taką wartość możemy odczytać na toruńskich termometrach. Deszczowa aura zostanie z nami do końca dnia, a nawet dłużej. Jak wskazują w prognozach toruńscy synoptycy, utrzyma się aż do końca roboczego tygodnia. Jeżeli chodzi o temperaturę, to maksymalnie zobaczymy dzisiaj do 13 stopni. Jutro te wartości nieznacznie się ocieplą i czeka nas do 15. Poziom ciśnienia w Grodzie Kopernika jest obniżony. To kolejny dzień, kiedy znajduje się poniżej normy i może powodować ospałość czy zmęczenie. Więc warto sięgnąć po kubek ciepłej kawy.
13: Na program zaprosił sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
15: Jest 11:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Na Dolnym Śląsku trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny, w której zginęły dwie osoby, ustalił nieoficjalnie nasz reporter. Jak wcześniej informowaliśmy, do zdarzenia doszło na osiedlu przy lesie w Lubinie. Z nami ponownie Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze ustaliłeś?
16: Według moich informacji ofiary strzelaniny nie były wcześniej karane, ale znane policji. Nieoficjalnie ustaliłem też, że w zdarzeniu brała udział jeszcze jedna osoba, która ranna trafiła do szpitala. W licznych doniesieniach lokalnych mediów przewija się wątek narkotykowy, który miał być tłem strzelaniny. Policja i prokuratura na razie nie informują o żadnych szczegółach, bo jak usłyszałem, czynności w tej sprawie wciąż trwają. Mieszkańcy osiedla przy lesie przekazali mi, że przed kilkupiętrowym blokiem, w którym wczoraj późnym wieczorem doszło do strzelaniny, wciąż stoją dwa policyjne radiowozy.
15: Strażacy zakończyli działania. Trwa szacowanie strat. Równo tydzień trwało gaszenie pożaru Puszczy Solskiej w województwie lubelskim. Cały teren objęty pożarem został już przekazany lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Szczegóły zna Bartek Ważny.
17: Strażacy przeczesali cały teren. Nigdzie nie znaleźli już zarzewi ognia. Nadal obowiązuje jednak zakaz wstępu do spalonego lasu ze względów bezpieczeństwa. Jak mówi nam Anna Sternik, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, skutki tego typu zdarzeń są dla cennych obszarów leśniczych katastrofalne.
18: Często nieodwracalne, niszcząc siedliska roślin, zwierząt, zaburzając funkcjonowanie całych ekosystemów.
17: W najgorszym momencie pożaru przy gaszeniu zaangażowanych było ponad 1000 osób.
15: Śledczy ustalają jeszcze przyczyny pożaru. Swoje śledztwo prowadzi też prokuratura okręgowa w Zamościu, która bada przyczyny rozbicia się samolotu gaśniczego Dromader. W trakcie pierwszego dnia akcji w wypadku zginął 65-letni pilot. Pochodzi z czasów II wojny światowej i trafi w ręce uczniów. W Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy młodzież wyremontuje radziecką rakietę. Prace będą prowadzone pod okiem specjalistów. Ponad 80-letni eksponat przekazało szkole Muzeum Wojsk Lądowych.
1: Armata jednak ma swoje lata, więc musimy przeprowadzić cały proces odnowienia, będzie rozebrana całkowicie, wyszlifowana, wyczyszczona, nie będzie nałożona farba, będą nowe koła, nowe tarcze, armata będzie jak nowa. Dla młodzieży na pewno ta umiejętność przyda się przy restaurowaniu samochodów.
15: Mówi Krzysztof Król, wicedyrektor samochodówki, a na remont armaty jest tylko miesiąc, później eksponat wróci do muzeum.
5: SK2 News, Toruń.
14: Renata Grudzińska. Szpital miejski w Toruniu remontuje główny ciąg komunikacyjny między SOR-em a innymi oddziałami. Czy ma to wpływ na pracę lekarzy i pacjentów?
11: Nie przerywamy pracy, przyjmujemy pacjentów, staramy się nie ograniczać tej działalności w ramach modernizacji, których dokonujemy.
14: Mówił dyrektor Jan Gesek. W ramach remontu oddano już do użytku oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej. Żużel w Toruniu nie tylko w formie ligowej. Na Motoarenie odbędą się indywidualne Mistrzostwa Polski. Impreza odbędzie się 16 maja na toruńskiej Motoarenie.
0: Prawie 3 minuty po 11 to idealny czas, by sprawdzić, jak się mają nasi słuchacze, których wysłaliśmy na mazurską majówkę z Radiem SK2. Za chwilę połączymy się z Mikołajkami, ale nie zapominamy o najlepszych polskich hitach. Na początek miód na wasze serca i na moje również. Edyta Bartosiewicz, Kasia Grodzka, dzień dobry. 10.

0: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
1: Tu Radio SK2, Izabela Trojanowska przed chwilą śpiewała Wszystko, czego dziś chcę, no i sobie pomyślałam, że ja to najchętniej znalazłabym się w Mikołajkach z naszymi słuchaczami, bo trwa tam mazurska majówka z Radiem SK2, jak widziałam na naszych socjalach, Kinga Baryga i Kamil Nosel i dobrze pojedli i pogadali sobie ze słuchaczami, no pełen luksus, kochani, pełen luksus, dzień dobry.
2: Kasiu, my się tutaj nie obijamy, My ciężko pracujemy, relacjonując to, co dzieje się na mazurskiej majówce Radia SK2.
3: A rzeczywiście mamy o czym mówić, bo z nami są nasi słuchacze Kuba i Kasia.
2: Jakie macie plany, moi drodzy?
4: No, ja miałam obiecane plus 33 stopnie gargantujczne.
2: Będzie! Opały. 15 rano, 15 wieczorem.
4: No, dlatego dziś się będę opalać cały dzień.
2: I szkoda, że tego...
3: ten strój?
2: Tak właśnie, szkoda, że tego nie widzicie, bo Kasia już jest przygotowana na opalanie pięknie. Ale Kuba będzie oglądał pewnie te fantastyczne żaglówki.
5: No, rzeczywiście będziemy tutaj oglądać te fantastyczne żaglówki. Jest w czym wybierać, musicie mi wierzyć, drodzy słuchacze.
2: Ale pomysłowi nasi słuchacze są, ponieważ Natalia, Angelika i Irek wpadli na genialny pomysł w swojej prostocie, czyli...
6: Będziemy zwiedzać. Znaleźliśmy przewodników i idziemy pozwiedzać, ponieważ jesteśmy pierwszy raz na Mazurach.
2: Uwielbiam tak kreatywnych słuchaczy.
3: Bardzo, oni wykorzystują każdą wolną chwilę. Rozumiem, że kawa już była. Kiedy wasi znajomi pracują w waszych miastach, to wy odpoczywacie, ale aktywnie.
6: Bardzo aktywnie. Relaks, jedzonko było pyszne, śniadanko jest, teraz idziemy je spalić.
2: Niech wam pozazdroszczą i moi drodzy, to teraz od was pozdrowienia proszę dla wszystkich tych, którzy w robocie, a nie majówkują tak jak my.
7: Także pozdrawiamy i całujemy gorąco.
8: Chciałabym pozdrowić mój rodzinny, ukochany Chrubieszów, ale przede wszystkim pływalnię Fala w Chrubieszowie, która słucha Radio SK2. Buziaczki.
2: Moi drodzy, to udanego dnia. Pamiętajcie, żebyście się nie zgubili, nie przeopalili.
3: Bo przed nami jeszcze dużo atrakcji przede wszystkim, jeśli będzie pogoda, za co mocno trzymajcie kciuki. Mamy rejs.
2: I mamy też Kubę i Kubę. Oni zaśpiewają
3: dla
2: nas.
1: To ja też dołączam się do pozdrowień. Pływalni Fala w Chrubieszowie. Jesteście fantastyczni i też na fali popłyną wieczorem panowie Kuba i Kuba na specjalnym koncercie na mazurskiej majówce Radia SK2, a to wszystko oczywiście zobaczycie na naszym Instagramie.
0: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: Miejsce piąte gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Oczywiście na ten moment Wiktoria Akida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów, gdy będziesz sam w Radiu SK2. Ta pozycja może się jeszcze oczywiście zmienić i coś mi mówi, że no, na pewno się zmieni, bo do piątku, czyli do startu kolejnego notowania gorącej jeszcze trochę zostało. Swoje głosy oddajecie oczywiście na sk2.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, check out, kusi ceną każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: I po reklamie.

0: Nie to, że wypominam wiek, ale w tym roku ta piosenka obchodzi 23 lata od premiery, a ja na przykład jak słucham myśli i słów od zespołu BIME, no to po prostu tych lat nie czuję. Bardzo aktualny kawałek. Takie właśnie polskie hity pojawiają się w Radiu SK A2 i gramy je wam z wielką radością. Zbliża się południe, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Biedronka.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
10: Na toruńskim niebie słońce próbuje przebić się zza chmur, ale one zdecydowanie odgrywają dzisiaj główną rolę. Z tych obłoków może nam jeszcze popadać. Ostrzegają toruńscy synoptycy. Z parasolką lepiej nie rozstawać się do piątku. Może nam się jeszcze przydać. Na termometrach w Toruniu mamy już 7 stopni, a maksymalnie zobaczymy dzisiaj do 13. Jutro czeka nas delikatne ocieplenie i do 15 stopni. Ciśnienie w Grodzie Kopernika od kilku dni utrzymuje się poniżej normy i wygląda na to, że tak szybko nam się to nie zmieni.
9: Na program zaprosił sponsor, właściciel Bosch Car Service Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
11: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Prokuratura bada nowy wątek związany ze śmiercią Łukasza Litewki. Chodzi o postępowanie dotyczące gróźb karalnych, które miały się pojawić w internecie wobec posła jeszcze przed wypadkiem. Ustalono, że polityk przed śmiercią nie składał oficjalnych zawiadomień w tej sprawie. Postępowanie nabrało tempa po interwencji posła PiS Waldemara Andzela, który skierował pytanie do Ministerstwa Sprawiedliwości. Chciał ustalić m.in., czy Łukasz Litewka mógł wcześniej czuć się zagrożony.
12: Postępowanie, jak podkreślam, zostało dopiero co zainicjowane, więc jest na bardzo wstępnym etapie. Prokurator po analizie tych materiałów źródłowych uznał, iż sprawa ta wymaga sprawdzenia.
11: Mówi nam Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Równolegle trwa także śledztwo dotyczące samego wypadku. Przypomnę, do tragedii doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Poseł Łukasz Litewka zginął potrącony przez samochód, gdy jechał na rowerze. Pożar w zakładzie przetwarzania gazu w rosyjskim Astrachaniu wywołały go szczątki strąconego ukraińskiego drona. Bezzałogowce atakowały też inne regiony Rosji. Spadły m.in. na terminal naftowy w porcie morskim Tamań czy przedsiębiorstwa w kraju krasnodarskim i obwodzie jarosławskim. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony ostatniej nocy strącono 286 ukraińskich dronów. Ósmoklasiści już po obowiązkowych egzaminach. Dziś mierzyli się z językiem obcym. Zdecydowana większość wybrała angielski.
13: Totalnie to było tak łatwe, że to po prostu w sekundę się dało zrobić zadanie.
14: Prosty jest, nie stresowałem się w ogóle.
15: A co było na tym egzaminie?
14: E-mail, 4 zadania słuchowe.
13: Te słuchanki były takie dość bardzo zrozumiałe i uważam, że będzie 100% na pewno.
11: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Wyniki będą znane 3 lipca.
8: SK2 News, Toruń.
16: Renata Grudzińska. Ruszyła przebudowa ulicy Batorego w Toruniu. Inwestycja obejmuje odcinek od ulicy Pod Dębową Górą do Polnej oraz budowę sięgacza na wysokości ulicy Mazowieckiej. Powstaną m.in. nowe chodniki, droga rowerowa czy miejsca parkingowe. Prace mają poprawić dojazd do rozwijających się osiedli. Ich koszt to niemal 10 milionów złotych. Derby województwa na torze Przyskierki. Toruńscy speed rowerzyści podejmą o godzinie 15 u LKS Mustang Żałędowo. A tuż po meczu zespołu seniorów dojdzie do pojedynku w ramach CS Superligi Żaków.
0: tu Radio SK 2. Mamy połowę tygodnia, godzina 12, a przed nami mieszanka 10 najlepszych polskich hitów. W tej godzinie mam dla was trochę hip-hopu od Meza i Libera. Będą też i dziewczyny z Lorka, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

0: Kaszu.
1: Dla wszystkich fajnych babek, Aniele, Mezo i Liber w Radiu SK 2 gramy wam najlepsze polskie hity. On skrzydeł nie ma, ale też potrafi nieźle odlecieć. Nosel wkręca przed nami.
2: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
3: Halo. Dzień dobry, ja się dodzwoniłem do tej pani Eweliny, co zamawiała drzwi.
4: Tak.
3: Kurier po tej stronie, Mosiąc Mieczysław, to pani, tak?
4: Tak.
3: Proszę pani, po pierwsze, nieaktualne jest to, co pani wysłali w SMS-ie między 13 a 17, bo ja muszę rozliczyć tamte paczki, które te drzwi, proszę pani, mi uświniły tamte paczki. Jeżeli oni będą mieli pretensji, to ja wtedy mogę do państwa przyjechać.
4: Ale za bardzo nie rozumiem.
3: Czarne drzwi, proszę pani, przetłuszczone mam od pani opakowania tego drzwiowego, tak? I to mi, proszę pani, uświniło jeszcze kilka innych paczek.
4: To oni zapakowali jakoś drzwi w ogóle bez opakowania
3: żadnego? Nie, nie, nie. Opakowanie kartonowe jest, proszę pani, ale prawdopodobnie tak. Wydali pani też niewyschnięte te drzwi i znowu mi uświniło po pierwsze pół samochody i jeszcze dodatkowe paczki, które były pod tymi drzwiami.
4: Ale no to w dalszym ciągu, jakby to nie, wie pan, to nie moja wina jest, że oni
3: no
4: tak
3: to jakoś... Łatwiej będzie, proszę pani, jak pani mi te drzwi, jak pani mi machnie, proszę pani, ten samochód, czyli wyczyści, a ja dam pani te drzwi.
4: Pan mi tutaj nie skacze.
3: Ale mogła pani dopilnować, proszę pani. Mogła pani dopilnować, żeby przynajmniej suche drzwi dali.
4: Nie, ja wysyłałam. Proszę pana, pan tutaj mi śmiechu nie robi. Bo ja tych
3: paczki
4: nie wysyłałam i ja panu z samochodu nie uświniłam, więc proszę zadzwonić do tej firmy i pani.
3: Ale gdyby pani dopilnowała, żeby suche drzwi pani wysłali.
4: I ja nie uświniłam panu drzwi i całego samochodu i ja nie będę sprzątać panu samochodu. Rozumie pan? To pan dzwoni do tej firmy i proszę mi tutaj nie skakać, bo zaraz na policję zadzwonię.
3: Proszę pani, to ja do kierownika panią przyłączę. Pani Marku!
5: Cześć, kochanie. Zostałeś skończona w Radiu SK.
4: Boże, zwariowaliście?
5: Nie.
4: O Jezu, aż cała się przęsę normalnie. Zwariowaliście,

0: Do Paryża zabrał nas Dawid Kwiatkowski. Jak słyszymy, Café de Paris. Gramy wam w Radiu SK2. Za to nie w Europie, a w Ameryce. Naukowcy, konkretnie z Kalifornii, wpadli na to, jak znaleźć życie w kosmosie. Ponoć można je poznać po wydzielaniu podtlenku azotu, czyli inaczej po gazie rozweselającym, który wydziela atmosfera danej planety, którą się bada. Bardzo ciekawe doniesienia. Wygląda na to, że jeśli kosmici naprawdę istnieją, to na pewno humor im dopisuje.
1: SK2. Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
4: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś,
7: kto powie ci całą prawdę.
8: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
9: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
8: Jarząbek prawdę ci powie.
10: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
1: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Pebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. Ponadto w ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony, podsypki oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606-404-370 i na transbruk.pl.
13: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
14: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
13: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
15: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
18: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
21: I po reklamie.

0: W oryginale Aisze śpiewał algierski wokalista Khaled, ale nasza polska wersja w wykonaniu Magmy też robi wrażenie. Jeśli macie ochotę na więcej takich ciekawostek o polskich coverach, to w tym tygodniu właśnie takie polskie hity prezentuje Michał Hanczak w 5 hitach na piątkę codziennie po godzinie 10 tylko w Radiu SK 2.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
9: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie, a warto?
10: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super, no to jak dołączyć?
10: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
14: I po reklamie.
18: Na program zaprasza sponsor, właściciel Boszkar Serwis Polanowski.
19: Pochmurne niebo i mocne podmuchy wiatru. Z taką aurą pogodową mija nam środa w Toruniu. Połowa roboczego tygodnia już prawie za nami, ale kolejne dni w Toruniu także zapowiadają się pod znakiem deszczu. Także nie chowajcie jeszcze tak szybko parasolek. Wartości na toruńskich termometrach oscylują już koło 10 stopni. Temperatura odczuwalna może być jednak niższa. Za to jutro w Grodzie Kopernika czeka nas ocieplenie. Toruńscy synoptycy zapowiadają do 15 stopni, choć deszczowej aury czeka nas ciąg dalszy. Ciśnienie utrzyma się też poniżej normy, tak jak mamy dzisiaj.
18: Na program zaprosił sponsor właściciel Boszkar Serwis Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
20: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Najpierw brutalnie pobili, a potem podpalili na stosie. Dożywocie dla trzech oskarżonych o zabicie dwóch mężczyzn w mieszkaniu w Chełmie. Wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Lublinie.
21: Zachowanie oskarżonych było nieludzkie, bezwzględne, niewytłumaczalne i zabrało dwóm osobom wartość dla człowieka najważniejszą – życie.
20: zaznaczała sędzia Barbara Markowska, wyrok jest nieprawomocny. Ceny paliw będą kontrolowane co najmniej do końca maja. Rząd przedłuża program CPN, przekazał minister energii Miłosz Motyka.
1: W ciągu miesiąca według naszych analiz 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli. To jest efekt skuteczności tego programu.
20: A to, czy program będzie dalej przedłużany, jest uzależnione od sytuacji na Bliskim Wschodzie i światowych rynkach. Minister energii przekazał też, że jutro, w czwartek, litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, a diesla 6 zł i 92 grosze. To wzrost w porównaniu z dzisiejszymi cenami. Brytyjski król Karol III wygłasza właśnie mowę tronową. To jeden z najważniejszych obowiązków monarchy, podkreślający jego rolę jako głowy państwa, ale w rzeczywistości mowa jest pisana przez rząd i przedstawia jego plany na najbliższą sesję parlamentu. My lords. Coraz bardziej niebezpieczny i niestabilny świat zagraża Zjednoczonemu Królestwu. Konflikt na Bliskim Wschodzie jest tylko tego przykładem. Wystawia na próbę każdy element bezpieczeństwa energetycznego, obronnego i gospodarczego naszego narodu. Mój rząd odpowie światu z siłą i będzie dążył do stworzenia kraju, który będzie sprawiedliwy dla wszystkich. A mowa tronowa odbywa się w szczególnej sytuacji politycznej, bo premier Keir Starmer znajduje się pod coraz silniejszą presją ze strony posłów własnej partii, a ci domagają się rezygnacji szefa rządu.
5: SK2 News, Toruń.
22: Renata Grudzińska. Nowe rondo tymczasowe pojawi się w Toruniu. To związane jest z remontem ulicy Olsztyńskiej, mówi Agnieszka Kobus-Peńsko z MZD.
23: Na skrzyżowaniu ulicy Olsztyńskiej i ulicy Ceramicznej.
22: Rondo ma zostać ustawione pod koniec maja. Pora łapać za szydełko i zacząć dziergać kwiaty. Do końca maja możecie oddawać swoje prace do Muzeum Okręgowego w Toruniu, które zrobi z nich wyjątkowy mural.
24: Chcielibyśmy, żeby były raczej troszkę większe, a nie takie zupełnie malutkie.
22: Mówi Elżbieta Dąbrowska. Gotowy mural zobaczymy w czerwcu.
25: Jak dorastaliście w czasach dyskoteki pana Jacka i Majki Jeżowskiej, no to za chwileczkę będziecie mogli sobie pośpiewać i zrobić małą przerwę w pracy, bo będzie Krzysztof Antkowiak i Zakazany Owoc, ale wcześniej Daria Zawiałow, Z Tobą na chacie. Tak otwieramy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2, wiadomo, najlepszych polskich, nie inaczej. 3 po 13, Rafał Adamczak, dzień dobry.
26: 10 hitów.
27: 10 najlepszych polskich hitów.

Jak jeszcze wiosennie wsiądziecie kiedyś na rower, a zarzućcie sobie kota bez ogona na uszy. Nie, czekajcie, to źle zabrzmiało. Miałem na myśli, żebyście sobie Warius Manx z Kasią Stankiewicz na wokalu i ten numer włączyli, bo to jest dobre tempo do takiego żwawego pedałowania na rowerze, czyli trochę kalorii się spali, trochę prędkości się rozwinie, ale jednak nie będzie to jakieś szaleńcze, zawrotne tempo, które spowoduje, że na mecie niektórzy mogą złapać totalną zadyszkę, więc trochę się z tym tempem proszę na rowerach pilnować, a przy okazji z takimi najlepszymi polskimi hitami to zawsze możecie w sumie liczyć na nas. Włączcie sobie SK2 i się wszystko samo zrobi. A ja policzyłem i sprawdziłem, ile nam zostało dni do wakacji, bo dzisiaj jadąc do pracy po drodze widziałem tych, którzy wychodzili z ostatniego dnia egzaminu ósmoklasistów. Pomyślałem też o maturzystach. Pomyślałem też o tych, którzy chwilową przerwę w nauce mieli przez te wszystkie egzaminy, a jednak za chwilę do szkoły wracają jeszcze do 26, jak dobrze pamiętam, czerwca. Muszą w tych szkołach wysiedzieć, jeszcze dociągnąć. To moi drodzy, 44 dni kalendarzowe do wakacji pozostały. To 6 tygodni i 2 dni dokładnie. Gdybyście chcieli to policzyć, ile dni do wakacji bez weekendów, to 32 dni. To dokładnie 6 poniedziałków jeszcze po drodze. Damy radę. A potem, jak zalegniemy na tych kocykach, na tych hamakach, leżakach, gdzie tam jeszcze, to już tylko wy wiecie. Seweryn Krajewski muzycznie już teraz...

0: Założę się, że jak teraz słuchają nas ci, którzy byli na rzeszowskich juwenaliach, o, dopiero co, chwilę temu, to pewnie wspomnienia wróciły, bo tam Lady Punk na żywo i u nas Lady Punk na finał dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2 z kryzysową narzeczoną, ale gdybyście planowali koncertowe spotkania z zespołem Lady Punk, to już pojutrze, 15 maja, niech zajrzę do ściągawki, w katowickim spotku zagrają w ramach trasy 45, która upamiętnia 45-lecie zespołu. Dobry wiek! Potem jeszcze panowie zagrają 24 maja w Gdańsku. No i 7 czerwca to będzie koncert na 63. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To będzie dopiero święto polskiego grania, polskiej muzyki, polskiej piosenki. Panie, już tutaj stroimy nasze eskowo-dwójkowe gitary. Nie to, że wystąpimy, ale coś tam dla was na pewno przygotujemy. Za chwileczkę Magda Fami, kłamstwo w Radiu SK2, a do godziny 14 pozostało 21 minut.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Sprzątanie nie musi być udręką.
6: Tuden
5: poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szorowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
7: Tuden, Toruń Polna 129, telefon 655 23 35. Tuden, nie ma lepszych rozwiązań.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
11: I po reklamie.

0: To Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Młodość w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity. I zaraz godzina 14. I o 14 najświeższe newsy, które przybliżą nas do tego, no, że będziemy po prostu wiedzieć, co się dzieje w kraju, na świecie i na naszym podwórku, ale też przybliżą nas do finansu, bo to będzie znaczyć, że kolejna godzina po prostu minęła. Po 14 będę grał kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, a skąd to się wzięło? Dzisiaj opowiem wam, skąd się wzięły klucze.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
3: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
8: W kalendarzu już połowa roboczego tygodnia, a na toruńskim niebie chmury. Spoglądam w prognozy i widzę, że słońca póki co nie zobaczymy na toruńskim niebie. Jutro także utrzyma się deszczowa aura. Wychodząc z domu warto

0: zbyt optymistycznie. Przed nami deszczowa niedziela i sobota bez opadów, za to z pochmurnym niebem.
1: Na program zaprosił sponsor właściciel Bosch Car Service Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Polska podrywa myśliwce. Systemy obrony powietrznej osiągnęły stan wyższej gotowości. To w związku ze zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych jednak zaznacza, działania mają charakter prewencyjny. Lotnictwo na bieżąco monitoruje sytuację. Setki policjantów zaangażowano do obławy w Zagłębiu Miedziowym. Mundurowi szukają podejrzewanego po nocnej strzelaninie w jednym z bloków w Lublinie. W Lubinie zginęło tam dwóch młodych mężczyzn, a jedna osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znały. Cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Więcej nasz reporter Kamil Warzocha.
4: Jak nieoficjalnie udało mi się dowiedzieć, do poszukiwań zaangażowano kontrterrorystów z Wrocławia. Łącznie w obławie bierze udział około 300 mundurowych z Dolnego Śląska. Szukają mężczyzny, który strzelał w 11-piętrowym bloku przy Jastrzębiej, przed którym właśnie nie jestem. To tutaj późnym wieczorem w jednym z mieszkań podejrzewany otworzył ogień do trzech osób. Nie wiadomo, czy był to efekt kłótni, czy może egzekucja. Śledczy na razie nie informują o swoich ustaleniach. Ja rozmawiałem z przerażonymi sąsiadami. Kilku z nich przesłuchała już policja. Zabezpieczono też monitoring z osiedla. Z Lubina, Kamil Warzocha.
3: Dziękujemy. Po raz 15 pobiegną w szczytnym celu. Ruszyły zapisy na tegoroczny Poland Business Run.
5: Pobiegniesz, pomożesz, to nasze naczelne hasło. Mało tego, od zeszłego roku przejdziesz, pomożesz, bo włączyliśmy w Business Run też taką formułę, że można przejść tą trasę.
3: Mówi Agnieszka Pleti, prezes fundacji Poland Business Run. Zapisy potrwają do 10 czerwca lub do wyczerpania limitu miejsca. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na pomoc osobom po amputacji kończyn i po mastektomii. Pierwszy bieg 30 sierpnia w Warszawie.
6: SK2 News, Toruń.
7: Renata Grudzińska. Czy Toruń jest dobrym miejscem do życia? Miasto chce razem z mieszkańcami ustalić strategię rozwoju na kolejne lata.
8: Toruń jako silna metropolia. Toruń jako miasto dobre do życia i to Toruń jako miasto odporne i bezpieczne.
7: Mówił prezydent Paweł Gulewski. Konsultacje z mieszkańcami planowane są na 23 i 28 maja. W centrum Torunia znów zabrzmi muzyka na żywo. Już 16 maja startuje cykl Street Piano przy plenerowym fortepianie. Organizatorzy zapowiadają koncerty, a najbliższe w sobotę od godziny 18.
9: Mam taką nadzieję, że zbliża się u Was moment, kiedy jednymi kluczami zamkniecie firmę, a drugimi otworzycie dom. No i potem będziecie odpoczywać. No właśnie, a skąd się wzięły klucze? O tym opowiem Wam w tej godzinie w naszym cyklu Skąd to się wzięło i zagram też kolejną dziesiątkę pełną najlepszych polskich hitów jeden po drugim. Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat, tak zaczynamy, a potem tegoroczny hymn męskiego grania. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Dobra, dobra. Piękna gra to może być, jak nie było na śniadanie czosnku albo innych tego typu dodatków. Kuki z piersi, całuj mnie. W Radiu SK2 bo u nas najlepsze polskie hity 20 po drugiej już na zegarkach.
1: Skąd to się wzięło?
0: A ja wam obiecałem, że dzisiaj opowiem, skąd się wzięły klucze. I bardzo proszę, te mają ponad 4000 lat i ich historia zaczyna się w starożytnym Egipcie oraz Mezopotamii. Pierwsze egzemplarze były drewniane i bardziej przypominały duże grzebienie niż dzisiejsze klucze. Działały dzięki prostemu mechanizmowi bolców, które trzeba było podnieść, żeby otworzyć drzwi. Prawdziwy przełom przyszedł w starożytnym Rzymie. Wtedy zaczęto robić klucze z metalu, mniejsze, wygodniejsze, trudniejsze do podrobienia. Rzymianie często nosili je na palcach, jak pierścienie, traktując je jako symbol statusu, bo skoro masz klucz, to znaczy, że masz coś cennego, mówili. W średniowieczu klucze stały się małymi dziełami sztuki, były duże, ciężkie, bogato zdobione, a ich wygląd często podkreślał znaczenie właściciela, szczególnie w zamkach i pałacach. No i jest ciekawostka z Polski, bo do dzisiaj wiadomo, u nas zachował się zwyczaj symbolicznego wręczania kluczy do miasta. Kiedyś oznaczało to realne przekazanie władzy i kontroli nad bramami miejskimi. Dziś to już jest gest tylko honorowy, na przykład podczas świąt miasta, czy też wizyt ważnych gości. Dzisiaj klasyczne klucze powoli zanikają, zastępują je karty, kody, systemy bezkluczykowe, ale ich idea się nie zmieniła. Od tysięcy lat chodzi o jedno – dostęp i bezpieczeństwo. No i jest jeden klucz, którego tajemnica też od lat się nie zmieniła. Klucz do sukcesu. No i żebyście odpowiednio odnaleźli, tego wam życzę.
1: Skąd to się wzięło?

0: Kuba i Kuba, Stygniela to na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. A jak się skutecznie ostudzić na Mazurach? To możecie zobaczyć na naszym Instagramie w relacjach z mazurskiej majówki z Mikołajek, jak to nasza ekipa wybrała się w szalony rejs po mazurskim jeziorze. Jedyną osobą z nierozwianą fryzurą i nierozwiszonym włosem był kto? Oczywiście Nosel. Na Mazurach, na mazurskiej majówce, Kinga Baryga, Kamil Nosel, nasi słuchacze, duet Kuba i Kuba, oni wszyscy tam są, co jeszcze dzisiaj robić będą, co mają w planie, jak to wszystko wygląda, jak w ogóle atmosfera. Sprawdzimy, połączymy się z nimi po godzinie 15, a wy wszystko możecie śledzić na bieżąco na naszym Instagramie chociażby i tam właśnie chociażby są filmiki, są relacje z tego rejsu. Za chwilę Ania Dąbrowska i Serce Niesługa w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Pebek zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. Ponadto w ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony, podsypki oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
7: Czy zdarzyło Ci się upuścić swój telefon? Zawsze warto mieć solidną ochronę. Firma Wertel oferuje akcesoria, które zapewnią bezpieczeństwo Twojego urządzenia. A w ofercie szkła ochronne, folie, etui, ładowarki, słuchawki i wiele innych akcesoriów do telefonów różnych producentów. Zabezpiecz swój telefon już dziś. Wertel. Toruń Starówka, Chełmińska 24 na parterze. www.wermyślniktel.pl. Wertel. Serwis, któremu możesz zaufać.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
11: I po reklamie.

0: Patrycja Markowska i Drogi Kolego w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Po godzinie 15 będą kolejne i po 15 łączymy się z Mikołajkami, Kingą Barygą, Kamilem Noselem i naszymi słuchaczami i duetem Kuba i Kuba, którzy oczywiście na Mazurach, w Mikołajkach, mazurską majówkę 2026 odprawiają. Co tam się dzisiaj dzieje? Jak klimat? Jak nastroje? Jak pogoda? No to wszystko po 15 w specjalnym łączeniu, a przy okazji też sprawdzajcie relacje na naszych socialach, na Instagramie między innymi.
1: Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, check it out, kusi ceną każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Pewnie, mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
11: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
5: Ulica Kościuszki, przejazd przez Most Piłsudskiego i Szosa Lubicka. To miejsca, w których warto zachować czujność. Ruch powoli się na nich zagęszcza. Niebo nad Toruniem spowijają dziś chmury i podobna aura zostanie z nami także w kolejnych dniach. Jutro czeka nas do 15 stopni na toruńskich termometrach i spore szanse na przelotne opady. Dla osób wrażliwych na pogodę nie będzie to dobry tydzień, a to ze względu na poziom ciśnienia, który utrzymuje się poniżej normy. Na dobre samopoczucie polecamy się my na 96,7 FM.
4: Na program zaprosił sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
6: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Do porozumienia w sprawie kryptoaktywów wciąż daleko. Zakończyła się już sejmowa komisja, na której rozpatrywano cztery projekty regulujące ten rynek w Polsce. Za projekt wiodący posłowie uznali ten rządowy i odrzucili zdecydowaną większość poprawek. Przyjęta została tylko jedna z 15 zaproponowanych przez prezydenta. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki nie chciał jednak stwierdzić, czy to oznacza kolejne prezydenckie weto w tej sprawie.
7: Nie chcę spekulować. Na razie trwają prace. Jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość.
6: W piątek w Sejmie głosowanie. Za przyjęciem projektu ma głosować cała koalicja rządowa. Ustawa trafi potem do Senatu i na biurko prezydenta. A przypomnijmy, prezydent już dwa razy wetował rządowe rozwiązania w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. Odpowie za narażenie życia 10-miesięcznego syna. Grozi jej 5 lat więzienia. 34-latka z gminy Bogdaniec w Lubuskiem usłyszała zarzuty. Ojciec dziecka zabrał je od matki i przywiózł do szpitala. Chłopiec miał pęknięte kości, silną wszawicę i rozległe odparzenia skóry. Matka tłumaczyła, że dziecko co najmniej raz upadło na podłogę.
8: W takiej sytuacji powinna udzielić mu pomocy, czego nie zrobiła. Zachowanie tłumaczyła częściowo uzależnieniem od środków niedozwolonych.
6: Mówi Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury. Podejrzana przyznała się do winy. Ma dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do trójki dzieci. Ósmoklasiści zakończyli trzydniowy egzaminacyjny maraton. Dziś zmagali się z językiem obcym. Większość wybrała angielski. Zdaniem szczecińskich uczniów łatwo było.
9: Zrobiłem wszystkie zadania, więc poszło bardzo dobrze. Łatwo było.
10: Egzamin nawet łatwy. Lepiej niż matematyka i polski. Wszystko nie było aż tak trudne i mierzę wysoko.
6: A wyniki testów 3 lipca.
3: SK2 News. Toruń.
5: Renata Grudzińska. Otwarte spotkanie mieszkańców z prezydentem Torunia. Będzie okazja do rozmowy o miejskich inwestycjach, działaniach rad okręgów i podsumowaniu 2 lat prezydentury. Najbliższe spotkanie jutro o 17.30 w 3 Melona Skarpie. Zumba, bubble tea w autobusie i przejazdy turystycznym tramwajem. Takie atrakcje szykuje MZK w Toruniu na dzień otwarty z okazji 135-lecia komunikacji miejskiej.
11: Zaserwujemy wszystkim naszym gościom tort urodzinowy.
5: Wyjaśnia Justyna Krystkiewicz. To już w sobotę na terenie zajezdni tramwajowej.
12: 2:15, niektórzy już hyc z pracy do domu, a my hyc na mazurską majówkę Radia SK2, która w Mikołajkach. Połączymy się z naszą ekipą i naszymi słuchaczami już za chwilę. Do tego czasu najlepszych polskich hitów nie zabraknie. Będzie Andrzej Zaucha, będzie Mateusz Ziółko, a na otwarcie Agnieszka Chylińska. Nie mogę cię zapomnieć. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Czujemy się trochę wywołani do tablicy przez Roxy i Fausta, tym numerem na szeroką wodę, bo skoro Roxy o szerokiej wodzie tutaj muzycznie wspomina, no to my musimy koniecznie teraz na naszą mazurską majówkę do Mikołajek się przenieść.
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
0: I tak dosłownie na tę szeroką wodę. Ja już widziałem na Instagramie, co się dzieje w czasie tego rejsu, który odbywa się po jednym z mazurskich jezior. Ja już widziałem, naprawdę. A teraz się z nimi połączmy i my to usłyszmy. Halo Kinga Baryga, halo Kamil Nosel. Halo?
2: Przyznam szczerze, ja w takich warunkach jeszcze nigdy nie nadawałem na żywo.
3: Ciesz się, że jesteś łysy. Przynajmniej nic ci nie wchodzi w oczy.
2: A te klimaty to jest majówka mazurska z Radiem SK2 i zabraliśmy naszych słuchaczy na obiecany rejs. Tylko to jest rejs przyspieszony, bo fantastycznym wodnośladem. Ekipa, jak się bawicie?
4: Super!
2: Nie jest za wolno?
4: Szybko, bardzo szybko.
3: Ale ja widzę, że pan kapitan też się bardzo dobrze bawi i z każdym przyspieszeniem się uśmiecha dodatkowo.
2: Czyli za chwilę zabierzemy jeszcze kolejną ekipę i będą emocje, będą doznania. A wieczorem no to już będzie sama ekstraklasa, czyli koncert Kuby i Kuby. Będziemy wam też opowiadali o tym, a jednocześnie zapraszamy na nasze media społecznościowe, bo tam pokazujemy wam, jak bawimy się na majówce razem z Radiem SK2.
3: No Selku, zapomniałeś dodać, że będzie też ognisko, więc jak na prawdziwej mazurskiej majówce.
2: Trzymaj się, Kinga! Dobra, muszę trzymać Kingę, więc pozdrawiamy!
3: Mam nadzieję, że do usłyszenia!
0: Pozdrawiamy. Jak chcecie zobaczyć te potargane włosy, koniecznie zaglądajcie na naszego Instagrama. Na pewno się jeszcze dzisiaj z naszą ekipą, z naszymi majówkowiczami połączymy po godzinie 17. I pamiętajcie, że u nich ten koncert duetu Kuba i Kuba to dzisiaj wieczorem.
1: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
0: A u nas teraz Urszula z małą muzyczną dawką na sen. Później Dawid Podsiadło i Tazosy już o 19:00. Po trzeciej to jest SK2.

0: Ja nie wiem, co za romantyzm ludzie widzą w tych plażach różnych. A ty lubisz tak plaże, czy nie bardzo?
1: No, ja tak średnio, ja to za górami.
0: Ja też, dokładnie, góry to jest to. Na tej plaży to wszystko, ten piasek wszędzie człowiekowi wchodzi, to jaki to romantyzm w ogóle? Nie wiem. Ale może ten ktoś miał fajnie na jednej z dzikich plaż. To Rotary za nami, a 15.30 już na zegarkach. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
2: Co najmniej 3 osoby nie żyją, jest też 6 rannych. To w wyniku rosyjskiego ostrzału obwodu rówieńskiego na zachodzie Ukrainy. Drony trafiły w budynek mieszkalny oraz infrastrukturę cywilną. Uderzenia odnotowano również w Tarnopolu, Łódzku na zachodzie i obwodzie czerkaskim w centrum kraju. Ukraińskie siły powietrzne informują również o dronach skierowanych w stronę Lwowa. Żużlowiec Patryk Budniak już po operacji nóg. Zabieg trwał 3 godziny. Zdaniem lekarzy wszystko poszło zgodnie z planem. Przypomnę, sportowiec w niedzielę uczestniczył w tragicznym wypadku na torze w Gnieźnie. Trafił do szpitala w Poznaniu. Wcześniej przeszedł też operację kręgosłupa. Sportowiec jest nadal utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej. Jego stan się stabilizuje. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi policja i prokuratura. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich rusza nowoczesny system monitorowania pogody. Na 5 stacjach ratowniczych zamontowano urządzenia, które mierzą m.in. temperaturę, siłę i kierunek wiatru oraz ciśnienie. Działają m.in. w Giżycku, Mikołajkach i Piszu. Kolejne urządzenia pojawią się nad jeziorem Śniardwy.

0: To jest świetny hit, który możecie włączyć swojemu szefowi. Jak pozostaje głuchy i oporny na wasze prośby, nie wiem, o podwyżkę, jakieś inne tam sprawy, to śmiało. Anna Jantar, Nic nie może wiecznie trwać. Ten numer wam zagrałem w Radiu Eskar, dawał nas najlepsze polskie hity. Za 19 minut będzie godzina 16. Słyszeliście o takim człowieku, który stworzył skrypt automatycznie odzwaniający na spamowe telefony i wciągający rozmówców w długą dyskusję. Program marnuje czas oszustów i telemarketerów, odpowiada na wszystkie ich pytania, podtrzymuje sztucznie rozmowę z nimi, a na końcu jeszcze odtwarza słynny utwór Never Gonna Give You Up Rick Astley'a, wykonując klasyczny internetowy żart zwany Rickrollem. Cały proces powtarza się w kółko, w kółko, w kółko, aż do momentu zablokowania numeru. O, może byśmy coś takiego my wymyślili. Jaki na przykład takim natrętnym telemarketerom i wszystkim automatom polski utwór moglibyśmy w kółko, tak do znudzenia, włączać, żeby w końcu się poddawali, blokowali nasze numery i już do nas nie dzwonili, bo taką blokadę to my lubimy, prawda? Jaki? Co byście zaproponowali? Dajcie znać, czekam na wasze propozycje. Głosówki wysyłajcie na Messengerze, naszym eskowo-dwójkowym, ewentualnie SMS-em po 726-826-826.
1: Reklama. Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery, w tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: I po reklamie.

Czekaj, no już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

0: To jest nowość wśród najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Maciej Musiałowski, Flora. Tak nazywa się ten numer. Za chwilę będzie 16. Tak, po 16 będzie Jarząbek. Tak, będzie z kolejną prawdą. Ale to nie znaczy, że zabraknie kolejnych najlepszych polskich hitów, bo te przygotowałem, mam i będę grał. I będzie Oskar Cyms, będzie Marek Grechuta i będzie Daria Zawiałow.
1: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: To będzie ostatnia reklama. Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
1: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
6: Przejazd ulicami Torunia o tej porze dnia może być sporym wyzwaniem dla kierowców. Zachowajcie czujność w centrum i na trasie w kierunku Rubinkowa. Przecięcie Olimpijskie z Olsztyńską, wjazd na Stary Most i ulica Grudziądzka. Tutaj także możecie utknąć w korkach. A my polecamy się na podróże i to nie tylko samochodem. Spoglądam jeszcze w prognozę, aby zobaczyć, co szykuje nam popołudnie w Toruniu. Chwilowo niebo nad miastem się przyjaśniło, ale bliżej wieczora czekają nas jeszcze przelotne opady. Parasolki przydadzą się mieszkańcom Torunia także jutro.
5: Na program zaprosił sponsor, właściciel Bosch Car Service Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. To najnowsze informacje po zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. Pod ostrzałem cały czas głównie zachodnie obwody. W związku z tym nasza armia poderwała myśliwce. Ze szczegółami Michał Skolimowski. Michale, po polskiej stronie bezpiecznie?
7: Nie ma informacji o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Zabezpieczają ją dyżurne myśliwce i śmigłowce. W stanie najwyższej gotowości są też naziemne systemy obrony przeciwlotniczej. Rosja masowo atakuje Ukrainę dronami. Ofiary i ranni to obwód Rówieński. Ataki odnotowano też w Tarnopolu, Łódzku i obwodzie czerkaskim. Ukraińska armia informuje także o obiektach lecących w stronę Lwowa.
0: Michał Skolimowski, dziękuję. Dożywocie za zabójstwo matki, babci i dziadka. Sąd apelacyjny w Rzeszowie utrzymał wyrok dla Tomasza U. Chodzi o tragedię sprzed 3 lat w miejscowości Bąków pod Stalową Wolą.
8: Kara dożywotniego pozbawienia wolności jest rzeczywiście karą zbliżającą się do kary eliminacyjnej. A więc należy ją stosować tylko wówczas, kiedy okoliczności łagodzących nie ma w ogóle.
0: Zaznaczał sędzia Grzegorz Zarzycki. Z kolei adwokat oskarżonego zapowiedział złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. Tomasz U. będzie mógł się ubiegać o przedterminowe zwolnienie po 35 latach. Już wcześniej był karany za znęcanie się nad matką. Sami napisali scenariusz, stworzyli plan filmowy i nakręcili swoimi smartfonami film o hejcie. Tak z mową nienawiści walczy młodzież z Kluk koło Bełchatowa.
9: Robimy taki dojrzały film, no bo w szkołach, w takich miejscach publicznych jest bardzo dużo hejtu.
0: Zaznacza Kinga, jedna z bohaterek filmu. Prace toczyły się pod czujnym okiem twórcy Marcina Rombeja.
10: Chciałbym im pokazać, że smartfon to nie tylko właśnie przeglądanie jakichś durnych treści, ale też naprawdę świetne narzędzie do tworzenia.
0: Obecnie trwają prace nad montażem. Premiera filmu w najbliższych dniach.
1: SK2 News, Toruń.
6: Renata Grudzińska. Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel zwołuje Radę Dialogu Społecznego w związku z wątpliwościami UMK, UKW i Politechniki Bydgoskiej odnośnie dofinansowania Centrum Czochralskiego. Marszałek Piotr Sołbecki jednak się z tym nie zgadza.
11: Nie będę uczestniczył w żadnej dyskusji, która będzie miała znamienia sporu.
6: Marszałek w zamian zaproponował zwołanie prezydium. Las, natura i aparat w dłoni. Szkoła Leśna na Toruńskiej Barbarce zaprasza na bezpłatne warsztaty fotograficzne i filmowe. To już 16 i 23 maja. Obowiązują wcześniejsze zapisy.
2: 2,5 minuty po godzinie 16. Jarząbek o skarbach będzie mówił za chwilę, a ja będę grał Darię Zawiałow, Marka Grechucę, Oskara Cymsa. Pojawi się też w tej godzinie na pewno trzeci wymiar, będzie Bryska i będzie Warius Manx. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Kto już ma zaplanowane w tym sezonie eventowo-koncertowym jakieś spotkanie koncertowe właśnie z Oskarem Cymsem? Kto już wie, że na pewno się z Oskarem spotka? Ręka do góry. O, nie dość, że ręka do góry, to i uśmiechy widzę i bardzo dobrze. Zabierz mnie, ta piękna balada za nami to jest SK2. To bardzo proszę teraz ten, który też uśmiechy wywołuje. Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Słyszeli państwo o ukrytych skarbach? Zazwyczaj kojarzą się z piratami albo starymi strychami, tymczasem okazuje się, że jeden z największych skarbów w Polsce znajduje się w ZUS-ie. I to nie jest wcale żart. Na subkontach zmarłych ubezpieczonych leży bagatela 650 milionów złotych. Te pieniądze czekają na spadkobierców, ale ZUS, mówiąc dyplomatycznie, nie pali się do wysyłania zaproszeń po ich odbiór. Dlaczego? Bo nie musi. Prawo nie nakazuje urzędnikom pukania do naszych drzwi z walizką gotówki, więc milczą, licząc na to, że biurokracja zrobi swoje. Kto może być poszukiwaczem skarbu? No, przede wszystkim osoby, których bliscy urodzili się po 68 roku lub należeli do OFE. Jeżeli ktoś z państwa rodziny odszedł, warto sprawdzić, czy nie zostawił po sobie czegoś więcej niż tylko wspomnienia. Jak to zrobić? Sposób jest jeden, choć mało nowoczesny. Trzeba po prostu złożyć wniosek i zapytać. Nie ma internetowej wyszukiwarki, czy należą nam się pieniądze. Jest tylko okienko w urzędzie i do 3 miesięcy czekania na odpowiedź. Pamiętajmy, to nie jest żaden prezent czy zasiłek. To są realne pieniądze wypracowane przez państwa bliskich, które teraz, zamiast zasilać państwowy budżet, mogą podreperować domowy budżet. No, podobno pieniądze szczęścia nie dają, ale jednak te odzyskane z ZUS-u smakują jakoś tak wyjątkowo dobrze.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
0: Ale pamiętajcie, tak jak mówił Jarząbek, tutaj trzeba tak tradycyjnie do okienka ChatGPT zapytany o to, gdzie są wasze pieniądze za las. Nic wam nie powie. Więc śmiało do okienka w ZUS-ie trzeba stanąć i zapukać i zapytać. A teraz już

Teraz wakacje sprzed 23 lat, 2003 rok. Wtedy trzeci wymiar i dla mnie masz Tyla. To był hit. Tak to wtedy się cieszył pięknymi wakacjami, ręka do góry. Znowu ręka do góry, co ja mam z tymi rękami?

0: Witam Bambino, Zalia, Decyzje w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Słuchajcie, kupcie sobie popcorn na sobotni wieczór, bo co się szykuje? Finał Eurowizji z udziałem Alicji Szemplińskiej. To już w sobotę, 16 maja. Mamy komu kibicować, mamy za kogo trzymać kciuki. Tymczasem środa, 13 maja, 16.30 na zegarach. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2 oczywiście. Jakub Konieczkowicz.
1: Ogień w Pietrzykowicach pod Wrocławiem. Strażacy walczą z pożarem, który wybuchł na terenie składowiska odpadów i złomu. Akcja trwa, na miejscu działa 19 strażackich zastępów. Nie ma osób poszkodowanych, nie było też konieczności ewakuacji. Koniec z podszywaniem się pod lekarzy. Projekt Lex Szarlatan przyjęty przez rząd. Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę pacjentów przed pseudomedycznymi praktykami. Projekt m.in. wzmacnia kompetencje rzecznika praw pacjenta. Będzie mógł wydawać tymczasowe nakazy zaprzestania działań zagrażających zdrowiu lub życiu, a za naruszenie praw pacjenta Ministerstwo Zdrowia przewiduje wysokie kary finansowe. 900 metrów przewyższeń i 23 kilometry do pokonania. Przed nami szósta edycja półmaratonu górskiego Jaworze. W tym roku po raz pierwszy w ramach zawodów odbędą się też Mistrzostwa Polskiej Policji. Trasę przebiegnie łącznie kilkuset funkcjonariuszy z całego kraju. Start półmaratonu w Ptaszkowej koło Nowego Sącza 23 maja.

0: To ma na Miszale Miraże. Oj, właśnie to jest takie tempo, w którym powinniście to wszystko ogarnąć, co macie do ogarnięcia po pracy, żeby jak najszybciej mieć wolne popołudnie. Żeby, nie wiem, trawę skosić. No chyba trochę tutaj przesadziłem. Dostawmy to na weekend, ale jakieś inne małe przyjemności po robocie, w domu, no to się należy. To jest SK2 u nas najlepsze polskie hity. Zaraz Wiktor Waligura i Dry School i 4 pory roku.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
1: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Polska 20.
1: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Pebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. Ponadto w ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony, podsypki oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty nawet do 28 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Toruń, ulica Wschodnia 38. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
15: I po reklamie.

0: Tomasz Lowicki, sprzedawcy marzeń w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Już środa, 13 maja, czyli do weekendu z górki, więc już można aktywności albo wielkie lenistwo na weekend zdecydowanie planować. Ja mam nadzieję, że pomogą w tym kolejne najlepsze polskie hity, które po godzinie 17 zagra wam w SK2 już Kamil Kowalski.
1: Reklama.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne. A na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda. I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel Boszkar Serwis Polanowski.
12: Około 5 stopni zobaczymy na termometrach w Toruniu w nocy, a jutro w ciągu dnia czeka nas do 15. Jeżeli liczyliście na odrobinę słońca i pogodnej aury, no to niestety nie mam zbyt dobrych wieści. Czwartek w Toruniu również zapowiada się pochmurny. Do tego czekają nas też mocniejsze podmuchy wiatru i opady deszczu. A co szykuje się nam w Grodzie Kopernika na dalsze dni? Do końca tego tygodnia aura będzie raczej pochmurna. Na niedzielę synoptycy zapowiadają też silne opady. Ciśnienie w Grodzie Kopernika jest obniżone i na takim poziomie utrzyma się także do piątku.
11: Na program zaprosił sponsor właściciel Bosch Car Service Polanowski, oferujący serwis klimatyzacji przy użyciu nowego czynnika.
10: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Jest 17. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Poszukiwania sprawcy i przerażeni sąsiedzi. Trwa obława po nocnej strzelaninie w jednym z bloków w Lubinie. Zginęło tam dwóch młodych mężczyzn, a jedna osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary znali się. Cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. W bloku, gdzie doszło do tragedii, był nasz reporter Kamil Warzocha.
13: Czyli jeden strzał pani słyszała, tak?
14: Tak. Ja siedziałam i patrzę, mówię, co tam się stało? Czy ktoś zmarł, czy się tam coś dzieje? Ja tu byłam, bo patrzę, samochody stoją tutaj.
15: Światła zaczęły świecić tam po prostu do mieszkania. Mąż jest po udarze i on bardzo się boi i tak, taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
0: Policja przesłuchała już świadków z bloku i zabezpieczyła monitoring. Sekcję zwłok ofiar zaplanowano na piątek. Po raz pierwszy od 9 lat Donald Trump przyleciał do Chin. Prezydent USA wylądował w Pekinie. Ostatni raz był tam w 2017 roku. Trump ma rozmawiać z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Relacje Waszyngtonu z Pekinem są dosyć napięte. Przywódcy będą rozmawiać o wzajemnej wymianie handlowej, cłach, wojnie USA z Iranem oraz sytuacji wokół Tajwanu. Donald Trump pozostanie w Pekinie do piątku. Angielski poszedł jak spłatka, ale język polski i matematyczny matematyka sprawiły trochę więcej problemów. Ósmoklasiści są już po obowiązkowym trzydniowym egzaminie.
1: Myślałem, że będzie to gorzej, ale no jednak dobrze mi poszło.
16: Nie no, egzaminy były prostsze niż myślałem.
17: Matematyka i polski no ciężkie były, no angielski tutaj widzę, że zluzowali trochę.
18: Najgorzej jednak ta matematyka.
19: Egzaminy wydawały się cięższe niż były.
0: To ocena ósmoklasistów z Bełchatowa, z którymi rozmawiał Rafał Różycki. Wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane 3 lipca. To wtedy zostaną ogłoszone wyniki.
20: SK2 News, Toruń.
21: Renata Krudzińska. 205 wniosków wpłynęło od mieszkańców Torunia do budżetu obywatelskiego na 2027 rok, mówi Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich.
22: Projekty są bardzo różnorodne i to też cieszy, że pojawiają się zupełnie nowe pomysły.
21: Pełną listę wniosków, które dostały się do głosowania, poznamy w sierpniu. Toruń po raz kolejny planem filmowym. Od poniedziałku ruszają zdjęcia do produkcji Krzysztofa Zanussiego pod tytułem Ciałopalenie. Ekipę filmową spotkamy m.in. na toruńskiej Starówce, Kępie Bazarowej czy Bulwarze Filadelfijskim.
23: Już jedną nogą, tak szybciutko skaczecie, jak rytm właśnie tego podkładu. Skaczecie po stronie weekendu, a drugą jeszcze wiem, szukamy razem motywacji. Tak czy siak jest środa, czyli jest kochani z górki. I zajrzymy na Mazurki. Za chwilę tam bawi się w Mikołajkach nasza ekipa Eski 2. 17. Ciekawe, czy już odpłynęli.
24: Najlepsze polskie hity.
25: Polskie hity.
24: SK2.
23: Na Instagramie SK2 widziałem, że pływali dzisiaj łódeczką. Można sprawdzić. A teraz to, co dobre i najlepsze polskie hiciory. Za chwilę złoto narodowe, węgiel, Roxana. Zaczyna King Kowalski, witajcie.

0: panowie z Lady Punk stawiają Westy 2. Zamki na piasku, zamki przede wszystkim, nie zamki, ale stejki na grillu. Kładła załoga Eski 2, która bawiła się z wami na mazurskiej majówce.
1: Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego Raligast SOS.
0: Kochani, mamy połączenie z naszymi Kinga Baryga, Kamil Nosel i cała ferajna. Halo Mikołajki, wiem, że dzisiaj pływaliście. Grill był, co tam jeszcze przed wami?
2: Przed nami wielki finał, czyli oni, czyli zaśpiewają, czyli będzie dużo polskiej muzyki, ale zanim finał, to przypomnimy, że jesteśmy na mazurskiej majówce z Radiem SK2 i było już fantastycznie, bo grillowaliśmy, bo wzięliśmy słuchaczy
3: na przepłynięcie się łódką. Było trochę szybko, trochę wolniej, ale czeka nas taki punkt kulminacyjny wieczoru,
2: Pompujmy to jeszcze, powiedzmy, że był jeszcze relaks.
3: A no dobrze, był relaks, był basen, mogło być spa, dla każdego coś dobrego, ale teraz jest punkt, na który wszyscy czekamy najbardziej.
2: Wielki finał! Ja mam to powiedzieć, czy ty?
3: Ty. Albo
2: ognisko!
3: Ja. A nie o to chodziło! Uwaga! Kuba i...
2: I Kuba! Panowie, dobrze, że jesteście razem z nami. Nie uciekliście po tym wszystkim, co przed chwilą wymieniliśmy, więc powiedzcie wszystkim naszym słuchaczom, co dzisiaj będzie grane i co będzie śpiewane.
4: Ja myślę, że na pewno nas poniesie i zaczniemy śpiewać szanty, zdecydowanie. Mamy taki piękny, no niestety nie morski klimat, ale jeziorny. No i co? Kilka naszych piosenek, no i chcemy tak wszystkim tutaj wam zaprezentować ten nasz najnowszy numer Stygnie Lato.
2: Jak wam się podobała nasza mazurska majówka?
5: No, my się czuliśmy super, w ogóle przepyszne jedzenie, przepyszne towarzystwo, piękny rejs motorówką, no czego chcieć więcej?
2: No to zapinamy pasy i czekamy na koncert Kuby i Kuby będzie wyśmienicie.
3: Obserwujcie nas koniecznie na Instagramie Radia SK2, bo tam wszystko będzie można zobaczyć na bieżąco.
2: I ognisko też będzie.
3: Też, i Kuba i Kuba.
4: Muzyczka będzie.
1: Sponsorem programu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
0: Ognisko, muzyczka, gitara. Coś czuję, że ta noc tam u nich nie będzie przespana.

0: S2, Metzner i Gotham, miasto również Batmana. Kojarzycie? Pamiętacie? Batmobil, ten czarny samochód ze skrzydełkami w pionie, pojazd Batmana. Nowy premier Węgier rezygnuje z takiej właśnie kuloodpornej limuzyny. Peter Madżar powiedział, że, czytam, nie będzie jeździł kuloodporną limuzyną za 750 tysięcy euro, a zamierza poruszać się swoją sprawdzoną Skodą.
1: SK2.
0: Premier Węgier rezygnuje z wygód, no ale Skoda.
1: Reklama.
2: Szybko, mamy pacjenta. Smartfon ma otwarte pęknięcie ekranu, a laptop traci funkcje życiowe.
3: Tu jest gorzej. Konsola ledwo dycha, a pad ma dryfujące analogi.
2: Musimy ich dowieźć na Starówkę, ale tam znalezienie miejsca graniczy z cudem.
3: Wal prosto do Wertel, na Chełmińską 24. Oni mają miejsce parkingowe pod drzwiami.
2: Wertel. Ratujemy twoje smartfony, laptopy i konsole. Chełmińska 24. Wertel. Serwis, któremu możesz zaufać.
4: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: Tak, to jest właśnie ten moment, że można panowie spojrzeć w lustro albo w lusterko w aucie i poprawić jej koszulę, tak żeby wyglądała jak do zdjęcia w dowodzie. Razem z Kają podnosimy w SC2 poziomy testosteronu. A ile testosteronu mieli w sobie mundurowi, co znaleźli 200 kg narkotyków? Tak było, w Jeżykach. O tym już za chwilę w newsach Eski 2 o 18.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
1: I po reklamie.
0: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Żużlowiec Patryk Budniak jutro ma być wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Zawodnik startu Gniezno wciąż przebywa na Ojomie po niedzielnym wypadku na torze. Dziś przeszedł kolejną operację.
9: Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
0: Mówi dyrektor GTM startu Gniezno Radosław Majewski. Klub zorganizował internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację zawodnika. Założony cel 50 tysięcy złotych udało się zebrać w ciągu godziny. Obecnie na koncie zrzutki jest ponad 330 tysięcy. Ponad 200 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości blisko 3,5 milionów złotych znaleźli funkcjonariusze CBŚP w dwóch laboratoriach, w Jeżykach pod Gorzowem i w powiecie sulęcińskim. Zarzuty usłyszały trzy osoby, grozi im do 20 lat więzienia. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA w Rzymie. Pokonała Jessicę Pegulę 6-1 i 6-2. W półfinale Iga Świątek zmierzy się z Eliną Świtoliną lub Eleną Rybakiną.
10: Iga pędzi w Rzymie jak rakieta. Teraz nasi piłkarze również o 18:00 zaczynają pierwszy mecz z Austrią. Stawka, przepustka do Mistrzostw Świata, będziemy śledzić. A ciebie, Kuba, zapytam, czy ty lubisz tańczyć?
11: No tak średnio bym powiedział.
10: Tak średnio bym powiedział, tak średnio. Nie, pytam, bo wiesz, może masz talent jeszcze taki nieodkryty i ruszasz się, wiesz, jak John Travolta w Dirty Dancing.
11: Nie? Raczej nie.
1: Najlepsze polskie hity.
12: Polskie hity.
10: Latino teraz będzie. Czacze, znasz? Czacze. Czacza, raz, dwa, trzy. Czacza, raz, dwa, trzy.
11: Nóżką po tupie.
10: Czacza, raz, dwa, trzy. Czacza, raz, dwa, trzy. Czacza, nie. Nie. Bardzo dobrze, powiem ci, normalnie. Kuba, król parkietu. Kolejna edycja Tańca z Gwiazdami jest twoja.

0: dobrze wprawia. Pulsujący ryw, pulsujący rytm. Victoria Kida, Oscar Sims, Westy 2, Oscar Sims. Zaczął sezon koncertowy. W piątek czeka na Was na jubilaliach, czyli Dni Kultury Studenckiej.
1: SK2.
0: Czas juwenalium, no. Nawet jeżeli ktoś nie studiował, to i tak na taką imprezę pewnie nieraz miał okazję zajrzeć. Indeksy w bok, zabawa do późnej nocy, święto studentów, które zawsze kończy się tak o drugiej w nocy kebabikiem, a do tego czasu Bohema ostro bawi się i Wilki Westy 2.

Beata Kozidrak, Westy 2 i taka Warszawa. A propos Warszawy, stołeczne zoo poinformowało, że 2-letnia żyrafa Pietruszka opuszcza zoologiczny ogród w Warszawie i udaje się do Słowenii. Tam już na nią na miejscu czeka nowy partner i pojedzie do niego specjalnym żyrafobusem. No proszę bardzo, jak księżniczka karocą, tylko trochę wyższą i z większym spalaniem. SK2. Ale to tylko pokazuje, że już nie musi długo czekać i koniec związku na odległość. Jest.

0: ataki suną jeden za drugim. Szybkie wejścia skrzydłem lewym, prawym, bomby z drugiej linii. Gra o Mistrzostwa Świata w piłkę ręczną wchodzi właśnie w decydującą fazę. Polska, walczymy w tym momencie z Austrią. Za chwilę koniec pierwszej połowy i mamy prawdziwy rollercoaster na boisku. Aktualnie tak, koniec, jeszcze nie koniec, ale mamy 15 do 13 dla naszych.
1: SK2.
0: I o to chodzi, nasi kochani, malinowi króle. Już za chwilę tacy od Urszuli.
1: Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
1: I po reklamie.

0: Bez C2 Desuj Życie Cudem Jest. Wydajecie również informację, że między Siedlcami a Łukowem 63 Krajowa chwilowe utrudnienia, była kolizja. Między Lęborkiem, także a Słupskiem macie wahadełko, no i A2 Warszawa Łódź między węzłami Łowicz. Duże utrudnienia, tutaj lepiej zdjąć nogę z gazu. Pamiętajcie, lepiej dojechać 10 minut później, a za niecałe 2 minuty 19. Potem dalej gramy. To co najlepsze, polskie sztosy w SC2.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
1: Marta Łazerska w ramach majowego boomu poetyckiego, który trwa w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki od nowa. O godzinie 20.30 możecie wybrać się na koncert, a konkretnie na spacer z Lubomskim. Oczywiście chodzi o Mariusza Lubomskiego. Start godzina 20.30. Z kolei jutro o godzinie 19.00 możecie wybrać się do Centrum Kultury Dwór Artusa. Tam sztywny pal Azji w ramach Artus Festival. Start godzina 19.00.
2: Będzie padać i to nieźle w Szczecinie i to w nocy, tylko a nad resztą kraju tak około 6 stopni na plusie albo mniej. Jutro tak od 12 do 17 i wiatr, i słońce, przejściowy deszcz, i chmury, czyli gdzie ta wiosna? Ukochana jesieni, ja wiem, że z tobą jest jak w raju, ale lepiej przyjdź kiedy trzeba, a nie kurczę w maju.
0: Najlepsze polskie hity.
3: Polskie hity.
0: SK2.
2: Taki dostałem wierszyk od słuchacza. A w SC2 tylko mamy najlepszych słuchaczy i najlepsze polskie hiciory. Phil Lamberyna. Dzień dobry, gotowi na wszystko?

0: W SC2 w symetryczno-lirycznych nastrojach panowie profesorzy, nauczyciele z zespołu MA, a słuchajcie, co chcą zrobić uczniowie z zespołu bydgoskiej szkoły samochodówki. Dostali od muzeum ponad 80-letnią armatę z czasów II wojny światowej. Cel? Wyremontować. I na remont dali sobie, ale tylko miesiąc.
1: SK2.
0: Po prostu rok szkolny chcą zakończyć z hukiem. Natkany kiel w SC2. Error?

0: Dziewczyny z zespołu LOR, które poznały się w sumie w krakowskiej szkole i wylądowały w gorącej polskiej dwudziestce Eski 2. Tak nazywa się ten numer. Wszystko jedno, wszystko źle, ale i mnie jest to wszystko jedno. Liczą na wasze głosy. Gorąca polska dwudziestka SK2.pl. To wy decydujecie, co w piątek rządzi na liście polskich hitów w SK2.
1: SK2.
0: A patrzę jeszcze, kto rządzi w Austrii, bo trwa mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Polska-Austria, druga połowa, zostało jeszcze 7 minut, wygrywamy 23-22. Jest dobrze.
2: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Elektroniczna Zofia Alaja w SC2 z nowością. Kupiłam bilet. Jak nauczyć dziecko oszczędzania? O, jeszcze coś takiego. W propozycjach nowoczesne aplikacje i konta bankowe. Ale i tak nic nie zastąpi tradycyjnej skarbonki, o której wiedzą rodzice. A jak są w niej pieniądze z komunii, to uwierzcie, rodzice się nimi zaopiekują. To macie pewne jak w banku.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
1: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
1: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie. A warto?
10: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Beste dwa najlepsze polskie hity i najlepsze też informacje. Udało się Polakom wyrwać pierwszy mecz Austriakom. Ten eliminacyjny do Mistrzostw Świata w piłkę ręczną. 26-25 pokonaliśmy Austriaków. Rewanż dopiero w niedzielę. Sporo czasu, do tego czasu regeneracja przy najlepszych polskich hiciorach. Po 20. ONA, Grzegorz Chyży czy Roxy z Faustem. Tylko Beste dwa.
1: Reklama.
2: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
4: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
3: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Marta Łazarska, przed nami inauguracja Street Piano, czyli pianina, które koncertuje nam pięknie przez cały rok przy Muzeum Etnograficznym. No i takie oficjalne otwarcie sezonu już w sobotę o godzinie 19. Do usłyszenia m.in. Sławek Uniatowski. A jeżeli wolicie performance, no to może coś od House of the Bills w Kombinacie Kultury. To już w najbliższą sobotę, a ja mam dla Was zaproszenia. Dajcie znać, dlaczego to właśnie do Was powinny trafić.
0: Dzień hummusu dzisiaj mamy w kalendarzu, 13 maja, czyli święto wszystkich tych, którzy wiedzą, że rośliny też potrafią zrobić imprezy na talerzu. Ta cieciorka, ciecierzyca, niezła pasta, u nas hity, które smakują najlepiej, bez względu na dietę. Wegańsko, leciutko, z klasą i widzę nawet w tej godzinie z nowością w karcie.

Grzesiu Chyży i o pani, co to się dzieje? Naprawdę trzeba mieć tupet. Rodzice młodych sportowców, czytam z warmińsko-mazurskiego Związku Lekkiej Atletyki, ruszyli z pomocą dla swoich dzieciaków i razem z policją szukają złodziei. Co ci złodzieje zrobili? A zwinęli profesjonalny sport.

taki dzień. Sylwia Grzeszczak, Bezce 2. Pożyczony. Lepiej jej nie pożyczać, bo jeszcze zabaluje i nie wiadomo, gdzie wyląduje. Czytam, że będzie drożej na poznańskiej izbie wytrzeźwień. Teraz 340 zł za nockę, a trzeba będzie już zapłacić 450. Tyle kasy za jedną noc i to bez minibarku. SK2. Taniej wyjdzie zamówić taksówkę, jeszcze na kebaba na mieście starczy.

0: uspokajająca jak zielona herbatka orientalna. Kasia Sienkiewicz i jej nowość Były momenty w SC2. To jeszcze zza oceanu, nagłówek z prasy, Trump luźniutko, Donald Trump, prezydent Ameryki, luźniutko przyznał w wywiadzie, że nie interesuje się w ogóle sytuacją finansową Amerykanów. Ma to po prostu w nosie, ile mają pieniędzy w portfelu i ile zarabiają. A jemu na wszystko starcza. Amerykanów to w ogóle nie dziwi.
1: Może być prezydent, no, czasem i gangsterem, ale musi być kimś.
2: SK2. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
2: I po reklamie.

0: panowie bracia. Jeremi i Artur Sikorscy zrobili klimat, więc dobra, niech będzie, trochę prywaty, kochani. Dzisiaj nie jest zwykły dzień. Moja żona Iza ma urodziny. Nie będziemy liczyć lat, bo po co, kolejna osiemnastka. Ale idealnie się zgrało, bo ten numer, który teraz właśnie słyszymy, ją się kończy, nosi tytuł Młodość. I tego ci życzę, żeby ta młodzieńcza radość, ten uśmiech nigdy się nie kończy. Kocham cię.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brikomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisię i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Marta Łazarska, Zalia, Jankę, Igi, Brodka, Nocny Kochanek czy Żabson to tylko kilka z wielkich nazwisk, które pojawią się na toruńskich piernikaliach. Nie zabraknie oczywiście takich atrakcji jak Śniadanie na trawie czy Mecz w błocie. No a jeżeli z tego błota chcielibyście się trochę otrząsnąć, no to może pluskanie się na basenie. Mam dla Was zaproszenia do akwaparku Olender w Wielkiej Nieszawce. Dajcie znać na torunmałpa.sk.pl, dlaczego to do Was powinno trafić zaproszenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Ciężko pracuje, jest delikatna, wierzy w marzenia. Księżniczka polskiej muzyki Sonia Maselik w Radiu SK2. Witam cię bardzo gorąco.
6: Witam, dzień dobry.
0: Gdybyś mogła się wcielić w jedną z księżniczek z bajki, którą byś wybrała? Śpiąca królewna, bo śpisz do południa, czy może Rozpunka, która jest uwięziona w wieży, w której cały czas gra muzyka?
6: Na pewno nie Śpiąca królewna, bo ja nie śpię. Znaczy lubię sobie pospać, ale nie mam na to czasu za bardzo, więc to akurat do mnie kompletnie nie pasuje. A Rozpunka jest chyba aż tak za bardzo delikatna, bo ja to raczej jestem taka dziewczyna ze Śląska. Po prostu taką osobą dosyć, no, pracowitą. Ja uważam siebie za osobę pracowitą bardzo, więc myślę, że to pierwsze. Aczkolwiek nie lubię zimy, wolę lato.
0: W takim razie zacznijmy naszą bajeczną rozmowę słowami dawno, dawno temu, za siedmioma lasami, za siedmioma górami, za granicą. Przyszła na świat maleńka Sonia, która urodziła się w Niemczech, ale swoje dzieciństwo spędziła na Górnym Śląsku, już jako dorosła królewna, dokładnie w Piekarach Śląskich.
6: Tak, to jest moja rodzina. Inne miasto.
0: Kiedy sobie myślisz o dzieciństwie i o rodzinnym domu, to jakie skojarzenia przychodzą ci do głowy? Jakie smaki, zapachy albo zabawy?
6: Na pewno naleśniki z truskawkami, ponieważ, tak jak zauważyłeś, ja urodziłam się w Niemczech, ale to nie dlatego, że mam rodzinę w Niemczech, tylko dlatego, że to były takie czasy, to był 93 rok, no moi rodzice pracowali za granicą po prostu, więc tak się złożyło, no, że przyszłam na świat tam. Później wyprowadziłam się...
0: Czyli masz dwa obywatelstwa.
6: Tak, mam dwa obywatelstwa, no ale później wróciłam do Polski, tylko głównie czas spędzałam z babcią i z dziadkiem, ponieważ rodzice dalej pracowali gdzieś tam za granicą. To dzieciństwo kojarzy mi się z tymi naleśnikami, z truskawkami i z bitą śmietaną, bo moja babcia właśnie mi robiła, szczególnie w lato, więc to jest szczególnie taki smak lata. To, co mi się kojarzy z dzieciństwem, to jest te tradycyjne takie śląskie danie, czyli to, co jest zawsze u nas, czyli ta rolada, kluski i modra kapusta, bo to jest coś, co było zawsze co niedzielę u mnie w domu. Teraz, jak już jestem starsza, to nawet nie chodzi o to, że nie kultywuję gdzieś tam tej tradycji, bo teraz często wyjeżdżam. Często mnie nie ma, więc też więcej jem takich rzeczy bardziej...
0: Bo ja wiem, że bardzo lubisz włoską kuchnię.
6: No bo lubię, właśnie lubię. Lubię i też lubię eksperymentować w kuchni sama. Często się zdarza tak, że no ten niedzielny obiad nie jest takim tradycyjnym śląskim obiadem, ale jak jest jakieś duże święto, są święta Bożego Narodzenia, czy też święta Wielkanocy, no to oczywiście standardowo taki zestaw się znajdzie u nas.
0: Przyjaciel albo przyjaciółka z czasów szkolnych. Masz jeszcze kogoś takiego?
6: Tak, no są tacy przyjaciele, z którymi mam kontakt od szkoły podstawowej aż do teraz.
0: To a propos szkoły, z jakiego przedmiotu byłaś kozakiem, a z jakiego noga?
6: Na pewno kozakiem byłam z angielskiego i to jest coś, co zostało, bo ja ukończyłam. Poza tym moim wykształceniem muzycznym ukończyłam też filologię angielską.
0: Spokojnie, i to mogłabyś uczyć języka angielskiego.
6: No w sumie uczyłam i uczę też nadal, więc...
0: Udzielasz korepetycji?
6: Określam się cały czas jako przedsiębiorcę. Prowadzenie działalności to jest wyzwanie w naszym kraju, ale jestem jednoosobową działalnością gospodarczą. Jakby oprócz tej strefy takiej muzycznej też zajmuję się właśnie językiem angielskim. Teraz oczywiście coraz mniej, o wiele rzadziej niż kiedyś, bo ta muzyka wypełnia teraz zdecydowanie więcej czasu niż kiedyś, ale gdzieś tam to też jest taki mój konik, powiedzmy.
0: Czyli język angielski. Z tego przedmiotu byłaś the best. A jeżeli chodzi o przedmiot, z którego jednak byłaś troszeczkę gorsza.
6: No to wszystkie ścisłe przedmioty, czyli matematyka,
0: fizyka,
6: to zdecydowanie to nie były moje przedmioty. Chemia.
0: Tablica Mendelejewa.
6: No nie, ja kiedyś miałam dwóje po prostu z chemii na koniec i zasłużenie, bo jak generalnie to nie jest moja bajka.
0: Ale czujesz chemię z muzyką.
6: Tak, z muzyką
0: czuję
6: dużą chemię. I to jest najważniejsze.
0: Sonia Maselik w Radiu SK2 jest dzisiaj gościem. Od najmłodszych lat muzyka i scena wciągały cię jak ruchome piaski. Grałaś na pianinie.
6: Tak.
0: Występowałaś na scenie w Domu Kultury.
6: To były takie początki, oczywiście.
0: Wspominasz to?
6: Tak.
0: Bardzo mile?
6: Tak.
0: I zawsze chciałaś grać na pianinie, czy jednak inny instrument chodził ci też czasami po głowie, albo grał ci gdzieś w uchu, brzęczał delikatnie?
6: Wiesz, pianino to był pomysł mojej babci. To ona tak postanowiła, że no w sumie gdzieś tam podejrzewała, że mam jakieś predyspozycje do tego, żeby coś robić muzycznie. Ona chyba też sobie trochę tak marzyła, że właśnie zawsze jak będą święta na przykład Bożego Narodzenia, żeby ktoś mógł na przykład zagrać jakąś kolędę w trakcie, żebyśmy sobie mogli coś zaśpiewać.
0: Ja mam takie babcie są najfajniejsze.
6: Tak, tylko w tamtych czasach też jakby nikt nie myślał o tym, że faktycznie gdzieś tam to może się przerodzić w coś poważniejszego, że to może być zawód. Bardziej chyba traktowali to jak taki pomysł, żebym miała jakieś hobby, żebym mogła coś robić w wolnym czasie, a poza tym to też jest tak, że granie na jakimś instrumencie rozwija bardzo intelektualnie, więc tutaj podziękowania trzeba wysłać babci, że wpadła na to, żeby zadbać o tą moją edukację i żebym miała tę możliwość nawet no, chodzić na takie lekcje dodatkowe w Domu Kultury i uczyć się tego pianina.
0: W domu grałaś na pianinie w sukience i byłaś, rozumiem, grzeczną dziewczynką.
6: No.
0: A poza domem to co? Zakładałaś skórzaną kurtkę, glany, wytarte dżinsy, torebka z takimi nitami albo przyszywkami. Zaczynałaś budzić w sobie demony i grałaś w zespole rockowym.
6: Tak, grałam w zespole rockowym, wszystko się zgadza. No myślę, że taki okres buntowniczy trochę w moim życiu, w wieku 16 lat, ale to te lata rządzą się swoimi prawami. To trzeba też powiedzieć, że nastolatkowie potrzebują też takiej możliwości, żeby wyrazić swoje emocje. Ja wtedy wyrażałam to w taki sposób. To było też jakaś próba spełnienia jakichś swoich takich marzeń, bo ja zawsze od początku wiedziałam, że chciałabym występować, że chcę być na scenie. Czułam, że to jest takie moje miejsce na ziemi. Tak wspólnie z grupką przyjaciół w szkole, po prostu w liceum, stwierdziliśmy, że zakładamy zespół.
0: Jak się nazywał?
6: Fringe Café. Bardzo taki amatorski, garażowy zespół. Graliśmy na przykład piosenki, tak głównie covery. Mhm. Red Hot Chili Peppers na przykład, albo Michaela Jacksona.
0: Dobre.
6: Więc było bardzo dużo takich utworów, które rozpracowywaliśmy. Grywaliśmy po różnych pubach, klubach, gdzie tylko mogliśmy, to tam występowaliśmy.
0: I tak były to twoje pierwsze, załóżmy, zarobione pieniądze, jak występowaliście?
6: My wtedy
0: w tych
6: nie zarabialiśmy pieniędzy.
0: Okay.
6: My po prostu na przykład, nie wiem, tata kolegi zawoził nas na koncert, jeździł ze sprzętem, woził perkusję, więc też tutaj dostaliśmy dużo takiej pomocy ze strony rodziców, którzy nam pomagali gdzieś tam spełniać te marzenia i naprawiali piece gitarowe, pomagali nam nagrywać utwory. Nie zarabialiśmy na tym pieniędzy, ale mieliśmy z tego bardzo dużo fanów.
0: Okej. Okay. Na przestrzeni lat, Sonia, twoja twórczość ewoluowała z rocka w stronę popu.
6: Tak.
0: Jakie zespoły? Albo kto w domu ukształtował twój gust muzyczny? Czego słuchałaś w czterech kątach?
6: Podkradałam na przykład płyty moim rodzicom, a moi rodzice wychowali się na przykład na płytach zespołu Bajm albo Kasi Kowalskiej, więc ja podkradałam im te płyty. Wtedy były jeszcze płyty, chociaż też załapałam się jeszcze na kasety. Odpalałam sobie te kasety i płyty w domu, bo wtedy internet jeszcze nie był aż tak rozwinięty. Był tylko YouTube, chyba z tego co pamiętam. No i tam sobie...
0: I nasza klasa.
6: Tak. I gdzieś tam na tym się wychowałam. No i oczywiście Tina Turner, te wszystkie występy na żywo też mnie ukształtowały. Taka generalnie muzyka lat 90. Mnie bardzo tak ukształtowała. Muzyka moich rodziców
0: to, co wtedy było popularne.
6: Tak. Później zaczęłam też chodzić do szkoły muzycznej. Tam, oprócz tego, że uczyłam się jazzu i z wszystkich standardów jazzowych, bo oczywiście na egzaminie trzeba było zaliczyć standardy jazzowe.
0: Tam trzeba czuć też bluesa.
6: Tak, trzeba też czuć bluesa. Też mieliśmy zajęcia z muzyki gospel. Mieliśmy bardzo dużo takich wymian międzynarodowych, gdzie miałam te przyjemność no, brać udział w warsztatach gospelowych, śpiewać z ludźmi z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych i wymieniać tymi doświadczeniami. To też ukształtowało mnie, jakąś moją wrażliwość artystyczną. Zdobyłam bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo warsztatu, bo to były kilka nawet dni, po parę godzin prób z zespołami, z wokalistami. To była naprawdę taka ostra szkoła jazdy, tak bym powiedziała.
0: Sonia Maselik w Radiu SK2. Zostańmy na razie przy tym okresie, jak byłaś nastolatką, bo wtedy też zaczęłaś pisać pierwsze teksty i zaczęłaś ją ponować. Pamiętasz swoją pierwszą autorską piosenkę?
6: Tak, była to piosenka To Nic. To była taka ballada z 2011 roku. Wtedy zaczęłam pisać piosenki swoje, nie już jako ten zespół, który mieliśmy, ale zaczęłam pisać w domu, też wydawać te piosenki, bo wydawałam i wrzucałam je wtedy na swój kanał YouTube.
0: Chciałaś pokazać światu swój talent, między innymi w programach telewizyjnych, takich
6: oczywiście,
0: jak Mam Talent, Must Be The Music. Co myślisz o tego typu programach? Bardzo one się zmieniły od tamtego momentu, kiedy ty w nich wzięłaś udział, czy nadal tego typu talent show są dla młodych, niezauważalnych artystów taką szansą na sukces?
6: Ja myślę, że są szansą na sukces i trzeba próbować. Ja będę zawsze zachęcać wszystkich do tego, żeby próbowali. Było wiele rozczarowań, upadków, przelanych łez. Ja nie mówię, że ich nie było, bo były. To nie jest tak, że ja w każdym programie, w którym byłam, zawsze zdobywałam same laury i nigdy nikt nie powiedział mi niczego złego, wręcz przeciwnie. Zdarzało się tak, ale próbowałam i nauczyłam się czegoś. Zobaczyłam, jak ten świat wygląda od kuchni. Każda nawet porażka jest też jakimś doświadczeniem. Te doświadczenia musimy zbierać, jeżeli chcemy występować na scenie.

0: Kobieta, która wie, czego chce od życia i osiąga zawsze to, czego chce. Bo nie ma w jej słowniku słowa nie chce. Sonia Masalik w Radiu SK2. W 2022 wystąpiłaś z utworem Tylko Tu na 49. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Otrzymałaś nagrodę ZAIX za muzykę do utworu Tylko Tu. Czy to jest jedna z tych najważniejszych nagród, którą trzymasz u siebie na półce, czy może masz jeszcze jakieś inne nagrody, do których czujesz ogromny sentyment?
1: Na pewno nagroda z Opola jest nagrodą wyjątkową i ona znajduje szczególne miejsce w moim studio. Z takim ogromnym sentymentem patrzę sobie na tę nagrodę. Natomiast też jest to nagroda z konkursu radiowego, którą wygrałam w 2020 roku. To był też taki przełomowy moment jeszcze przed wydaniem singla Nie mów nic nikomu. To jest po prostu taka pamiątka właśnie z tego wydarzenia, z tego koncertu. To wisi też u mnie w studiu i to jest taki początek wszystkiego.
0: A czy pamiętasz swój pierwszy koncert?
1: Pamiętam, no to był to koncert w Domu Kultury w moim rodzinnym mieście w Piekarach Śląskich właśnie z zespołem takim rockowym, pierwszym moim zespołem. Pamiętam, oczywiście, że pamiętam, że był to stres, ale to była taka pozytywna adrenalina. Zresztą zawsze tak jest.
0: A jest coś, co może cię wkurzyć na koncercie?
1: Bardzo denerwuje mnie taka totalna obojętność i ignorowanie kogoś w trakcie występu. Bo zdarzają się osoby, które przychodzą, jakby są, ale na przykład patrzą w telefon i mnie to na przykład drażni. To tak jakbyśmy teraz rozmawiali, a ja bym na przykład teraz coś odpowiadałabym oczywiście tobie, ale nie patrzyłabym ci w oczy, tylko coś bym pisała w telefonie. No to więc już wolę pana, który coś tam będzie krzyczał, ale będzie to pewnego rodzaju uwaga. On zwraca uwagę na to, co ja robię na tej scenie i jakby poświęca mi ten swój czas i tę uwagę. To już wolę tak niż kogoś, kto jest całkowicie obojętny, ale kto jest bierny, kto uczestniczy, ale jest bierny. O, w ten sposób.
0: A gdybyś mogła wystąpić na scenie z dowolnym artystą, kto by to był?
1: Oj, no to jest długa lista. Od kogo to zacząć? Chciałabym, marzy mi się tak bardzo, też pod kątem tego, że jestem songwriterką, żeby kiedyś zrobić coś z Davidem Guettą, kiedyś na przykład pojawić się z nim na scenie. Nawet byłam o włos niedawno o to, żeby spełnić to marzenie, ale się nie udało. To może kiedyś opowiem. Tak
0: A
1: będzie.
0: A możesz teraz opowiedzieć?
1: Znaczy, mogę, no. Tam akurat było takie zlecenie, czy też po prostu taki pomysł, piosenkę dla Davida Guetty, że tutaj mamy parę pomysłów, trzeba coś, czy byłabyś chętna, żeby coś porobić, więc ja oczywiście, że jestem chętna, żeby tutaj coś nagrać, żeby David Guetta mógł posłuchać jakichś moich pomysłów do swojej piosenki. Tak songwritersko mogłam się udzielić, ale no sam fakt, robię coś, co później słucha na przykład David Guetta, jest ogromnym wyróżnieniem. To był totalny kosmos, więc ale nie udało się, tamten projekt nie wypalił, ale to też nie oznacza, że
0: się nie uda.
1: Że się nie uda, bo to mi też pokazało, że widzisz, jeden projekt rodzi kolejny projekt. Może się okazać, że za chwilę będzie kolejny projekt, gdzie gdzieś tam nasze szlaki mogą się przeciąć i dlaczego nie?
0: Sukces nigdy nie jest ostateczny, porażka nigdy nie jest totalna, liczy się tylko odwaga, którą ty masz w

0: sprawdzało.
1: To a propos ploteczek, jaką najgłupszą, najdziwniejszą, komiczną, nie wiem, niedorzeczną plotkę słyszałaś na swój temat, która cię rozśmieszyła albo wkurzyła i to nieźle?
0: No myślę, że wszystkie takie plotki, które wcześniej słyszałam na swój temat, że ja to albo na pewno mam bogatego męża, albo mam bogatych rodziców, którzy mi sponsorują te wszystkie moje teledyski i te piosenki.
1: A dzisiaj się okazało, że tak naprawdę to wszystko zasługa babci, która po prostu chciała, żebyś zagrała na pianinie.
0: No tak, i gdzieś tam jakiejś mojej determinacji i tego, że u mnie w słowniku nie było słowa, że się nie da i ja po prostu nie mam zaplecza w postaci bogatych rodziców, którzy mi wszystko fundowali. To jest gdzieś tam jak ciężka praca i jakby kombinowanie też, skąd brać te środki na to, żeby wydać piosenkę, żeby wydać teledysk, bo to też trzeba o tym mówić, że na to wszystko muszą być środki.
1: Pamiętasz swoje pierwsze zarobione pieniądze?
0: Tak, pamiętam, bo ja skończyłam też filologię angielską i to też jakby umożliwiło mi, dało mi taką możliwość, żeby zarabiać i inwestować po prostu, więc ja dużo tych pieniędzy, które zarabiałam ucząc angielskiego, no wydawałam, inwestowałam po prostu w muzykę i gdzieś tam te wszystkie plotki, że niby ja mam te pieniądze dlatego, że ktoś mi coś sponsoruje.
1: Daje.
0: Z tytułu bycia czyjąś żoną, córką, było krzywdzące, bo ja po prostu nie spałam, po prostu chodziłam do pracy od rana do wieczora, tak. Wychodziłam rano, wracałam wieczorem i ja wiem, że taką moją zaletą jest to, że jestem pracowita i się po prostu niczego nie boję.
1: A reszta trzeba zaakceptować siebie takim,
0: resztę
1: jakim jest.
0: Akceptuję,
1: wtedy człowiek
0: tak.
1: po prostu będzie szczęśliwy, najzwyczajniej w świecie. Znowu ty.

0: Uśmiechnięta Sonia Maselik dzisiaj w Radiu SK2. Nie jest plotką, że w 2025 roku wydałaś kolejny bardzo świetny singiel Kalejdoskop, przebój na lato, który
1: mam nadzieję,
0: jaką
1: że to będzie.
0: Skrywa historię.
1: To jest takie porównanie do kalejdoskopu, bo wiemy, jakim urządzeniem jest kalejdoskop, że w kalejdoskopie
0: wszystko
1: wiruje, wszystko się mieni, jest miliony barw, miliony perspektyw. Też chciałam przedstawić taką relację, w której nie wszystko jest jasne i my kręcimy jak w tym kalejdoskopie, ale żadne z nas nie potrafi powiedzieć nie. To jest taka historia takiej relacji właśnie.
0: Miłość jest jak kalejdoskop, tak. To co przed chwilą powiedziałaś, mieni się różnymi kolorami, ale ma nieskończoną liczbę tych wzorów, które kalejdoskop prezentuje. A jaki jest według ciebie wzór na udany związek?
1: Balans, to na pewno. Takie słowo klucz w moim życiu. Ja to słowo bardzo lubię i staram się ten balans w swoim życiu mieć. Ten balans jest też potrzebny w tej relacji damsko-męskiej. I nawet jeżeli jest mąż, jest żona, nie wiem, chłopak, dziewczyna, każdy z nas też jest taką indywidualną postacią i my potrzebujemy też tej przestrzeni dla siebie. Więc fajnie, że na przykład mój partner, moja partnerka ma też jakieś swoje zainteresowania, ale cieszy się też z tego, że ja też mam jakieś osobne swoje życie, więc no jak to się mówi, nie ma par idealnych, nie ma związków idealnych. No,
0: trzeba się po prostu docierać.
1: Ale trzeba się docierać i rozmawiać ze sobą przede wszystkim i to jest chyba taki sekret udanego związku, ale czy można powiedzieć, że każdy związek zawsze jest świetny, udany? To jest pojęcie względne, co dla kogo oznacza, że coś jest udaną relacją, coś jest udanym związkiem.
0: Niektórzy wolą cały czas siedzieć przy sobie i ze sobą rozmawiać, a niektórzy po prostu uważają, że miłość polega na tym, aby być obok siebie i nawet w milczeniu można przeżyć najcudowniejsze chwile.
1: Tak, każdy z nas jest na tyle różny, na tyle inny, że ciężko jest tutaj komuś udzielić jakiejś złotej rady, co ma robić.
0: Wymarzona randka, na którą chciałabyś, aby zabrała cię druga połówka.
1: Do jakichś ciepłych krajów po prostu, na jakieś wakacje.
0: Ciepłolubna jesteś.
1: Ja jestem bardzo ciepłolubna, tylko że problem jeszcze jest taki z tą moją pracą, że bo ja jestem trochę pracoholikiem i to jest też trochę złe. W sumie mam tego świadomość, że to nie jest tak do końca dobre. Na przykład w momencie, kiedy ktoś chce mi zrobić niespodziankę i wyrwać mnie na takie na przykład
0: na
1: wakacje,
0: taką randkę
1: na
0: właśnie,
1: taką randkę
0: na
1: do ciepłych krajów, no to logistycznie mogłoby być to ciężkie, bo z jednej strony bym chciała, ale na pewno bym się też trochę wkurzyła.

0: Była, że ktoś zarządza moim czasem. Ale jak to teraz mamy jechać? Ja teraz nie mogę jechać, no jak? Więc trochę to jest głupie, no.
1: Ciężko cię porwać.
0: No, trochę tak.
1: A randka, jaką ty byś przygotowała? To jakby wyglądała?
0: Co innego?
1: Dla swojego księcia z bajki.
0: To zależy, jaką tą osobą jest ten mój książę z bajki. Jeżeli ta osoba, czyli na przykład mój mąż, no to on jest bardziej taki zdystansowany, on nie lubi zatłoczonych miejsc, więc myślę, że on bardziej by się ucieszył po prostu z tego, gdybym na przykład zrobiła jakąś kolację w domu, ale gdybym na przykład chciała...
1: Taką włoską, prościutko.
0: Tak, dokładnie, ale gdybym na przykład chciała moją przyjaciółkę zabrać na randkę, bo przecież z przyjaciółką też można gdzieś chodzić, no to na przykład ją bym wybrała, wzięłabym ją po prostu gdzieś na miasto. Więc to zależy po prostu dla kogo, no bo jak przygotowujemy też tą randkę dla tej drugiej osoby, to przede wszystkim myślimy, co ta druga osoba by chciała, czego ona oczekuje i co lubi. Więc to zależy.
1: W związku trzeba unikać dwóch słów. Słyszałem kiedyś. Te słowa to zawsze i nigdy. Na przykład ja zawsze chciałam dla nas dobra, a twoja matka nigdy nam nie pomagała. Więc...
0: Oj.
1: Więc tych dwóch słów trzeba unikać, ale zawsze słuchajmy tego, co dobre i nigdy nie przechodźmy obojętnie obok takich numerów jak ten, czyli Kalejdoskop, gdzie palce tutaj maczali również i producenci z zagranicy.
0: Tak, to jest coś nowego w mojej twórczości, bo zazwyczaj do tej pory wydawałam single, które były owocem współpracy z polskimi producentami. Tutaj ze względu na to, że mam za sobą preselekcję do Eurowizji, trochę poeksperymentowałam i pojeździłam po Europie, więc też wykorzystałam ten czas preselekcji, żeby pod tym kątem rozwinąć swoje gdzieś tam znajomości i też siebie w jakiś sposób zainspirować trochę, bo to też trzeba powiedzieć, że praca z różnymi ludźmi inspiruje przede wszystkim do nowych działań, do nowych wyzwań. Takiego odświeżenia i takiego wyzwania bardzo potrzebowałam. Tak powstał Kalejdoskop. Jest to taka współpraca polsko-norweska. Chwilę przed świętami Bożego Narodzenia byłam w Norwegii i tam powstało parę fajnych rzeczy.
1: Między innymi Kalejdoskop.

0: Sonia, ty wolisz pisać teksty czy komponować muzykę? Albo jedno i drugie.
1: Jedno i drugie.
0: Któraś z tych dwóch rzeczy sprawia ci większą przyjemność?
1: Nie ma to dla mnie znaczenia, bo czasami zainspiruje mnie bardziej muzyka, czasami mam jakąś inspirację do napisania jakiegoś tekstu.
0: A gdzie szukasz tych inspiracji?
1: To jest życie, samo życie po prostu. To, czego
0: na spacerze wpada ci coś do głowy, albo jak jesteś gdzieś za granicą na wyjeździe.
1: Będąc na wyjeździe, dlatego...
0: Jedziesz samochodem, zauważysz jakąś cenę, sytuację na stacji benzynowej.
1: Tak, ja mam, wiesz, na swoim telefonie cały czas mam albo notatki, albo dyktafon i ja wszystko zapisuję na swoim telefonie, nieważne gdzie jestem w sklepie, to też czasami, wiesz, coś tam nagrywam na telefon.
0: Usłyszysz, więc wygląda jakąś to śmieszną komicznie. Promocję.
1: Tak, i czasami na przykład idziemy gdzieś z moim mężem, jesteśmy na przykład w sklepie i ja zaczynam na telefon nagrywać, a on się tak, no to coś mu co mówiłaś? A on mówi, a nie, znowu masz jakąś, znowu ma jakąś odklejkę, więc tam on już jest akurat przyzwyczajony, ale.
0: Kajzerki czy grahamki?
1: No, jest tak czasami, są takie śmieszne sytuacje, ale to jest właśnie ten proces pisania piosenki i to jest ta charakterystyka też mojej pracy. To nie jest praca od do, tylko to jest taki proces pisania piosenki.
0: Odpoczywasz tylko wtedy, gdy śpisz.
1: No, tak.
0: Ale jak się czasami nawet i w nocy obudzisz, to łapiesz za dyktafon, jak coś ci się przyśni, jakaś melodia albo tekst, to potrafisz się w nocy obudzić również, złapać za dyktafon albo za ołówek i zapisać to na
1: kartce. No muszę, bo ja możliwe, że zdarzało mi się tak, że coś wymyśliłam, poszłam spać, ale zapomniałam.
0: Czyli Sonia artystka, która pracuje 24 godziny na dobę.
1: Tak, ale to jest też taka praca, którą lubię i to też nie jest tak, że mnie to męczy jakoś bardzo, bo wiadomo, że fizycznie też mam jakieś granice swoje, szczególnie tak było podczas... Tak, bo tak szczególnie było podczas preselekcji, że to był już prawdziwy rollercoaster i prawdziwy hardcore, szczególnie przy tych moich dojazdach z Warszawy na Śląsk, więc było ciężko, ale to jest taka pozytywna adrenalina, to jest naprawdę coś, co lubię robić, więc jeżeli jest praca, którą my lubimy, to nie wiem, czy można to nazwać pracą, chociaż trzeba nazywać pracą, co też pokazuję dzisiaj w swoich social mediach.
0: Poruszyłaś temat social mediów. Ukończyłaś studia na Uniwersytecie Śląskim w kierunku kulturoznawstwo media.
1: Tak.
0: Obce social media w ogóle tobie nie są. Czujesz się w nich jak ryba w wodzie. Czy internet właśnie i social media są ważne w twoim życiu?
1: Ja myślę, że one są konieczne, dlatego że ja w ten sposób komunikuję się ze swoimi fanami. Natomiast ja nie czuję się influencerką i to też podkreślam. Nie określam siebie jako influencerka, chociaż niektórzy twierdzą, że powinnam siebie tak określać, no bo skoro publikuję jakieś treści nie tylko muzyczne, ale też lifestyle'owe, to teoretycznie wpisuję się też w kanony bycia dzisiejszym świecie influencerem. Natomiast bliżej mi jest do bycia songwriterem i do pisania muzyki niż do określania siebie jako influencer.
0: Kogo obserwujesz na Instagramie?
1: Kogo obserwuję na Instagramie? No na pewno ze świata muzycznego. Aha. Wszystkie osoby, które też tworzą i robią
0: świat
1: muzykę.
0: Świat mody pewnie.
1: Słucham?
0: Świat mody.
1: Czy świat mody? No
0: jakieś
1: też.
0: Suknie balowe, tam
1: No też coś, bo to też jest potrzebne, bo szukam czasami inspiracji do swoich kreacji na występy. To jest też ważne. No ale głównie chyba to wszystko opiera się właśnie o ten muzyczny
0: jakieś
1: content.
0: Jakieś kucharskie też kanały z włoską kuchnią?
1: Tak, są. Mam jakiś tam kanał dietetyk powszedni, tak. Powszechni. Nie wiem, już teraz może przekręcam nazwę. Więc mam takie profile też związane ze zdrową żywnością, z zdrowym gotowaniem. Czasami sobie odwzorowywuję jakieś przepisy. No więc głównie muzyczne, głównie coś tam o zdrowym odżywianiu się,
0: sport
1: też jakiś
0: lubisz,
1: sport też. Tak, sportowy jakiś content
0: pływać,
1: też.
0: Tak,
1: tak pływam.
0: No więc... Żabką, kraulem na plecach?
1: Ja żabką, tak? ale moczę głowę, bo ostatnio też mi ktoś zadał pytanie, ale tak pływasz żabką tak rekreacyjnie, czy tak, że moczysz głowę? Ja mówię, spokojnie, jestem zanurzona cała.
0: Pływam żabką, bo tylko to kumam.
1: Znaczy ja nie uprawiam sportu dla sportu, w sensie jako sportowiec i nigdy
0: dla
1: nie
0: miałem.
1: Ja dla relaksu, dla siebie, dlatego po to, żeby też...
0: Odreagować.
1: Żeby odreagować, żeby też dobrze wyglądać, żeby dobrze się za sobą czuć, bo to nawet już nie jest kwestia takiej potrzeby, że ja muszę w social mediach wrzucić jakieś ładne zdjęcie, więc muszę po to wyglądać dobrze. Nie, robię to dlatego, żeby się dobrze czuć sama ze sobą. Co chciałam powiedzieć? Aha, o tych social mediach. Że utożsamiam siebie bardziej jako songwriter niż jako influencer. Chociaż mam świadomość tego, że gdzieś tam to, co robię, jakby oglądają inni i to też na nich wpływa, no bo wiem, jak ja oglądam jakieś różne profile, jak to na mnie wpływa, jak to mnie inspiruje.
0: A czy czytasz portale plotkarskie?
1: W okresie preselekcji to trochę się naczytałam, bo byłam ciekawa, co tam piszą po preselekcjach.
0: Rozumiem, że na twój temat.
1: Też, no bo siłą rzeczy te portale też mnie oznaczały, więc chcąc, nie chcąc, gdzieś tam coś tam przeczytałam. Kurczę, tak sama z siebie to chyba nie czytam, wolę unikać.
0: To już ten internetowy świat jest zupełnie inny, bo tam tam ludzie są o wiele bardziej odważni niż w realnym świecie i w nim właśnie, w tym wirtualnym, można spotkać się bardzo często z hejtem, dlatego teraz rada dla tych wszystkich, którzy doświadczyli tego. Ty również doświadczyłaś kiedyś hejtu w internecie? Jeżeli
1: jasne.
0: To jak sobie z nim poradziłaś? Albo jak sobie z nim radzisz? Taka rada dla tych, którzy też się z tym muszą
1: pracować
0: zmagać.
1: Nad poczuciem własnej wartości, to przede wszystkim, bo mi, tak jak o tym rozmawialiśmy, sport, właśnie takie zdrowe odżywianie, czy pisanie piosenek, to są wszystko jakieś elementy jakiejś mojej terapii, takiej prywatnej, którą sama sobie zafundowałam. To wbudowało we mnie takie poczucie własnej wartości, co sprawiło, że też jestem, myślę, że już po czasie bardziej odporna na hejt i że jeżeli pojawi się coś negatywnego w internecie na mój temat, patrzę na to z przymrużeniem oka. Oczywiście czytam te rzeczy. To nie jest tak, że po mnie to spływa całkowicie. Natomiast ja staram się zawsze odróżnić tą krytykę taką obiektywną od tego hejtu, o którym rozmawiamy. Jakby no, nikt inny nie wie, ile ja musiałam pracy włożyć w coś, ile czasu poświęciłam na dany projekt i tylko ja wiem, jak jest naprawdę, więc dzielę to na dwa po prostu. Ale przede wszystkim pomogło mi to takie wypracowanie tej własnej poczucia wartości. To dużo daje.
0: Sonia Maselik, dzisiaj w Radiu SK2 trzeba powiedzieć, że ciekawa, odważna i niezależna kobieta zaprosiła nas dzisiaj do swojej bajki. Mamy również okazję posłuchać jej bajecznego kawałka idealnego na lato, który się nazywa Kalejdoskop od Soni Maselik w Radiu SK2. Dziękuję Ci serdecznie za naprawdę cudowne spotkanie.
1: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ten utwór będzie z Wami w lato, najbliższe lato, ale też i kolejne lata.

0: polskiej muzyki.
1: Kasia Grodzka, cześć i czołem, zapraszam na kolejny kawałek historii polskiej muzyki. No, choć dzisiejszy nasz bohater zaproszenie wystosuje w ładniejszym stylu.
2: Zapraszam!

0: co Dawid Podsiadło w sobie ma, skąd w ogóle się wziął i co przeżył? Na te pytania odpowie wam oczywiście
1: historia polskiej muzyki.
0: Gdy mówimy Dawid Podsiadło, myślimy Dąbrowa Górnicza. To właśnie tam artysta w 1993 roku przyszedł na świat i to właśnie tam dojrzewała w nim miłość i ciekawość do muzyki. Pan małomiasteczkowy o swoim małym mieście w jednym z wywiadów mówił tak. Pierwsze 10 lat życia spędziłem w dzielnicy Ząbkowice. Mieszkałem na osiedlu młodych hutników, które w gruncie rzeczy było blaszanymi, tekturowymi budynkami złej jakości. Blokami wybudowanymi bardzo szybko, żeby osiedlić tam pracowników huty Katowice. Mam sentyment do tego miejsca, są we mnie miejsca na jakieś wzruszenia. Dobrze je wspominam i lubię tych ludzi. Była to jednak okolica, w której łatwo było się stoczyć. Kilku moich rówieśników otarło się o kryminalne intrygi. Potem przeprowadziłem się bliżej centrum, czasami jednak myślę, kurde, co by było, gdybyśmy zostali tam dłużej. Dzięki temu, że zamieszkałem w centrum, mogłem od 11 roku życia chodzić do Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej, w skrócie MOPT. Tam nauczyłem się lepiej śpiewać, postawiłem pierwsze artystyczne kroki. To pokazuje, jak ważna jest bliskość centrum. Życie na peryferiach jest trudniejsze dla rozwoju. A swoje umiejętności Dawid Podsiadło rozwijał w lokalnej szkole muzycznej w klasie Puzonu. Wiedza zdobyta w tej szkole przydała mu się kilkanaście lat później. W 2015 roku, gdy na Puzonie miał zagrać Przez Twe Oczy Zielone zespołu Akcent na kanapie u Kuby Wojewódzkiego.
2: Okej, okay, mało.
3: No, no.
2: Muszę nie, bo to...
3: Rozwij się.
2: Okej. Okej.
3: Aha.
2: Fajne to jest.
0: Bardzo zgrabnie, ale wracamy do Dąbrowy Górniczej i wspomnień Dawida ze szkoły. Byłem tym dzieciakiem w klasie, który irytował wszystkie pozostałe, bo nie chciał iść na bagary. Nie zjednywało mi to sympatii, więc nauczyłem się, że czasem trzeba zrobić coś wbrew sobie, żeby większość była zadowolona. Trzymałem się grupy, bo, i tu dotykam kolejnego problemu, zawsze zależało mi na tym, żeby każdy mnie lubił. Dawid od najmłodszych lat oglądał wraz z bratem anglojęzyczne filmy z napisami, no i dzięki temu szybko nauczył się języka, co mógł pokazać na scenie Biblioteki Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w 2009 roku podczas konkursu piosenki anglojęzycznej. Tak, w internecie nic nie ginie.

W mgnieniu oka, bo dosłownie rok później, wraz z kolegami ze szkoły muzycznej stworzył rockowy zespół Curly Heads. To zdecydowanie ostrzejsze granie, postpunkowe brzmienie. W piosenkach loczkogłowych można znaleźć inspiracje takimi zespołami jak Kings of Leon, Franz Ferdinand czy Arctic Monkeys. Ale więcej o nich już za chwilę, bo ktoś mógłby pomyśleć, że kariera Dawida była jak zupka instant, czyli natychmiastowy rozkwit po wygraniu drugiej edycji show X Factor. Ale nie, to nie było takie proste, bo w 2011 roku Dawid również do X Factora zajrzał i zaśpiewał, ale nie przeszedł drugiego etapu eliminacji. Potem już z zespołem Curly Heads spróbowali swojego szczęścia w Mam Talent, tu również bez powodzenia. To właśnie wtedy ktoś zasugerował, by Podsiadło popatrzył na siebie z perspektywy solowego artysty. Dlatego w 2012 roku, uzbrojony tylko w swój głos, artysta powiedział sobie do 3 razy sztuka i znów zawitał w X-Faktorze, tym razem zwyciężając o drugą edycję, wykonując utwór Better Than Dream z megagwiazdą Katie Melua.

I od tego momentu, jak z bicza strzelił, kariera rozpędziła się do hiperprędkości. W roku 2013 cichy i nieśmiały, ale za to świeżo upieczony 20-latek wydaje swój pierwszy album. Płyta Comfort and Happiness dawała swoim odbiorcom poczucie komfortu i szczęścia, no bo nie inaczej. Krążek promowały single Trójkąty i Kwadraty. Yeah.

Warto nadmienić, że w 2023 roku z okazji 10. rocznicy urodzin Trójkątów i Kwadratów artysta postanowił zaskoczyć fanów nową ich wersją.

Oba single, jak i cały album osiągnął wielki sukces. Na Dawida Podsiadłe spadł deszcz nagród. Artysta wystąpił na przykład jako support Lany Del Rey na koncercie w Warszawie. Zaczął też pojawiać się w line-upach największych polskich festiwali muzycznych. W roku 2014 Curly Headsi wydają swój debiutancki album Ruby Dress Skinny Dog, który promują dwoma singlami, bojowym Reconcile. Co ciekawe, w teledysku do tego kawałka główną rolę gra Marcin Dorociński. Wciela się tam w rolę doktora z wąsem, Roberto Sancheza, gwiazdę telenoweli.

kolejnych latach dorzucił swoje 3 grosze do hymnów Wataha, Nieboskłon i Ciebie też bardzo. Fala popularności dodała artyście skrzydeł do tego stopnia, że już w 2015 roku wypuścił swój 2. album solowy pod tytułem Annoyance and Disappointment, który promował hit Pas Tempomat.

ile nie było, ale każdemu należy się przerwa, więc Dawid Podsiadło odsapnął od koncertowania. Odsapnięcie całkiem spore, bo trwające 2 lata. A jak wracać, to tylko z wielkim boom, którym był album Małomiasteczkowy wydany w 2018 roku oraz koncert z Taco Hemingwayem i nie tylko, na blisko 60 tysięcy osób na Stadionie Narodowym. To był rok 2019. Artysta znów schował się na kilkanaście miesięcy po to, by w 2022 roku fani mogli się na niego natknąć w kiosku ruchu w jednym z warszawskich przejść podziemnych. Tak Podsiadło promował płytę Lata 20, która jest hymnem wszystkiego, za czym tęsknią obecni 30-parolatkowie. Tak, chodzi o Tazosy.

0: Dodatkowo w międzyczasie artysta pojawił się w dodatku do Cyberpunk 2077 Widmo Wolności. Poznacie go po wąsie. Stworzył do tejże gry piosenkę, a jeszcze wcześniej stworzył inną do anime Edgerunners, którego fabuła jest osadzona w cyberpunkowym świecie gry autorstwa naszego rodzimego CD Projektu.
1: Historia polskiej muzyki.
0: To był kawał historii polskiej muzyki oczywiście. Kasia Grodzka, dzięki za dziś, do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Renata Grudzińska. Muzeum Podróżników imienia Tonego Halika przejdzie remont. Uzyskało ono dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Łącznie wyniesie ono ponad 3 miliony złotych. Z kolei koszt pełnej renowacji to nieco ponad 4 miliony złotych. O szczegółach inwestycji mówi Agnieszka Tybus-Bugajska z Muzeum Okręgowego.
2: Muzeum Okręgowe w Toruniu jako kolejny projekt przewiduje modernizację Muzeum Podróżników. W ramach tego zadania przewidujemy zarówno roboty budowlane, które odświeżą elewacje, naprawią dachy i wykonają takie prace pomagające w modernizacji wystawy we wnętrzu budynku, jak również modernizację wystawy stałej. Wystawa stała ma już trochę lat i obecnie raz, że mamy nowe obiekty, dwa, że chcielibyśmy też troszeczkę inaczej pokazać tematykę, którą tam prezentujemy. Jest to oddział, w którym możemy przyjść z dziećmi, z większymi dziećmi, tak? Mogą przyjść osoby dorosłe. Każdy tam dla siebie coś znajdzie. My również bardzo często tam prezentujemy wystawy stałe, podróżnicze. Dużo wystaw, które pokazują zarówno obiekty, które podróżnicy nam przekazują na te wystawy, zdjęcia. Mamy dużo spotkań. Także ten oddział tętni życiem i mamy nadzieję, że to odświeżenie również pomoże jakby w dalszym działaniu. Modernizujemy praktycznie cały budynek, tak? Także w środku robimy prace budowlane w całym budynku, ale również wszystkie wystawy. Czyli przewidujemy, że w przyszłym roku będziemy te czynności robić.
1: Muzeum Podróżników imienia Tonego Halika w Toruniu znajduje się przy ulicy Franciszkańskiej 9/11, czyli na Starówce. Historia tej dzielnicy to notoryczna degradacja. Chełmińskie Przedmieście to kolejna odsłona naszego cyklu z mikrofonem na toruńskich osiedlach. Spotykamy się tuż za tak zwanym ringiem Starówki, aby ruszyć na północ. Chełmionka to jedna z najbardziej eklektycznych dzielnic naszego miasta. O jej historii i współczesnej wersji zanikania opowiedziała nam Anna Lamers. Rozmawia Marta Łazarska.
3: Z naszym cyklem przenosimy się teraz do dzielnicy Chełmińskie Przedmieście. Ja słyszałam, że ty jesteś w ogóle dziewczyna z Chełmińskiego i że gdzieś ta dzielnica bardzo mocno w twoim sercu wybrzmiewa.
4: Tak, jestem z Chełmionki. Faktycznie mieszkałam tam w dwóch lokalizacjach, a w zasadzie nawet w trzech. Najpierw mieszkałam na Grunwaldzkiej, potem na Małochowskiego, czyli na Machorce, a na końcu na szosie Chełmińskiej, ale już przy końcu, już tam w okolicach ulicy Długiej.
3: No to nie tylko historycznie, ale też tak społecznie historia tej dzielnicy gdzieś tam się splatała z twoją, nie wiem, mogę powiedzieć młodością?
4: Tak, tak, dokładnie. Faktycznie się splatała i byłam bardzo związana z tą dzielnicą, ale teraz muszę powiedzieć, że poprzez te przebudowy przyznaję się, że czuję się sentymentalnie z nią związana, ale nie lubię tam chodzić. Mam naprawdę taką dużą niechęć.
3: O tej przebudowie na pewno jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiały, jednak chciałabym najpierw zacząć od początku tak naprawdę. Gdzie zaczyna się Chełmińskie Przedmieście, Chełmionka?
4: No to jest bardzo dobre pytanie. No, myślę, że zaczyna się w tym samym miejscu, co kiedyś, to znaczy zaraz za Starym Miastem, jak popatrzymy na północ, nawet już część Ringu znajduje się na Chełmińskim Przedmieściu, czyli na przykład Urząd Marszałkowski, czy Muzeum Etnograficzne, czyli dawna wozownia. Natomiast to jest fajna historia, ponieważ pierwotnie Chełmińskie Przedmieście przecież nie było tak daleko od centrum. Te przedmieścia wczesno-średniowieczne, a Chełmińskie Przedmieście było największym przedmieściem średniowiecznego Torunia, one było natychmiast za murami. Tak? To było od razu po prostu, jak za miastem. Przymierz takie przyklejone w pewnym sensie. Dlatego teraz, jak robimy wykopaliska, to znajdujemy te kościoły. Czy Świętego Wawrzyńca, czy Świętego Krzyża, które znajdują się w zasadzie zupełnie przy samym centrum. Tak? Czyli tam, gdzie teraz stoi ten pawilon, gdzie jest piekarnia i kiosk ruchu na placu teatralnym. Fajnie to się zaczynało. Tak? Wychodzimy z miasta bramą chełmińską. A to była bardzo ważna część, ponieważ to był trakt do Chełmna. Do Chełmna, do Grudziądza, do Gdańska, czyli bardzo ważna droga. Chełmno, wtedy wspominam, Toruń został na przykład na prawie chełmińskim założony. To było bardzo ważne miasto krzyżackie. A my wtedy również, jak wiemy, prawda, lekko się przyjaźniliśmy. Wychodziło się przez bramę chełmińską i od 1449 roku przez również barbakan chełmiński. Bo Toruń miał barbakan wcześniej, nawet dwa barbakany wcześniej niż Kraków. To u nas Jan Olbracht popatrzył, mówi, jest jaki fajny barbakan, ja też sobie taki barbakan sobie postawię w Krakowie, taki barbakan. I tak się stało. Barbakan, czyli czyli taki wysunięty punkt obronny. To jest wieża taka, która znajdowała się w wysuniętej części, w zasadzie w fosie, takim odrębnej fosie, i wychodzimy dalej i właśnie były te przedmieścia, które miały, wiecie, super gęstą zabudowę, duże ulice. Zresztą niedawno odkopano też cały fragment bruku, normalnie ulicę zasypaną, pięknie wyłożoną brukiem, co świadczyło o bogactwie tego przedmieścia też, prawda? Że to nie było po prostu tam jakaś droga polna w gnoju, tylko była faktycznie ładnie przygotowana. Tam były też taka ta, powiedziałabym, rzemieślniczo-przemysłowa w pewnym sensie, można powiedzieć, część miasta. Na przykład niedawno przy okazji budowy Centrum Kamer Image zostały znalezione sklep z butami, tak? Gdzie było bardzo dużo podeszw na przykład. Czyli tam musiał być jakiś większy zakład szewski. Były oczywiście młyny, no bo to wiadomo, że w tamtym czasie takie rzeczy się właśnie działy, i różne inne tam przemysłowe cegielnie, tak, jacyś tam garncarze i tak dalej. No ale co się stało z tym przedmieściem? Myślę, że wszyscy, którzy już ze mną przynajmniej raz byli na spacerze, to wiedzą, co się działo z przedmieściami. Przedmieścia były oczywiście palone. I to jest ta sama historia. To znaczy, przy oblężeniu miast całe przedmieścia się po prostu paliło do żywego, do gołej ziemi, żeby wróg nie miał się gdzie posilić. I to samo spotykało właśnie przedmieście chełmińskie i w zasadzie po potopach szwedzkich, które Toruń nawiedzały, no jak się całą Polskę. W zasadzie się już w tym miejscu te przedmieścia nie odtworzyły, a wynikało to też z tego, że w tym miejscu były tworzone bastiony. Zmieniał się system fortyfikacji miasta. I już te mury miasta, które były wcześniej, one nie były wystarczające do obrony, w związku z czym sypano te bastiony, czyli takie te ząbkowania dookoła Torunia. No i jak sobie popatrzymy, no to widzimy, że czasami mamy trochę takich górek. I na chełmińskim przedmieściu też mamy taką trochę dziwną górkę, znikąd donikąd, prawda, jak idziemy, przez Chełmińska jest prosto, tak, ale jak będziemy szli na przykład deptakiem tym, to musimy wejść po schodach, żeby zejść na dół przy nocie. I to są właśnie te jeszcze późniejszych obwarowań, to są akurat wały, ale czy na przykład Muzeum Fieltorun jest podwalni, tak, czyli tak ząbkowanie takie szło, wały to akurat trochę późniejszego okresu, ale właśnie tak to wyglądało, czyli te tereny zostały przekształcone jakby w te tereny takie obronne, forteczne, a kościół świętego Wawrzyńca znalazł się wewnątrz bastionu. I jak patrzymy sobie ten stary plan, tak, który na przykład na Podmurnej jest namalowany przez Iwonkę Lingman, tam widać, że w bastionie samym jest tak wciśnięty kościół. No i prawda, no wobec że tego, że kościołów było dużo, no to co poległo? No nie bastion, tylko kościół. Więc kościół został też rozebrany, a przedmieście chełmińskie odrodziło się właśnie jakby dalej, tak? Za tymi bastionami. I jak przyjrzymy się już właściwie niewielkiej ilości zabudowy, to ona była taką trochę jak we wsi ulicówka się robiła. Czyli w miarę taka zorganizowana zabudowa na ulicy Chełmińskiej, a pozostałe to były trochę takie ogrody na przykład. Piękny był ogród Wiktorii, gdzie zresztą pani Joanna Łyskowska miała pierwszy kinematograf, czyli teatr świetlny. I on był tam, gdzie teraz jest na Grudziąckiej, na początku Grudziąckiej, Wydział Fizyki, tak, fizyki i astronomii chyba, one właśnie jest tam. A dalej to starzy mieszkańcy Chełmionki, tak jak ja. Jak ja mieszkałam na Machorce, to wszyscy pamiętamy, że były ogrody Małchowskiego. Kończyło się pięknymi ogrodami, które ciągnęły się aż do cmentarza, aż do Wybickiego, która była taką drogą naprawdę dziurawą i w zasadzie mało uczęszczaną, aż do cmentarza, i tam się chodziło na uczciwe pachty. Tam normalnie rosły jabłka, gruszki i różne warzywa i rośliny, i drzewa, i to były w takie właśnie zupełnie inne tereny. Zresztą zobaczcie, chełmińskie przedmieście nie jest tak uporządkowane jak bydgoskie. Bydgoskie to są kwadraciki, parcele, prawda? Wszystko elegancko poukładane. A tamta zabudowa była taka właśnie bardziej mieszkalno, raczej biedniejsza, może robotnicza, właśnie dużo tego pruskiego muru, który był raz, że z uwagi na obostrzenia te forteczne, ważne, ale dwa, że on też był w miarę tani w budownictwie, prawda? Więc miał taki charakter raczej właśnie taki miejsko-podmiejski, nie taki wielkomiejski jak na bydgoskim przedmieściu, ale też niesamowicie wartościowy. I zobaczcie tą Podgórną, jak ona tam się kręci, Kołłątaja, nie? Lewal, to wszystko są po prostu tak pokręcone ulice, że nie wiadomo, o co chodzi.
3: Powiedzmy jeszcze, do którego momentu, czy o potopie szwedzkim, czy o wojnach napoleońskich, do którego momentu ta Chełmionka zdążyła się, że tak powiem, rozrosnąć, i jak wyglądał ten obszar później?
4: No właśnie ta pierwsza Chełmionka, ta, która znajdowała się zupełnie przy samym Toruniu, to tak naprawdę mniej więcej 1703 rok, czyli to oblężenie ostatnie szwedzkie, zdaje się, już w zasadzie zakończyło całkowicie funkcjonowanie tej części, choć należy pamiętać, że raczej już musiało to zniknąć wcześniej właśnie z uwagi na rozwój tych fortyfikacji. To wszystko się przeniosło dalej. Natomiast druga część Chełmionki, która się rozwinęła dalej, no to trochę nam coś jeszcze zostało, nie? Natomiast kolejne różne decyzje miejskie, na przykład niesamowita przebudowa szosy chełmińskiej, która pochłonęła ogromną ilość tej właśnie zabudowy, która tam była oryginalnej, dużą ilość tego pięknego pruskiego muru, który tam jeszcze pozostał, czy na przykład obcięcie, no to całkiem niedawne piekarni na Chomińskiej, tak? Gdzie po prostu został tylko tylny budynek. Tam nie tylko był pruski mur, tylko było też takie właśnie dosyć niskie, czerwone, z czerwonej cegły takie budynki. No i to wszystko zostało pochłonięte teraz, tak? W ciągu ostatnich 10 lat tak naprawdę zniknęło. Nie? Kasztanowce. Ile było kasztanowców na Chełmińskim Przedmieściu? Ja kiedyś rzuciłam prośbę na grupę, że był taki piękny kasztanowiec na Chełmińskim, na rogu Małopolskiego i właśnie Chełmińskiej. I dostałam mnóstwo zdjęć. Nie? Ludzie pamiętali te kasztanowce. To była piękna, zacieniona ulica jak w Toruniu. Czy na przykład, zobaczcie, teraz w ogóle zrobili już to kolanko, no już dobrze, bo to takie kolanko od toalety jest, nie? Takie tam na tej Chełmińskiej. Przy tym kolanku tam przecież były te założenia, takie domy willowe tak naprawdę, prawda? Które były cofnięte, tam był ogród wielki z przodu, no i nie ma. Nie? To wszystko zostało obcięte i nagle te budynki bez tych założeń ogrodowych tak sterczą w ogóle jakoś dziwacznie. Ja nie wiem, i po co taka autostrada po dwa pasy w każdą stronę, po środku gigantyczne przestrzenie, nie wiem. Ale to nie na temat, przepraszam bardzo.
3: No to powiedzmy, gdzie tej starej Chełmionki możemy szukać?
4: Starej Chełmionki, no to bardzo dobre pytanie. Na przykład, jak jest ulica Podgórna? Mamy skrzyżowanie Podgórnej z Chełmińską, czyli jak jedziemy Chełmińską w kierunku Wrocław, skręcamy w prawo i zaraz po lewej stronie będziemy mieli ulicę Graniczną, tylko się bardzo śpieszcie, bo to już też jest zanikająca sprawa. Tam się znajduje kilka budynków właśnie, jeszcze troszkę pruskiego muru i takiej typowej zabudowy właśnie tego typu, czyli takie te niskie, jednopiętrowe budynki ze dwuspadowymi dachami. Kawałeczek dalej na prawo, drewniane budynki jeszcze się zachowały. Jest taka drewniana chata nisko położona i ona zdaje się jeszcze szansę, że przetrwa. Potem dalej już znowu nie mamy nic. No kiedyś Podgórna była fajna, nie? Ale już na przykład widzę na kolejnym budynku, że na Podgórne już jest, że na sprzedaż i to po prostu wszystko poleci. Często się słyszy, że to były budynki takie z metra cięte, że z katalogu, że one nie miały swojej wartości. Ale dlaczego budynki z katalogu nie mają nic swojej wartości? Bo niesamowitym wartością Chełmińskiego Przedmieścia, popróbujcie to jeszcze zobaczyć, bo trochę tego jeszcze, to trzeba tak się trochę poszwędzać właśnie, ale szczególnie Podgórną polecam, Graniczną, gdzie od Podgórnej tutaj w tą stronę, powiedzmy do centrum, do PCK, powiedzmy do Odrodzenia, gdzieś tam w tych okolicach, była taka ta właśnie przedmiejskość. Te domy z ogródkami, na Wiązowej jest piękny budynek, jeszcze jeden z ostatnich, z taką fajną, długą, takimi schodami, taką werandą na pierwszym piętrze, z takim gankiem w zasadzie, więc gdzieś tam trochę tych skarbów trzeba poszukać, ale to było takie sielskie, anielskie. Dla mnie Chełmińskie Przedmieście było sielskie, anielskie. A jeszcze było na Kołłątaja, w zasadzie był taki pub, klub, powiedziałabym bardziej, Baba Jaga. I to była taka buda z dykty, gdzie można było kupić również tanie wino na szklanki. A dzieci tatom chodziły w niedzielę po kościele z kanką na piwo. Tam takie rzeczy się robiły. Ale na przykład na Górce jest Dom Kata. Teraz to bardzo nie warto oglądać, ale będzie rewitalizacja. Miejmy nadzieję, że fajne rzeczy tam się zadzieją. To jest zaraz obok Gimnazjum Akademickiego.
3: No właśnie, powiedzmy o tym, że tam, gdzie niektórzy kojarzą rakarnię, no to tam swego czasu właśnie Kat mieszkał.
4: No właśnie tak. On tam wykupił sobie dom, no bo to była poważna instytucja. To Kat to był poważny zakład, to on miał pracowników, to tam nie było to tamto, więc tak. Faktycznie tam mieszkał, potem była rakarnia, potem mieszkali ludzie, tak po prostu z przedziału. I teraz dzięki staraniom właśnie ludzi z Chełmińskiego Przedmieścia udało się to uratować, ale gdzie jeszcze warto? Kawałeczek dalej po drugiej stronie. Był dawny sklep Wileński, taki budyneczek, taki jakiś trochę nie wiadomo, takie odwołanie, jakiś tam pałacyk prawie, że pajacyk taki powiedziałabym troszkę. Mniej więcej naprzeciwko, ale patrząc tą stroną jest pięknie odnowiona kamienica przez Jonasów. Ta właśnie taka niska, czerwona, z fajnym muralem i budynek, który znajduje się obok, na tej odnowionej kamienicy, w którą przecież wjechał samochód. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że na słupach stało całe piętro, pierwsze się utrzymało tylko na słupach i tam ta kamienica została odnowiona, ale co tam jest fajne? Chyba przy tej kamienicy zachowało się jeszcze to, co jest niesamowicie ważne też na Chełmińskim Przedmieściu. Szajerki i podwórka. Bo jak będziecie chodzić po Chełmińskim Przedmieściu, to koniecznie trzeba wchodzić w podwórka. Tam nie należy się bać, nie jest tak źle, naprawdę, ale są właśnie tak, te szajerki, szałerki, różnie to się mówi. Tam było mnóstwo gołębników kiedyś. Ja pamiętam z mojego dzieciństwa, jestem kociara, zawsze miałam koty, nie? I te koty zawsze były takimi, no, prawda, problematycznie było wypuszczanie, bo były gołębie i gołębiarze, no, niekoniecznie kochali koty, które to kochały i gołębie. Ale te podwórka to był fenomen. To życie podwórkowe faktycznie, gdzie były właśnie trzepaki, to nie jest tylko blokowy wynalazek i czasami garaże, ale to życie tam się faktycznie toczyło.
3: Teraz też w dalekosiężnych planach jest zrobienie ze starego dworca Północ kolejowego Muzeum Kolejnictwa, więc też jest okazja, żeby tam trochę życie wróciło i nawet podobno trochę połączeń.
4: No super by było.

0: autobus stał pół godziny, bo zwrotnica, to znaczy zawracanie jakieś tam czy przestawianie pociągów, było centralnie na tym przejeździe kolejowym, a tam był właśnie też tor kolejowy do jednostki rosyjskiej.
1: Kto mieszkał na tym drugim Chełmińskim, mogę tak powiedzieć?
0: No właśnie, no to była w zasadzie dzielnica właśnie trochę taka biedniejsza. Ci bogatsi ludzie mieszkali bardzo często, no bo to jak popatrzymy sobie tak całościowo na Toruń, to tak, bydgoskie Przedmieście to właśnie była ta bogatsza raczej dzielnica, prawda? W której mieszkali ci ludzie, którzy ci wyżsi urzędnicy i tak dalej, tak? Na Chełmiące ci bardziej średni. Potem było Jakubskie, które było bardzo przemysłową częścią Torunia, no i Mokre, które było kiedyś wsią, tak? Jak popatrzymy sobie te Przedmieścia po tej stronie, jeszcze było Przedmieście Świętego Jakuba, no ale to dużo wcześniej jeszcze. Więc tutaj mieszkali raczej ludzie, którzy właśnie niekoniecznie byli bardzo majętni, ale to też nie była jakaś specjalna. Kazimierz Ulatowski miał swój dom własny na Legion, na przykład. I w latach 30. na przykład tam się bardzo rozbudowywało, bo to było trochę te wolne parcele właśnie. I tam na przykład, jak patrzymy sobie na Legionów, początek Legionów, to mamy sporo takiego budowlanego modernizmu bardzo ciekawego też, także to też o tam warto bardzo zajrzeć, w tą taką trochę późniejszą zabudowę. Natomiast jak ja mieszkałam na Małchowskiego, to muszę powiedzieć, że było bardzo ciekawie. Pierwsze naprzeciwko miałam bibliotekę, tam była jakaś biblioteka. Rewelacyjna biblioteka, mała, osiedlowa, świetna. Na ulicy Krótkiej i Końcowej były nawet takie chaty wiejskie niskie, gdzie jedna kobitka hodowała kury. Ja jej zanosiłam łupinki i chleb, ona dawała mi jajka za to. Więc tam było gospodarstwo. To były mieszkania, które były w większości zasiedlane przez takie dokwaterowywane rodziny po wojnie. I mieliśmy takie sytuacje autentyczne, że w dużym pokoju mieszkała pani, która była właścicielką kiedyś całego mieszkania i miała dokwaterowane osoby. Akurat jej się trafiło całkiem nieźle, bo rodzina była sympatyczna. Natomiast, no wiecie, nie? No po prostu dramat, tak? Mieszkam we własnym mieszkaniu, dzielę łazienkę i kuchnię z rodziną, która została mi dokwaterowana. Więc tak to było. Obok były pruskie mury i to były takie mieszkania czynszowe, uczciwie mówiąc, nie najdroższe. Nie? Raczej takie tańsze, ale towarzystwo, ja uważam, że dobre. Ja wspominam bardzo dobrze, duże przemieszanie było. Było duże przemieszanie faktycznie tych dzieciaków, ale na przykład właśnie ta biblioteka bardzo kształtowała bardzo nas wychowywała. Tam przychodziły faktycznie dzięki świetnej pani dzieciaki jakby i z tych rodzin takich wykształciuchów i mniej. I ona faktycznie bardzo fajnie nas animowała. No ale my się wychowywaliśmy typowo właśnie na podwórkach. To była bieganina wspólna, także takie życie, powiedziałabym, było bardzo podwórkowe też. Także nie tylko blokersi mają takie.
1: Dużą częścią historii i współczesności w zasadzie Chełmińskiego Przedmieścia jest sport. Ulica Sportowa, dla niektórych dziwna, bo co ona ze sportem ma wspólnego, no ale okazuje się, że miała i to takie miłe oczko puszczone do naszych słuchaczy i do tych, którzy odwiedzają właśnie Toruń i to miejsce.
0: No właśnie, tak, sport, oczywiście, to jest w ogóle świetna historia Chełmińskiego Przedmieścia, bo popatrzmy sobie, ulica Sportowa, dlatego, że tam był pierwszy stadion sportowy, ale jak się okazało, słuchajcie, nie najlepszej konstrukcji. I tam kostkę można było sobie bardzo łatwo skręcić, tam wszystkie nasze te kluby sportowe pierwsze startowały. TKS, tak, Toruński Klub Sportowy i w ogóle tam te wszystkie pierwsze elany, ale tam grali i w piłkę i w ogóle żużlowo jeździli i wszystko co można było, no ale tak jak powiedziałam, ten nie najlepiej był wybudowany i dość szybko powstał ten stadion Pomorzanina, który na początku był właśnie głównym stadionem Torunia, potem stadion się przeniósł za most, prawda, a teraz z powrotem wrócił i teraz te mecze elany odbywają się właśnie z powrotem na tym stadionie. Który koniecznie, zobaczcie, jak chodzi o architekturę Chełmińskiego Przedmieścia, ten pawilon, ta loża taka specjalna, trybuny, tak jak jest trybuna i ta loża, to jest tak piękna konstrukcja. Drewniana jest prześliczna po prostu, coś niesamowitego. Więc mamy ten stadion, no i oczywiście nasi laskarze, czyli hokej na trawie. Potem dalej mamy lodowisko, które też jest kapitalne i dzieciaki z Chełmińskiego Przedmieścia zawsze namiętnie chodziło na lodowisko. To był sport narodowy, u nas miało się swoje łyżwy i w niedzielę po prostu pielgrzymki całe waliły na ślizgawki. Potem mamy halę sportową, tą Nobema, prawda? Tą naszą krytą. No właśnie, a z tyłu nawet halę balonową kiedyś mieliśmy, prawda? No
1: właśnie, gdzie to się mieściło w ogóle?
0: Na ulicy Balonowej. Ale jak patrzymy sobie od naszej strony, patrząc właśnie teraz, to było dokładnie jak jest hala sportowa nasza, ta czarna. I za nią są takie żółte budyneczki. To są takie zabudowania techniczne teraz wojskowe. I wzdłuż lasu Ruderki, tak, Rudelki, można przejść sobie taką ścieżką i wyjść na Balonową. To tu właśnie dokładnie w tym rejonie, gdzie są te tereny wojskowe, były te właśnie hale balonowe nasze, bo to lotnictwem stał.
1: No i ona też taka pokaźna była, prawda? 100 metrów?
0: Tak, ona była ogromna i

0: Zresztą to Tomik był bardzo ważnym ośrodkiem lotniczym. I to już za Niemca, prawda, właśnie te wojska baloniarskie. Kiedyś ważniejszy w samolocie, czy w balonie, no wtedy jeszcze w balonie, był obserwator, bo to o to chodziło. Skrzydła, czy balon, czy w ogóle wzniesienie się nad ziemię dawały możliwość zobaczenia z perspektywy. Zobaczcie, wracamy do tego, teraz drony rządzą, tak, bo one widzą z góry. Bombardowanie nie każdemu przychodziło do głowy, to nie było główny cel, więc na przykład kiedyś dowódcą samolotu to nie był pilot, tylko obserwator, on był ważniejszy. A ten pilot to szofer był po prostu. Tak to właśnie się rozwijały te nasze wojska balonowe, jak się wyprowadzili Niemcy, wprowadzili się Polacy, więc te sterowce tutaj zostały zakupione, ten Lech nasz, który tutaj był. Te, w ogóle balony były prowadzone na sznurku, to w ogóle uwielbiam tą historię, bo balony musiały mieć gaz, tak? Więc on były takie podręczne wytwórnie gazu, no ale też balony bywały napełniane i się normalnie szło na sznurku, na sznureczku się prowadziło balonik przez miasto do gazowni miejskiej na Lewiańskiej, tak? Był nagazowany i z powrotem Zurich-Comet. I z powrotem wracało się z balonikiem na sznureczku, sobie szli żołnierze. Więc taka pocztówka sławetna istnieje. Tak, to pięknie musiało wyglądać. Bardzo żałuję, że tego nie widziałam. Teraz już by tego się nie dało powtórzyć, bo mamy wszędzie przecież przewody różne tramwajowe i tak dalej. Te budynki są wyższe, a kiedyś plac był prosto, proszę bardzo. A potem powstał czwarty pułk lotniczy. To jest też bardzo ważna historia naszego miasta, która jest strasznie zapominana, ale są osoby, które bardzo walczą o to, żeby jakoś przywrócić, żeby chociaż jakąś do pamięci zrobić ten temat, bo to faktycznie te pierwsze duże lotniska, pierwsze jakby takie w ogóle początki tych szkół lotniczych, to był właśnie Toruń. Także warto też o tym pamiętać.
1: Teraz chyba trochę trudniejszy temat będzie. Powrót tramwajowej trójki na chełmińskie przedmieście i to w zasadzie, co się z tym wiąże. Bardzo mocno zmieniony krajobraz, bo chyba tak najdelikatniej można powiedzieć tego, jak chełmińskie wyglądało. Niewiele zostało. Ja nawet nie wiem, co wam powiedzieć, bo to jest zupełnie inne miejsce.
0: Trójka to była bardzo ważna część chełmińskiego przedmieścia, to prawda, tak? Ja namiętnie jeździłam, mieszkając właśnie, a jak kojarzycie, to jest delikatna górka właśnie mniej więcej na wysokości Małochowskiego, jest przełamanie i zjazd w dół, to więc stara drewniana trójka, która jeździła, no to ona wydawała odpowiednie dźwięki z siebie, wjeżdżając, a potem takie Także to było naprawdę, to jest niezapomniane, słuchajcie, ja to słyszę, po prostu nie zapomnę do śmierci tego dźwięku. Ale słuchajcie, to właśnie dziecko wychowane na tramwajach, nie? Bo w starym drewnianym tramwaju była taka korba, którą kręcił motorniczy, tak? Ona była na wprost i ona była jechać, tam stop i tak dalej. Wiecie, że ja tak uważałam, że tak Bóg robi z pogodą, że on robi tak, deszcz, słońce. Ja byłam to przekonana, że właśnie tak to wygląda, pogodowe sprawy. Więc no właśnie, dziecko tramwajów. Zawsze lubiłam technikę, a często jeździłam trójeczką. No i właśnie, i zobaczcie, kiedyś w świetle ulicy Chełmińskiej jechał tramwaj. On miał jeden tor i była mijanka. Mijanka była i ten tramwaj sobie po prostu jechał, tak? Przejeżdżał dalej, pętlę miał przy Polonie, czyli teraz przy Polnej. On dojeżdżał tam, do dworca Toruń Północ, dokładnie. I ten tramwaj jeździł faktycznie bardzo często, regularnie, w świetle ulicy. I powiem szczerze, ja się wyprowadziłam stamtąd w zasadzie w połowie lat 90. najpierw, a potem wróciłam jeszcze i mieszkałam od 2005 chyba do 2011. I ja jakichś niewyobrażalnych korków na Chełmińskim nie pamiętam. To znaczy, pewnie, no wiadomo, nie? Jakby, że to usprawnienie ruchu zawsze jest potrzebne, gdzieś tam przez Wilki i Wigury to zawsze trochę się postało, ale żeby to jakieś takie było, nie wiem, no to nie była Warszawa, że o Łodzi nawet nie wspomnę. I w pewnym momencie zlikwidowano ten tramwaj. Trochę nam było trudno zrozumieć dlaczego. Tramwaj był tam bardzo użyteczny. On faktycznie bardzo dobrze tą komunikację rozwiązywał. Natomiast potem się właśnie pojawiła informacja, że on się będzie pojawiał, ale ta przebudowa, która teraz się zadziała, to jest w ogóle coś, czego ja po prostu, no może ja nie jestem jakoś pozytywnie nastawiona do tego, jakby przyjmuję to do wiadomości, ale ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Zostało zrobione takie kolanko od toalety, gdzie trzeba przejechać dwa razy przez tory tramwajowe, żeby pojechać prosto. Ja uczciwie mówiąc, pomijam, jak muszę tam jechać, to jadę Legionu. Chełmińska Stara została zamknięta, została ślepą ulicą, czyli straszliwie jakby usprawniając ruch, straszliwie go spowalniamy. Ja wiem, że chodzi o tą trasę staromostową, wszystko rozumiem, ale to i tak nie ma za bardzo sensu. Nie wiem, co tu powiedzieć. Nie? Dla mnie to jest po prostu tak bez sensu inwestycja. W czasach, kiedy zamykamy szerokość ulic, tak? Przywracamy ten wolniejszy ruch, jakby staramy się spowalniać tę całą historię, zostały wycięte budynki po jednej i po drugiej stronie. Już nie mówię o drzewach też, ale po prostu zabudowa mapa została wyrżnięta, wycięta po to, żeby zrobić dwupasmową autostradę pośrodku z gigantycznej szerokości terenu, kiedy tramwaj mógł iść w świetle ulicy. To nie jest żadna niesamowitość. To już w Toruniu mamy taką sytuację, tak? Nie musi być osobny pas. Zresztą to jest tak popularne, no nie wiem, no po prostu gdzie człowiek nie pojedzie. No we Wiedniu jest na przykład, na głównych deptakach, no nie wiem, no w Stambule tramwaj jeździ po prostu razem z ludźmi i to jest wręcz atrakcja. Ale no ja też nie jestem drogowcem, nie? Jestem sercowcem, więc jakby zupełnie... Natomiast no nie mam poczucia, żeby to rzeczywiście jakiś sensowny sposób usprawniło tą komunikację, nie? Jak tam jadę, to i tak stoję w takim samym koreczku, w jakim dokładnie stałam. Chyba, że jedzie tramwaj, to dwa razy muszę się z nim minąć. A tak on by jechał ze mną, moim pasem ruchu przecież. I też na początku Chełmińskiego Przedmieścia ma powstać nowe centrum miasta, którego ja też nie rozumiem. Bo koncepcja była nie głupia, tylko że koncepcja mówiła o jednej rzeczy. To było z czasów jeszcze w zasadzie tłoczka w dużej mierze. To znaczy, że mamy tak, mamy to centrum, mamy ring budynków dookoła, tak? Czyli to, co nas opasuje, czyli wały generała Czerwona Droga, tak? Wały generała Sikorskiego, tutaj potem dalej jest co? Szumana, Warszawska i to jest ten ring dookoła, tak? I tam mamy budynki, za tym miał być zielony ring. I patrzymy, faktycznie mamy zielone tereny, planty od nas tu patrząc i tak dalej, tak? I za tym miało powstać nowe centrum miasta. Czyli tam miały powstawać te wszystkie budynki użyteczności, ale to wszystko się już gdzieś zepsuło, bo tak naprawdę tak. Uniwersam został sprzedany, ale nie bardzo to z tym wszystkim poszło. Jordanki i tak mamy bliżej. Budujemy teraz ten Kamerimicz, też bliżej, więc jakby ta cała koncepcja tak naprawdę tam ma powstać jakiś wieżowiec. No dobra, jakby po drugiej stronie ulicy są wieżowce, ale mamy wrażenie, że my po prostu jakby tworzymy coś w oparciu o plany sprzed, nie wiem, lat 70., to tam sprzed, nie wiem, 50 lat, ale tylko trochę. Trochę tu zrobimy, trochę tam, trochę może tak, trochę nie, a trochę byśmy chcieli, a trochę byśmy nie chcieli. Dla mnie to jest niezrozumiałe. Uważam, że zniszczyliśmy niesamowitą rzecz. Oryginalne zabudowy przedmieścia. Jeżeli turysta przyjeżdża do Torunia, on może zobaczyć starówkę. Ona jest przepiękna, prawda? Wszyscy się z tym zgodzimy, jest cudna. Ale on ją zobaczy w 3-4 godziny i pojedzie. Natomiast to, co było dla mnie zawsze niesamowitością, co ja byłam najbardziej dumna z Torunia i mówiłam wszystkim, nie wiem, warszawiakom wszystkim, mamy spójną urbanistykę miasta, że to było dla mnie fenomenem. Przeszło się na te Jakubskie i tam było widać starą zabudowę, oczywiście trochę wchodziła nowa, ale te właśnie poprzemysłowe wszystkie budynki zostawały, co mogło być niesamowitym potencjałem. Bo teraz jak się jedzie do innego miasta, jak my jedziemy nawet jako turyści, prawda, no to jednego dnia poszwędzamy się po centrum, a potem wychodzimy na zewnątrz. I to taka spójność tego miasta, to oryginalność tego miasta, która nam się zachowała, czyli właśnie bydgoskie, chełmińskie, jakubskie, mokre, to wszystko istniało. I my to zniszczyliśmy teraz. Słuchajcie, nie zniszczyła nam tego komuna. Oczywiście ona powtykała nam te wieżowce i te wielkie płyty w różne części, ale ta tkanka jeszcze w połowie lat 90. ona istniała. I można było sobie pójść na Chełmińskie Przedmieście i pod wielkimi drzewami, pod kasztanowcami przejść się i zobaczyć taką właśnie oryginalne przedmieście, gdzie były chałupy z ryczkami, czyli takie, wiecie, ławeczki, te stołeczki, które sobie to kobitki wystawiały, siedziały na zewnątrz i patrzyły. To na Chełmińskiej trochę jeszcze widać, tam troszkę tego pruskiego muru gdzieś jeszcze zostało właśnie na przykład pomiędzy Podgórną a Grudziącką w tej części. Troszkę, ciut, ale właśnie widać tam taką, ten smaczek tego oryginalnego, nie najbogatszego przedmieścia. I teraz dla autostrady miejskiej to zostało wyrżnięte? No nie wiem.
1: Ja jeszcze przed rozmową z tobą miałam też do ciebie takie pytanie, czy Chełmińskie Przedmieście to jest najbardziej eklektyczne przedmieście w Toruniu? Czy faktycznie tak jest? I czy faktycznie to, co się zadziało po latach 90. to miało na to wpływ? Czy po prostu to, że miało taką burzliwą historię? No i teraźniejszość w zasadzie.
0: Chyba faktycznie jest najbardziej eklektyczne, to prawda, tak, bo na szczęście trochę tych kamienic na przykład, które były budowane z cegły, przetrwało. Właśnie mniej więcej w okolicach rogu z Podgórną, Chełmińskiej z Podgórną. Tam faktycznie gdzieś tam coś jeszcze zostało. Później też troszeczkę kamienic bardziej bliżej Wielkiej Wigury, prawda? Tam były wstawiane faktycznie bloki już od lat 60., ale też lata 90. to był wielki boom rozbudowy. Tam właśnie Podgórna, Kołłątaja, Lelewela, to były bardzo poszukiwane lokalizacje. Chodkiewicza, Wiązowa, to wszystko było tam wtedy, te chałupy były wyburzane i te typowe bloki lata 90., ta cegła zachłyśnięta, my ją wszyscy, prawda, budowaliśmy. Tylko pytanie, czy to już nie jest mokre, no ale dobra, ale cofając się, bo to tą stronę, czy właśnie te bloki w okolicach Długiej, cała taka gęsta bardzo zabudowa i te właśnie to były też te miejsca tych patologicznych płotków przy każdym bloku, prawda, to właśnie były te lokalizacje. A jednocześnie pozostały właśnie gdzieniegdzie te oryginalne budynki jeszcze, więc faktycznie ta eklektyczność jest widoczna. Można poglądać sobie tam różne style architektoniczne, ma mamy na przykład takie cudeńki jak te bloki, gdzie było PZU na rogu Dekerta i Chałmińskim.
1: A jeśli interesuje Was ta tematyka, odsyłamy także na sk.pl. Tam znajdziecie opowieści m.in. o Rubinkowie, Podgórzu czy osiedlu na Skarpie.
2: Magazyn muzyczny.
3: W studiu jeden z najbardziej chyba optymistycznych ludzi, którzy chodzą po tym świecie. Witam serdecznie Mariusza Wawrzyńczyka, cześć.
4: Cześć, witajcie.
3: Muzyk i autor tekstów.
4: Oczywiście.
3: Bardziej muzyk, bardziej autor tekstów.
4: Bardziej autor tekstów.
3: Kiedy lubisz pisać?
4: Piszę wtedy, kiedy trzeba, tak jak mówię, jak cygan pisze na zamówienie.
3: Naprawdę?
4: Tak, nie piszę na co dzień, nie jestem autorem poezji. Piosenka to jest taka mała forma literacka, bo jest, ale to nie jest chyba jakaś taka poezja, to jest po prostu, są to przemyślenia. Piszę w swoich tekstach przemyślenia. Kiedyś moja idolka Beata Koźdrak powiedziała, że wszystkie te teksty, które napisała do tych największych hitów, to albo to są teksty wynikające z jej obserwacji, znajomych lub po prostu takich zwykłych ludzi, których poznaje. Tak, to jest prawda. Teksty powstają właśnie z obserwacji ludzi, ale chyba troszkę kłamała, bo po latach okazuje się, że te teksty dotyczą właściwie jej. I tak jest, jak patrzę na moją swoją pierwszą płytę, którą wydałem w 2018 roku, Zawsze pod wiatr, i mówiłem dosłownie identycznie, że te teksty są po prostu, wynikają z moich obserwacji, a teraz, po kilku latach, tak patrzę, że mówię, to rzeczywiście przeżyłem takie rzeczy, przeżyłem takie sprawy i okazuje się, że jednak te teksty opowiadają o mnie.
3: Urodziłeś się w sierpniu. Czy ten miesiąc oddaje twój temperament?
4: Sierpień jest cudownym miesiącem.
3: Gorącym.
4: Gorącym, a ja mam gorące serce. Jestem namiętny, szalony i zawsze optymistycznie nastawiony do życia. Mam też taką zasadę, że jeżeli ktoś mnie wypchnie oknem, ja wchodzę drugim oknem, a jak ktoś mnie wypchnie tymi wszystkimi oknami, wchodzę drzwiami, a żeby było śmiesznie, a potem czym?
3: Kominem.
4: Oczywiście, że tak.
3: Tak jak ja, jesteś chłopakiem, który lubił bawić się z kumplami na trzepaku?
4: O nie, na trzepaku to nie lubiłem się nigdy bawić, ale już swój debiut zaliczyłem na Komunii Świętej, śpiewałem psalm i było to w 97 roku.
3: Występ przed taką publicznością jest pewnie zupełnie inny niż występ w Opolu.
4: Oczywiście, pewnie, że tak, ale za czym doszło do tego
3: festiwalu? Tam też zaliczyłeś debiut.
4: Zaliczyłem swój debiut na festiwalu w Opolu w 2015 roku. Śpiewałem utwór Skaldów, Nie widzę ciebie w swych marzeniach. Jest to bardzo stary utwór polskiej legendy, polskiej muzyki rozrywkowej.
3: Mhm. Skaldowie też jakoś wpłynęli na twoją twórczość?
4: Nie wpłynęli, bo nigdy nie słuchałem zespołu Skaldowie, ale to jest niezwykła przyjemność wystąpić na legendarnym festiwalu, gdzie pojawiali się wszyscy artyści, którzy coś znaczyli dla polskiego rynku muzycznego. To jest dla piosenkarza najważniejsza właśnie taka nobilitacja. Ja wiem, że możliwe, że już tych festiwali od tam jest bardzo dużo na polskim rynku i też są również bardzo ważne, ale festiwal opolski to jest coś.
3: I ty na kartach tej historii też się zapisałeś.
4: Jestem z tego niezwykle dumny, wdzięczny i nikt mi już tego nie odbierze. To jest ciekawa rzecz. Ja w latach 2000 i 90 bardzo mocno działałem na polskiej scenie muzycznej. Moimi pierwszymi koncertami, moją zapłatą na tych koncertach była kiełbasa z grilla i ciasto od koła gospodyń wiejskich. Występowałem na paletach. Uczyłem się życia, uczyłem się pracy na scenie, bo potem były ogólnopolskie warsztaty wokalne z Elżbietą Zapędowską, z Anutą Błażejczyk, z Lorą Szafran, festiwale ogólnopolskie i międzynarodowe, które wygrywałem wokalne. I na tych festiwalach, właśnie festiwalach i warsztatach, spotykałem osoby takie jak Gosię Uściłowską-Lambery, Margaret, Mary z Polski, Darię Zawiałow. My byliśmy, jeździliśmy na te same festiwale i się znamy od tamtego okresu. I zobaczcie, jaką my przeżyliśmy drogę artystyczną. My nie pojawiliśmy się w jednym talent show, w drugim, trzecim, pierwszy raz w telewizji i od razu wielka kariera, wielkie piosenki. Tego nie mieliśmy. My bardzo ciężko pracowaliśmy na swoją rozpoznawalność. Przede wszystkim tym, że tworzyliśmy od początku swoje utwory.
3: Na to, żeby wasza pasja została zauważona.
4: Dokładnie. I wszystkie zarobione pieniądze, bo nie ukrywajmy, tam dość dużo się pieniędzy zarabiało na tych festiwalach wokalnych, przeznaczaliśmy swoją twórczość. I ta nasza twórczość była i jest i będzie dla nas najważniejsza. My nie pojawiliśmy się od razu mieliśmy bardzo ciężką drogę artystyczną, przeszliśmy przez wiele niepowodzeń, bo wiele razy dostawaliśmy w cztery litery, ale nigdy się nie poddawaliśmy. Stopniowo, małymi kroczkami udawało nam się osiągnąć zamierzony sukces, czyli po prostu śpiewanie swoich utworów, prezentowanie je publiczności, bo nie ukrywajmy tego, nie robimy tego tylko dla siebie, robimy to też dla innych. Jesteśmy ekstrawertykami, lubimy występować na scenie, lubimy...
3: Jesteś ekstrawertykiem.
4: Tak. Introwertykiem może nie, ale rzeczywiście. I wszystkie dziewczyny, które właśnie wymieniłem, one może są bardziej popularne ode mnie i ich piosenki to są hity.
3: Z kim chciałbyś zaśpiewać?
4: Nie, no to chciałbym...
3: Możesz wybrać każdego, od Maryli Rodowicz po Roxy Węgiel.
4: No to nie, Irena Santor i Beata Koźdrak. Z spotkałem się z Ireną Santor. To było spełnienie moich marzeń. Ja już nikogo nie chcę poznawać ze sceny muzycznej. Poznałem Irenę Santor, to jest dla mnie wystarczające. A jeżeli chodzi o Beatę Kozidrak, to na swojej pierwszej płycie, którą wydałem w 2018 roku,
3: Biała Armia,
4: nagrałem utwór Biała Armia cover. To jest historia po prostu niewyobrażalna, ponieważ ja byłem fanem Bajmu, jeździłem za Bajmem no z 10 lat, jak mając 16-17 lat, tak do 24. Potrafiłem być piątek, sobota i niedzielę po całej Polsce na różnych koncertach w różnych miastach. Poznałem zespół, poznałem Beatę, tak się zafascynowałem twórczością Bajmu, że poznałem kompozytorów Adama Abramka i Pawła Sota, którzy napisali większość piosenek Bajmu, Kasi Kowalskiej i Marili Rodowicz czy Trojanowskiej. Największe hity po prostu, bo to Biała Armia, to jest Antidotum Kasi Kowalskiej i tego typu wszystkie hity. Poznałem kompozytorów, no i mi powiedzieli tak, no słuchaj, no to nagramy coś razem. I w 2012 rozpoczynam swoją taką nowy rozdział muzyczny, ponieważ wtedy nagrywam swój pierwszy singiel Lepiej Bez Słowa, ale kilka lat później chłopaki do mnie dzwonią, Adam Abramek mówi tak, Mariusz, no wiemy, że Bajm to po prostu jesteś psychofanem, no to może chcesz nagrać na 20-lecie powstania piosenki Biała Armia jakąś nową wersję. Ja mówię, a jak? Oczywiście, wysyłajcie, zobaczymy, przesłucham, zawsze możemy nagrać. I się stało tak, że potem napisałem do Beaty SMS-a, czy jej się podoba. Beata powiedziała, tak, tak, no kurde, fajnie, mogłeś trochę tam większej poszaleć w tym wokalem, ale dobra, wiem, że to taka konwencja, a ja akceptuję, więc wypuszczaj w świat, niech leci. I

0: Lubisz takie kawałki właśnie bardziej klubowe, w nich się czujesz świetnie, czy bardziej jakieś ballady tobie w duszy grają?
1: Odpowiem ci na to pytanie bardzo prosto.
0: A może numery, których po prostu świetnie się słucha też w samochodzie?
1: Wszystko, co powiedziałeś, to jest prawda. I ja mam taką umiejętność, mam bardzo dużą rozpiętość wokalu. To znaczy mogę śpiewać wysoko i nisko. Mam kilka oktaw, 4 oktawy wokalu i mogę śpiewać każdy rodzaj muzyki. I śpiewałem. Zaczynałem w zespołach folklorystycznych, Lubuskie Słoneczko, śpiewałem tam jakieś tam różne rzeczy. Potem w swojej autorskiej twórczości śpiewałem zespołami rockowymi, naprawdę rockowymi, takimi alternatywnymi. W swojej twórczości opieram się głównie na muzyce pop-rockowej, na pierwszej płycie z lat 90., może nawiązującej trochę, a teraz bardziej takie nowoczesne brzmienia, które chciałem wam zaprezentować. Rozwijam się, ja się nie zamykam na żadną twórczość. No nie będę śpiewał disco polo, fajnie, super, ale no nie zamierzam śpiewać ani hip-hopu, ani disco polo.
0: Każdy śpiewa to, co mu w duszy gra.
1: Dokładnie.

0: Jesteś odważny, walczysz o swoje.
1: Walczę.
0: Jakie miejsce w twoim życiu ma wolność?
1: Wolność jest ważna. Mamy jakąś relację przyjacielską, mamy relację, związek. On w pewnym momencie może się zakończyć. I musimy zawsze wyjść z takiego związku relacji obronną ręką i iść do przodu. I budować swoje doświadczenie życiowe i wyciągać wnioski. I najlepiej optymistycznie podejść do tego życia. Nie zawsze się da. I należy po prostu działać i nie poddawać się. Szukać rozwiązania tego, co jest dobre dla mnie, nie dla innych.

0: jaka sytuacja w twoim życiu miała miejsce, bądź zaobserwowałeś jakąś, która wpłynęła akurat na to, że ten numer jest taki, a nie inny.
1: Więc jeżeli chodzi
0: o ten utwór... Czy on jest komuś konkretnie dedykowany?
1: A nie wiem, czy dedykowany, czy niededykowany, nie mogę nic powiedzieć za wiele w tym kwestii.
0: Bo ja tak drążę te skały delikatnie.
1: A sobie drąż. Piosenkę napisał Marcin Nierubiec. Marcin pisał dla wielu artystów, dla Dody, ale także dla Maryli Rodowicz, dla Krzysztofa Krawczyka i napisał dla mnie utwór. Marcin, propos festiwalu w Opolu, bo wygrałem ten festiwal w Opolu, odezwał się do mnie po tym festiwalu, najbardziej jeden z lepszych kompozytorów, odezwał się, zadzwonił do mnie, byłem w trakcie jazdy pociągiem, więc ciągle nam przerywało i zapytał się, czy chcę z nim pracować. Ja mówię, no pewnie, że tak. I od tego czasu nagraliśmy wiele utworów i tą piosenkę Hipnotyzuj też.
0: Czy byłeś kiedyś zahipnotyzowany?
1: Ja jestem cały czas zahipnotyzowany życiem, po prostu jestem zahipnotyzowany życiem. Ja się cieszę z wszystkiego.
0: Ale to są dobre czary.
1: Dobre. Ja się cieszę z tego, że na przykład wstałem i zrobiłem sobie kawę, albo że kupiłem nową płytę, kupiłem nową książkę, bo muszę wam powiedzieć, że propos kaset i płyt nowych i książek, ja większość kupuję tych płyt i książek z autografami. Więc w swoich zbiorach mam autografy Madonny, Kylie Minogue, Tina Turner mojej ukochanej, Sama Smitha, Adama Lamberta, Queen. Właściwie
0: jak
1: kogo nie mam.
0: Jak udało ci się te autografy zdobyć?
1: No właśnie, w oficjalnych sklepach.
0: Od Tiny Turner załóżmy.
1: Od Tiny Turner napisałem do niej do domu. Mam napisane Love, Mariusz, Tina Turner. Niektóre kupuję na aukcjach internetowych. Na przykład mam taki autograf Michaela Jacksona czy Whitney Houston. Wiem, że są prawdziwe, bo mam certyfikaty.
0: Zbierasz autografy?
1: Zbieram autografy. Mam jeszcze autograf Cher, zresztą kilka, Christina Aguilera. No mówię, mam Jessie J, bo bardzo lubię słuchać Jessie J i Adama Lamberta, jego solową twórczość. Zresztą spotkałem się tutaj z Adamem Lambertem właśnie w siedzibie tego radia. Po prostu w tym samym miejscu spotkałem się. Byłem jednym z czterech osób, które spotkały się z Adamem Lambertem, moim idolem. Mogę wam powiedzieć pokrótce, jak to wyglądało?
0: Proszę bardzo.
1: Przyjechałem. Adam tu czekał na wywiad, spóźnił się troszkę, poszedł do toalety i ja mówię do niego: cześć Adam, jestem twoim fanem, grałem festiwal w Opolu, nagrywam muzykę podobną do twojej i gratuluję ci złotej płyty za piosenkę Ghost Town. I on do mnie mówi tak: wow, a co śpiewasz? Jaką lubisz muzykę? Jaką tworzysz muzykę? Długo już śpiewasz? Fajnie, że jesteś, ale masz zajebisty t-shirt. Bo miałem taki w panterkę taką tego, a wiadomo, Adam to lubi jakieś takie oryginalne rzeczy. Gdzie go kupiłeś? Ja mówię, no w takiej sieciówce. No co ty gadasz? Tyle ze mną spędził czas, a patrzę, za 2 tygodnie jest w Los Angeles, gra koncert, ma identyczny t-shirt w panterkę. Nie wiem, no mogłem powiedzieć: Adam, no ja ci mogę dać, słuchaj.
0: Mariusz Wawrzyńczyk, ty powinieneś zostać stylistą mody.
1: Nie, ja jestem słaby w tym, ale...
0: Również, dodatkowo.
1: O, to chyba, że, no...

0: Czy są jeszcze jakieś marzenia, które chciałbyś spełnić i są one w zasięgu ręki? Choć chyba nie ma takich, które się nie spełniają. Tylko trzeba w nie mocno chyba wierzyć i dążyć do tego, aby osiągnąć cel.
1: Kurczę, ty zaraz odpowiesz za mną, to może zróbmy, ja przeprowadzę z tobą wywiad.
0: Ale zgadzasz się czy nie?
1: Zgadzam się z tobą w 100%. Powiem tak, ja nie mam marzeń, ja mam cele, które realizuję i je spełniam. I robię to sukcesywnie, ponieważ uważam, że człowiek bez marzeń, celów by był jakiś taki, no nie wiem, jakby to powiedzieć, no zmanierowany, zniechęcony i niechcący nad sobą pracować, bo
0: na swoim koncie masz już album Zawsze pod wiatr.
1: Tak.
0: Coś zmieniło się w tej kwestii, czy teraz masz już bardziej z górki, z
1: nie
0: wiatrem?
1: Mam nic, zawsze pod górkę, zawsze pod wiatr niestety, ale taka jest droga artysty, nigdy nic nie ma za darmo, trzeba ciągle pracować, trzeba ciągle się rozwijać, pracować nad swoim wokalem, swoją twórczością, nie zamykać się na nic. W okresie pandemii wydałem kilka singli i nagrałem piosenkę, którą skomponował dla mnie Romuald Lipko. Naprawdę, ja napisałem tekst.
0: Piosenka chyba długo leżała w szafie, nie?
1: Długo, 5 lat przyleżała w szafie, bardzo długo, a po śmierci zdecydowałem się ją opublikować. Napisał dla mnie utwór też Seweryn Krajewski, piosenka Nie budź mnie, doskonała na ten czas, ponieważ jest nagrana w scenerii, teledysk jest nagrany w scenerii właśnie takiej...
0: Ja nie wiem, jak to robi Seweryn Krajewski, że on zawsze potrafi gdzieś najczulsze struny serducha
1: tak,
0: poruszyć, nie?
1: Tymi potrafi.
0: Tekstami.
1: I Seweryn Krajewski powiedział do mnie tak, masz 3 utwory, wybierz sobie ten, który ci się podoba. Naprawdę. I wybrałem akurat ten i ta piosenka się nazywa Nie budź mnie. Nie.

To też jest taka ciekawa historia, ponieważ ja się nie spotkałem nigdy z panem Sewerynem, ponieważ on mieszka w Stanach Zjednoczonych od wielu, wielu lat. Pisaliśmy maile, oczywiście dostawałem tego maila o 2-3 w nocy, a ja już od dawna śpię, bo o 23 już dawno się kładę spać. Jak pracowałem w studiu nad piosenką Nie Budź Mnie, którą napisał Seweryn Krajewski, jak ją nagraliśmy, zastanawiam się ze swoim producentem Kamilem Roloffem, słuchaj, a może by poprosić pana Seweryna, czy on by mnie nagrał ze mną duetu? I zapytałem. Pan Seweryn powiedział tak, wiesz co, ja bym z tobą nagrał tą piosenkę, ale nie zrobimy tego, bo owszem, w Stanach Zjednoczonych jest Lady Gaga i Tony Bennett, nagrali super płytę, różnica pokoleń właściwie bardzo podobna, jeżeli chodzi o naszą współpracę, ale nie chcę, żeby to było źle odebrane w kraju, że stary dziad czepia się młodego i chce po prostu na nowo odzyskać popularność. Ja tego nie chcę. I to jest super, że taka legenda jak Seweryn Krajewski napisał, że jest super świetnie, ale on nie chce się czepiać po prostu nowych młodych artystów, bo jemu to nie jest potrzebne do niczego. To jest fajne. I jeszcze w pandemii opublikowałem utwór Chcę Ci Powiedzieć i to też jest taka ciekawostka, ponieważ zaprosiłem do tego utworu moich przyjaciół z branży muzycznej, niektórych przyjaciół, niektórych znajomych, jak między innymi Alicję Węgorzewską, Majkę Jeżowską, Patrycję Wieje-Kuczaja, Agatę Munarską, Ulę Dudziak, moją kochaną, Dagmarę Kaźmierską, Królową Życia, znaną, sławną. Zaprosiłem Kasię Wilk, żeby po prostu mieli jakiś wkład w ten utwór i po prostu puszczali buziaczki. Zobaczcie sobie, utwór się nazywa Chcę Ci Powiedzieć. To też jest taki kamień milowy w mojej twórczości, która była później po wydaniu mojej

0: Mariusz Wawrzyńczyk, witam cię ponownie, cześć.
1: Dzień dobry, witajcie.
0: Twój singiel z 2025 roku, Miłość Online.
1: Słuchajcie,
0: o czym to jest? No, z tego, co się domyślam, pewnie o tych
1: wszystkich... No jak myślisz, właśnie, o czym to może być?
0: Randkowych portalach.
1: No bardzo dobrze, słuchaj, no wyśmienicie. W dzisiejszych czasach bardzo ciężko nam poznać drugą połówkę. No bo gdzie można ją poznać? W autobusie, nie wiem, w kinie.
0: Na imprezie.
1: No ale obecnie każdy żyje w tych telefonach. Mamy te aplikacje, przerzucamy sobie osobę, patrzymy, kto nam się podoba. Po czym? Po wyglądzie. I w jaki sposób teraz właśnie się swoją drugą połówkę poznaje? W taki sposób. Więc napisałem utwór o tym, co robimy. Piszemy do siebie, hej, co tam, co u ciebie? Znów te same teksty, które znam na pamięć. Właśnie to jest tekst, fragment tekstu tego. Jest to nudne takie. Fajnie byłoby poznać kogoś na żywo, face to face, posiedzieć, wypić z nim kawę i wtedy ocenić, czy pasujemy do siebie, czy nie. Teraz to wygląda tak, że nie pasuje ci zdjęcie, przerzucasz kolejną osobę i już więcej do niej nie wrócisz. A może właśnie w taki sposób można przegapić swoją miłość? I o tym właśnie opowiada ta piosenka.
0: A poza tym wszystkie zdjęcia przechodzą przez filtry.
1: Ale bardzo często też się zdarza tak, że osoba na zdjęciu i osoba na żywo to jest całkowicie inna osoba. I co wtedy?
0: Nie z tobą się umawiałem, ale dzisiaj jesteśmy umówieni z Mariuszem i tak. Słuchamy tego, co dokonujesz w swoim życiu i na drodze swojej muzycznej. To jest przecież twoja pasja. A propos internetu, bo skoro jesteśmy przy miłości online, jak ważne dla ciebie, Mariusz, w życiu są media społecznościowe?
1: Bardzo ważne. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o moją działalność artystyczną, bo staram się pokazywać w swoich social mediach to, co robię, czyli śpiewam. Że śpiewam, robię to sukcesywnie, długo, od lat, jest to podparte różnymi warsztatami wokalnymi, po prostu ciężką pracą, taką codzienną. Dzielę się ze słuchaczami swoją muzyką, swoimi emocjami.
0: Swoją prywatnością
1: swoją
0: również.
1: Swoją prywatnością również, ale bardziej taką prywatnością, na przykład to, co przeczytałem ostatnio, czego posłuchałem nowego.
0: Co obejrzałem. Kogo obserwujesz?
1: Kogo obserwuję?
0: A kogo?
1: Postaci z show biznesu, ale bardziej takiego muzycznego. Też lubię na przykład autorów książek, na przykład Justynę Kopińską, lubię Karolinę Korwin-Piotrowską, takie postaci chyba najbardziej.
0: Powiedz, co myślisz o show biznesie i o portalach plotkarskich? Obserwujesz je? Czytasz na swój temat komentarze?
1: Nie czytam komentarzy. Mhm. Dlatego, że bardzo dużo tam się wylewa hejtu. Akurat pod moimi zdjęciami, jak pojawia się na czerwonym dywanie czy na ściance, to z reguły nikt nie pisze. Ale zdarzyło się, że komentarz, co on tu robi, kto to jest, po co on tu jest. Oczywiście wchodzę na te zdjęcia na portalach i patrzę, ale ładne zdjęcie, ale ładnie wyglądałem. Skupiam się na takich pozytywnych aspektach i w ogóle w życiu. To jest bardzo ważne, żeby myśleć pozytywnie, zawsze iść do przodu i hejterom mówić stop. Oczywiście nie zawsze negatywny komentarz albo wypowiedź jest hejtem. Jeżeli ktoś napisze, tą koszulkę to mogłeś ubrać inną, to czasami jest też to rada, tak? Nie przesadzajmy też w drugim kierunku, że wszystko, jak ktoś ma negatywne albo inne zdanie od ciebie, to jest hejt od razu, nie?
0: Konstruktywna krytyka jak najbardziej nikomu nie zaszkodziła.
1: Tak, dokładnie, więc pamiętajmy o tym, że to też nie wszystko jest teraz hejtem.
0: W internecie hejtowi jednak mówimy stop, ale nie mówimy stop miłości, którą można poznać między innymi w internecie, nie?
1: Oczywiście, że tak.
0: Mnóstwo osób poznało swoją miłość między innymi przez portale randkowe. To teraz posłuchajmy kawałka Miłość Online. Zakochajcie się w tym numerze. Przez chwilę chociaż.

0: W ST2 wyjątkowa osobowość Mariusz Wawrzyńczyk. No to teraz uwaga, chwytliwe brzmienia, które będziemy mogli usłyszeć w kolejnym numerze, który powstał w 2026 roku. Tu jest dopiero energia i prawdziwa historia miłosna. Lost in the Fire. Utwór o namiętności, o odwadze. Opowiadaj, jak w ogóle doszło do tego, że ten kawałek powstał, jak on się narodził, no bo to również była propozycja do Eurowizji w 2026 roku.
1: Moi kochani, no zacznę od tego, że artysta moim zdaniem powinien zawsze się rozwijać, iść do przodu, walczyć o swoje marzenia, spełniać to, co kocha, robić to, co kocha, ale także się rozwijać. Ten utwór, Lost in the Fire, ma też swój polski odpowiednik, Kocham Cię Tak. Ale postanowiłem sobie w pewnym momencie życia, że dlaczego mam śpiewać tylko po polsku i zamykać się tylko i wyłącznie na polski rynek, jeżeli mogę spróbować napisać coś w języku angielskim. Dlaczego by nie? W 2025 roku zrobiłem tak podobnie z piosenką Kochać i Tracić Swój Smak. Nagrałem Fire in Your Eyes, utwór taki, zachęcam do posłuchania, taki taneczny, dyskotekowy beat w stylu Abracadabra Lady Gagi. Posłuchajcie.

Ale teraz do was przychodzę z nową propozycją muzyczną. Pojechałem do Domu Pracy Twórczej w Zaiksie, bo jestem członkiem tego stowarzyszenia, do Sopotu. Tak siedzę sobie z moim przyjacielem na górze w tarasie. Dosiedliśmy się do takich bardzo fajnych młodych ludzi i rozmawiamy. Ja tu jestem scenarzystą, piszę różne filmy, odcinki, seriali. Napisałem Komisarza Aleksa, ale wiesz co, nigdy nie napisałem tekstu piosenek. Może bym spróbował? Pewnie, że tak. Tydzień później dostaję na swojego maila tekst do polskiej, angielskiej wersji od właśnie Piotra Januszewicza. Niby taki niepozorny wyjazd do Sopotu, prawda? Ale to nie koniec, bo autorem muzyki jest Tomek Lubert. Napisałem do Tomka Luberta. Tomek napisał szereg piosenek dla Dody, właściwie chyba jej największe przeboje zespołu Virgin. Tomek bardzo dużo tworzy utworów i one mi się bardzo podobają. Przyjechałem do niego do domu, puścił mi 6 utworów i wybrałem sobie jeden, właśnie ten. Ale powiedział do mnie tak: dobra, jest refren, a może spróbujesz napisać zwrotkę, linię melodyczną? Ja mówię: Tomek, oszalałeś? I ja nie piszę linii melodycznych, nie piszę melodii, ponieważ uważam, że robią to osoby dużo lepiej. Ale wiesz co? Spróbuję. Pojechałem do domu i w godzinę napisałem zwrotkę. Więc cieszę się, że też się rozwijam pod takim kątem, mogę powiedzieć też top line, tak to się tutaj pięknie teraz mówi w dzisiejszych czasach. Ale ja to nazywam linią melodyczną, bo dobra piosenka to jest linia melodyczna plus tekst. W tym momencie posłuchacie tego utworu, takiej mojej rzeczy, której nigdy wcześniej nie robiłem właśnie. Napisałem linię melodyczną i napisałem też fragment tekstu. Ale we współpracy właśnie z panami. To jest dla mnie taka nowość.

0: Mariusz, jak usłyszałeś tę wersję finalną, to powiedziałeś: wow, z tego może być coś dużego. I wtedy pomyślałeś o Eurowizji?
1: Pewnie, że tak. Słuchajcie, ja wkładam tak dużo energii, tak dużo pracy w to, co robię. Bardzo lubię ten utwór. Moim zdaniem jest to przebojowa piosenka i mam nadzieję, że wy też tak uważacie i będziecie ją po prostu zapętlać, te swoje playlisty.
0: Nie wiem, czy tam trochę Dua Lipa też
1: się trochę nie przewija. Jest taka piosenka Levitating.
0: No.
1: I want you. To trochę nawiązuje do taki funkowy ten utwór. Przypominają mi się takie moje czasy młodości, takie jak na przykład utwory Demono czy Various Monks. Bardzo lubię takie utwory, więc postanowiłem, że tym razem tak zrobię. Postanowiłem, że też zgłoszę wersję angielską do preselekcji eurowizyjnych. Nie udało się. Ja uważam, że ten festiwal Eurowizja to jest festiwal takiej innowacji, festiwal, gdzie muzyka jest. Nie zawsze tam są takie super, mega piękne głosy, jak Michał Szpak, czy Edyta Górniak, czy Tulia, czy Krystian Ochman, ale też nie zawsze chodzi o to, żeby super zaprezentować się też wokalnie. No, liczy się też cała ta otoczka, całe te show. Tak jak zrobiła to Justyna Steczkowska, połączyła właśnie genialny wokal z ruchem, z wizualizacjami i to jest festiwal takiej innowacji ogólnie rzecz biorąc, więc trzymam kciuki za reprezentanta.

0: Ktoś, kto robi klimat w Radiu SK2, Mariusz Wawrzyńczyk. Gdybyś miał opisać tę piosenkę Lost in the Fire w trzech słowach, jakie by to były słowa?
1: Jest to piosenka o emocjach, ale przede wszystkim piosenka o miłości takiej, że po prostu musimy walczyć o tą miłość. To nie jest tak, że nam jest to dane raz i tyle. Trzeba się starać o tą drugą połówkę. Pamiętajmy o tym, że każdy człowiek jest inny, różny. Żeby być razem, trzeba też iść na kompromisy. Wypadałoby też zadbać o tą drugą osobę i pamiętajmy o tym, że każdy jest indywidualistą, więc żeby się połączyć razem, potrzebna jest też chemia, ale przede wszystkim trzeba też i być otwartym na drugiego człowieka w tej relacji, w tej miłości. Ważny jest też taki ogień, taka chemia, takie połączenie, ale nie zawsze to jest. Ale można ją wytworzyć. Nie sztucznie, po prostu spędzając ze sobą czas. Można się poznać, porozmawiać. Rozmowa jest bardzo ważna, to jest istotne. W dzisiejszych czasach rzadko dochodzi do jakby głębszych przemyśleń, jak poznajesz kogoś. Teraz żyjemy w takich czasach, że wszystko jest takie szybkie. Jak ktoś ci nie pasuje, to zaraz go zmieniasz. Ale trzeba troszkę się postarać. Jeżeli widzisz, że ktoś nie do końca jest idealny, nie można zachowywać się jak taka księżniczka, która po prostu, jak nie ma tego, czego chce, to po prostu odchodzi i szuka kogoś innego. I takie słowa, że kwiatu jest pół światu, tak jak się kiedyś mówiło, spoko, może i tak jest. Ale jeżeli widzisz w kimś takie emocje, taki żar, który jest dla ciebie ważny i te cechy są ważne, ale ktoś jest nieidealny, nie jest ideałem z twoich marzeń, postaraj się o tą drugą osobę. A nuż się uda. No i ten utwór właściwie o tym opowiada. Miłość jest bardzo ważna, muszę wam powiedzieć. Czym jestem starszy, tym bardziej to dostrzegam i ja mam te motylki w brzuchu czasem. Mam nadzieję, że wy też macie.
0: I takiej miłości wam życzymy, żebyście mieli te motylki w brzuchu.
1: I dużo całusków.
0: Aby ona nie była szybka, tylko by wolno rozkwitała i wolno się rozpalała, ale żarzyła tak jak w numerze Lost in the Fire Mariusza Wawrzyńczyka, który był dzisiaj gościem Radia SK2. Dzięki ci serdeczne za przybycie.
1: Dziękuję, pozdrawiam, słuchajcie polskiej muzyki, polskich artystów. Hello!

0: Autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
0: Prawda według faceta na pierwszej randce.
3: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
4: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
5: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
5: Jarząbek prawdę ci powie.
0: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.